białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy mi się na parę chwil.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Stat crux dum volvitur orbis. Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia. Tak brzmi dewiza Kartuzów, a oni są jej nieprzerwanie wierni od prawie 1000 lat, czyli od momentu, gdy założyciel tej wspólnoty, święty Brunon, po wielu latach kierowania katedralną szkołą w Reims, zrezygnował z wszystkich godności i udał się wraz z 6 towarzyszami na wędrówkę. Szukali dogodnego miejsca na pustelnie, gdzie możliwe byłoby spełnienie pragnienia ich serc, a pragnęli całkowicie odciąć się od zmieniającego się dynamicznie świata, by móc trwać przy krzyżu. Tak oto trafili w końcu na Desertum Carthusiae pod Grenoble, gdzie w roku 1084 powstała Wielka Kartuzja, pierwsza i najważniejsza siedziba zakonu Kartuzów. Mijały wieki, przez Europę przetaczały się wojny, mody odmieniały oblicze świata. A chętni do pójścia drogą świętego Brunona Kartuza niezmiennie godzili się na to, żeby ich życie upływało w stałym milczeniu, na modlitwie, na poście, na pracy i na samotności przerywanej tylko udziałem w Eucharystii albo liturgii godzin. Do dzisiaj około 350 Kartuzów i Kartuzek żyje w ten właśnie sposób. Bez telefonów komórkowych, bez radia, bez telewizji, ani nawet bez internetu. Wszystko bowiem, co naprawdę istotne, odkrywają nie w zmieniającym się świecie, tylko w niezmiennym trwaniu przy Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Jest wtorek, 6 października, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Jest taniej, ale ciągle drogo. Kierowcy oceniają program CPN. Rozpoczął się sezon grzewczy. Strażacy apelują o ostrożność. 16 obiektów nominowanych do nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Poniedziałek był pierwszym dniem roboczym obowiązywania programu CPN. Benzyna 95 kosztowała wczoraj maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a olej napędowy 7 zł i 88 groszy za litr. Kierowcy zauważają obniżki, ale podkreślają, że tankowanie nadal mocno obciąża domowy budżet.
3: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
4: Wiele osób o tym nie wie, że koncerny typu Shell zarobiły bardzo dużo dzięki tym podwyżkom cen. I to nie jest tak, że uderzamy w te koncerny, że naruszamy wolność, jak uważam, mówi prezydent Nawrocki. Skoro mamy podatek nałożony tylko na GHM Miedź Orlen i jeden podatek i specjalna ustawa obowiązuje, obciążają za tą jedną spółkę, dlaczego nie przełożamy koncernu? To powinno już być dawno temu podpisane.
5: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczająco.
2: Program ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Głosy na wybrane pomysły poznaniaków i poznanianek można oddawać przez prawie 4 tygodnie do 30 października. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony złotych więcej niż rok temu. By wziąć udział w głosowaniu, nie trzeba być zameldowanym w Poznaniu. Wystarczy, że jest się jego mieszkańcem lub mieszkanką. Nie ma też ograniczeń wiekowych, jedynie w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna. Wraz z początkiem października rozpoczął się sezon grzewczy. Jak co roku Straż Pożarna przypomina o zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa w tym czasie. Warto sprawdzić stan przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych. Strażacy przypominają też o zamontowaniu czujki tlenku węgla, czyli czadu i czujki dymu. Mówił o tym wczoraj w Radiu Emaus aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
6: W tym roku punkt wyjścia to jest 439 interwencji, ponad 90 osób poszkodowanych, tylko jeśli chodzi o tlenek węgla, ale dodam, że w zeszłym roku o tej porze było około 220 zgłoszeń, czyli o połowę mniej. Też o połowę mniej było osób poszkodowanych.
2: Powodów tego typu liczb jest kilka, dodaje Martin Halasz.
6: Mieliśmy ciepłe lato i też latem występował paradoksalnie efekt podtrucia się tlenkiem węgla, dlatego że latem, kiedy mamy ciepłe masy powietrza zalegające w naszych domach, w dzień zamykamy okna, bo nie chcemy, żeby ciepłe powietrze wdzierało się do środka. I tak mówimy, my strażacy też o tym mówimy, że tak trzeba robić, szczególnie jeśli chodzi o seniorów, ale zapominamy, że wieczorem trzeba te domy wentylować. Tak samo jak w sezonie grzewczym mówimy o kratkach wentylacyjnych, o przewodach właśnie tych wentylacyjnych, żeby były drożne, tak samo latem zapominaliśmy o tym, żeby otwierać okna.
2: Od początku roku w naszym województwie tlenkiem węgla podtruło się ponad 90 osób. Do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro zakwalifikowało się 16 obiektów architektonicznych z Poznania. W tegorocznej edycji konkursu znalazły się budynki mieszkalne, kamienice, obiekty użyteczności publicznej, a także mosty. Nagroda wyróżnia projekty, które wzbogacają krajobraz miasta. Wyróżnienie przyznawane jest autorom zrealizowanych obiektów oddanych do użytkowania w roku poprzedzającym daną edycję konkursu. Zwycięzcy otrzymują statuetkę Jana Baptysty Quadro, a jury może przyznać także dodatkowe wyróżnienia. Laureatów poznamy 16 października podczas uroczystej gali.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Kolejny dzień złotej jesieni przed nami. Zacznie się na dobre o 7.01, bo wtedy wzejdzie słońce. Będzie ciepło i pogodnie, maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie jeszcze będzie wysokie, ale już nieco niższe niż w poprzednich dniach. Będzie stabilne, 1019 hektopaskali. Biometr

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Ciągle odkładasz różaniec na potem, a wreszcie go nie odmawiasz z powodu senności. Jeśli nie dysponujesz innym czasem, odmawiaj go niepostrzeżenie na ulicy. To pomoże ci nadto pamiętać o obecności Bożej.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Słuchacie Radia Emaus, jest 21 minut po szóstej. Najważniejsze nie są pieniądze. Największym darem jest uwaga i czas, powiedział kiedyś znany skądinąd Szymon Hołownia, który może nie zawsze ma czas, ale zawsze ma talent. Teraz w naszym programie Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny z

0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę. Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

This Love to grupa Maroon 5, czyli Maroon z numerem 5. Za 23 minuty minie 7 w naszym porannym programie. Już niebawem sprawdzimy jakość powietrza. O 7.30 zapraszam na przegląd prasy. O 8.30 naszym gościem będzie Mariusz Kubiak, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, co oznacza ta dość złożona nazwa. To przekonamy się o 8.30 w trakcie rozmowy właśnie z dyrektorem Kubiakiem. O 9.15 profesor Jerzy Bralczyk i słowo o słowie, i około 9.20 będzie do zdobycia jedno podwójne zaproszenie na targi Viva Seniorzy. Zapraszam serdecznie.

0: smog.
1: Niezbyt dobre wiadomości mam, jeśli chodzi o jakość powietrza. Dziś osiągnęło ono wysoki poziom zanieczyszczenia i jest niezdrowe dla osób wrażliwych. Jeżeli odczuwacie takie objawy jak trudności w oddychaniu, drapanie w gardle, należy przebywanie na zewnątrz skrócić do niezbędnego minimum. Drobne cząstki stałe są na poziomie niedobrym, na poziomie umiarkowanym. Są cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu, a na poziomie znakomitym, prawie jak zwykle, jest ozon przygruntowy.

Dziś mamy wtorek, 6 dzień października. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Artura, Brunona, Fryderyka, Moniki, Romana, Bronisława, Brunona, Renaty, Renata, Magnusa, Askaniusza i Wiary. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Punktualnie o 7 serwis informacyjny, a tuż po nim prognoza pogody. Tu Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Krzyczenie na dzieci to nie przemoc, uważa większość Polaków. Wielkopolska ma 50 nowych placówek rehabilitacyjnych. Dom Matki i Dziecka w Kiekszu potrzebuje wsparcia. Prawie 80% dorosłych Polaków uważa, że krzyczenie na dzieci to dopuszczalna forma przemocy. To wyniki najnowszego barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci. Badania powstały na zlecenie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przy okazji rozpoczynającej się właśnie trzeciej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Liderka kampanii Monika Sajkowska mówi, że maleje przyzwolenie na kary fizyczne, ale zdecydowana większość dorosłych nie uważa krzyku za przemoc.
3: Ciągle jedna trzecia polskiego społeczeństwa popiera stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o kary emocjonalne, szczególnie krzyk na dzieci, to aż 80% dorosłych Polaków uważa, że jest on dopuszczalny w relacjach dorosłych z dziećmi.
2: Kampanii Dzieciństwo bez przemocy przez 6 tygodni w całej Polsce będą odbywać się spotkania i warsztaty. Będzie można usłyszeć spoty radiowe i telewizyjne pokazujące, jak zmieniać postawy, dawać wiedzę i umiejętności oraz mobilizować do reagowania na przemoc wobec dzieci. W województwie wielkopolskim rozpoczęło działalność 27 nowych miejsc udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i 24 w zakresie rehabilitacji domowej. Najwięcej nowych lokalizacji, w których można skorzystać z zabiegów rehabilitacji ambulatoryjnej, znajduje się w Poznaniu i powiecie gnieźnieńskim, odpowiednio 5 i 4, po dwa w powiecie kaliskim, poznańskim i wrzesińskim oraz po jednym w 12 innych powiatach. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację domową, w Poznaniu zaczęły działać 4 nowe placówki świadczące pomoc z tego zakresu. W powiecie poznańskim 3, ostrowskim 2, a także po jednym w 15 kolejnych powiatach. Dom Matki i Dziecka w Kiekszu znów potrzebuje wsparcia darczyńców. Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w ostatnim czasie przeszła gruntowny remont. Teraz przebywa w niej jedna mama z synkiem, choć miejsce przygotowane jest łącznie dla 13 mam z dziećmi. To, czy będzie można przyjąć kolejne osoby, zależy przede wszystkim od finansowania. Siostra Martyna tłumaczy, że wyegzekwowanie środków od gmin czy powiatów jest zwykle trudne.
4: Dzisiaj nie ma obowiązku stałego mendowania i często osoby, zmieniając miejsce po raz kolejny, są w innym terenie, często w innej części Polski. Potem jak dochodzi sprawa finansowania, kto ma płacić za pobyt mamy? Gmina, którego terenie czy powiatu mieszkała aktualnie, czy na terenie, którym mieszkała kiedyś i ma stałe zameldowanie?
2: Dlatego Fundacja Się Pomaga uruchomiła internetową zbiórkę. Za zebrane środki siostry będą mogły opłacić rachunki, kupić żywność, środki czystości, leki czy pieluszki. Takie wsparcie jest szczególnie potrzebne przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, gdy znacznie więcej kobiet z dziećmi szuka miejsca, w którym mogłyby się zatrzymać. Karl Deisseroth, Peter Hegeman i George Nagel zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagrodzeni zostali za ich odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz optogenetyki. Dotychczas przyznano 116 nagród w dziedzinie medycyny. Dziś przyznana zostanie Nagroda Nobla z fizyki, jutro z chemii, a w czwartek z literatury. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
5: Na poznańskim termometrze teraz około 12 stopni Celsjusza, słupek rtęci pnie się do góry, rosną też wskazania na termometrach cyfrowych. Dziś maksymalnie ma być około 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest stabilne, 1019 hektopaskali i takie pozostanie do końca dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć po siódmej zapraszam na kolejną godzinę porannego programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry, będę z wami dzisiaj do godziny 10:00.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Marta, uwijając się, nie robiła nic złego. Jezus prosił ją jednak o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy czasem poświęconym na codzienne obowiązki, a czasem spędzonym na słuchaniu Jego słowa. O to samo Jezus prosi mnie, obracającego się przez cały dzień wokół pracy domowej, szkolnej czy zawodowej. Dobrze, bym znalazł siły na spotkanie z Nim w Słowie Bożym i modlitwie. Czy szukam równowagi pomiędzy czasem pracy, odpoczynku i modlitwy?

Jeśli nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, pozwolę sobie wam zaproponować wizytę w Teatrze Nowym. I to dwukrotnie o 16.30 i 19.30. Tam spektakl Zdzisiek, spektakl, którego scenariusz oparty jest na pewnym fakcie, który wydarzył się w życiu znanego aktora Zdzisława Wardejna. Miało to miejsce w roku 1956. A jeśli się nie wybierzecie, to może warto pomyśleć o piątkowym popołudniu albo nawet przedpołudniu i wybrać się na 15. edycję targów Viva Seniorzy. Dzisiaj będzie, targi potrwają do soboty, a dzisiaj w naszym programie między 9 a 10 będzie okazja do zdobycia jednego podwójnego zaproszenia na to właśnie wydarzenie Viva Seniorzy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w najbliższą sobotę i niedzielę po raz 15. W tej chwili 22 minuty po 7:00, pora na grupę YouTube.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Obor.

0: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Dostał Nobla z ekonomii, a spoczął w Poznaniu. Reinhard Stelten zmienił ekonomię, choć nie pochodził z Poznania. To ostatnie lata życia spędził właśnie tutaj. Więcej na temat tego uczonego na stronie drugiej. Na stronie trzeciej kontrolerzy marszałka sprawdzają szpital przy Lutyckiej. Pod lupą znalazła się technologia, która miała usprawnić pracę szpitala, ale to nie wszystko. Sprawdzane będą między innymi przetargi. Więcej w dzisiejszym numerze Głosu Wielkopolskiego. W Rzeczypospolitej gościem jest prezes zarządu Erste Bank Polska S.A. Najważniejszy jest pomysł, tak twierdzi. Nie musimy wybierać, czy rosnąć, czy też wypłacać dywidendę. Więcej od Michała Gajewskiego na stronie 28. Na stronie 8 Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, opowiada o ludobójstwie na Wołyniu. Nazwijmy zbrodnię zbrodnią. To próba relatywizowania historii. O tym w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Rosja podgrzewa nastroje wokół królewca. Zastraszanie Europy ma wymusić nowy porządek. Więcej na stronie 3. Eskalacja wojny handlowej z Chinami wisi na włosku. Polska nie jest przygotowana do walki o surowce krytyczne. O tym w artykule na stronie 10 w dzienniku Gazecie Prawnej. A w najnowszym numerze Gazety Polskiej na stronie 8 przeczytamy między innymi o tym, że w ubiegłą niedzielę Nowy Jork ponownie stał się biało-czerwony. Piątą Aleją po raz 89 przeszła Parada Pułaskiego. Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Słuchajcie radia Emaus we wtorek 6 października. Tych, którzy czekają na weekend, uspokajam. Jutro środa, a od środy już czas jakoś będzie leciał z górki. Do weekendu będzie coraz bliżej. Zresztą z każdą sekundą jest bliżej, jakby nie wartość. Za mniej więcej godzinę o 8.30 naszym gościem będzie Mariusz Kubiak, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Będziemy rozmawiać właśnie o tym, o kształceniu zawodowym w Poznaniu, w jakiej jest kondycji i czy warto kształcić się zawodowo, a nie ogólnokształcąco na przykład. O tym w naszej rozmowie już niebawem. Ja się

Heaven is the place on earth, śpiewała Belinda Carlisle. 6 października, dziś Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, a także Międzynarodowy Dzień Georóżnorodności. W Egipcie świętują dziś siły zbrojne, dziś tam Dzień Sił Zbrojnych. W Syrii rocznica październikowej wojny wyzwoleńczej. W Turkmenistanie Dzień Pamięci, a w Polsce Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W Polsce także pamiętamy o naszych solenizantach. Są nimi dziś Artur, Brunon i Fryderyka.

0: lasami i spacery nad Stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minutę temu minęła ósma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rozpoczynają się prace nad koncepcją przebudowy poznańskiej areny. Wielkopolski sanepid zaprasza najmłodszych do Akademii Bezpiecznego Grzybobrania. Jutro rusza kolejna edycja poznańskiego maratonu wolontariatu. Rozpoczynają się prace nad kolejną koncepcją przebudowy poznańskiej areny. Według wstępnych założeń do hali będą mogły wrócić imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Obiekt ma pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich wyjaśnia, co będzie zawierać dokumentacja.
3: To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycjom ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona.
2: Pierwotnie remont areny miały przeprowadzić Międzynarodowe Targi Poznańskie, jednak miasto zdecydowało się przejąć kontrolę nad tym projektem. Władze tłumaczyły to łatwiejszą możliwością pozyskania funduszy na modernizację obiektu. Najmłodsi poznaniacy wezmą udział w Akademii Bezpieczeństwa Grzybobrania. To 1,5-godzinne warsztaty organizowane przez Wielkopolski Sanepid dla uczniów szkół podstawowych. Na najbliższe tygodnie sala konferencyjna sanepidu zmieniła się w jesienny las pełen grzybów, barwnych liści i szyszek. Wszystko po to, jak zapewnia rzeczniczka sanepidu Wiesława Kostuj, dzieci poprzez zabawę poznały najważniejsze zasady grzybobrania.
4: Dzieci mogą w rękawiczkach dotknąć tych grzybków. Pokazuje, które grzyby są jadalne, których absolutnie nie wolno zbierać. Także wszystko mogą dotknąć, zobaczyć. A koleżanka, jeśli chodzi o kleszcze, to mamy maskotkę kleszcza i pokazuje, jak bezpiecznie tego kleszcza można wyciągnąć, czym grozi zakażenie, żeby podczas spacerów w terenie zielonym wiedzieć już, jak się zachować.
2: Dla dzieci przewidziano także quizy i inne atrakcje. Sanepid oferuje również pomoc grzyboznawców, którzy bezpłatnie mogą sprawdzić zawartość naszego wiaderka. Przygotować kocyki dla małych pacjentów, wziąć udział w maratonie pisania listów czy stworzyć biżuterię dla podopiecznych hospicjum. Podczas kolejnej edycji poznańskiego maratonu wolontariatu każdy będzie mógł zrobić coś dobrego. Jutro w Atrium Centrum Kultury Zamek przez cały dzień działać będzie strefa Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będzie można porozmawiać o możliwościach długofalowego zaangażowania. Zespół Centrum wskaże, gdzie w Poznaniu potrzebni są wolontariusze i wolontariuszki o konkretnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Wyjaśni, jak bezpiecznie i formalnie rozpocząć współpracę z organizacją pozarządową, a także podpowie, w jakie miejskie projekty i inicjatywy można zaangażować się w najbliższych miesiącach. W ubiegłym roku w poznańskim maratonie wolontariatu uczestniczyło ponad 200 osób, które wspólnie przepracowały ponad 380 godzin. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu odbędzie się dziś finał polskiej edycji międzynarodowej akcji Milion Dzieci Modli się na Różańcu. Dzieci z Polski połączą się duchowo ze swoimi rówieśnikami z Libanu i wspólnie będą modlić się o pokój. To właśnie pokój w Libanie jest w tym roku szczególną intencją modlitewną polskich uczestników kampanii. Organizowana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie 21. edycja kampanii rozpoczęła się 1 października w Watykanie, gdzie została zainaugurowana wspólną modlitwą dzieci z papieżem Leonem XIV. Przez 7 dni najmłodsi z różnych kontynentów modlą się o pokój, prosząc o zakończenie wojen, pojednanie i zgodę między ludźmi.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Słońce nad Wielkopolską wstało ponad godzinę temu. Dziś najwyższa temperatura, jaką zobaczymy na termometrze, to 21 stopni. Niewykluczone, że odczuwalna też taka będzie. Wiatr dziś powieje słaby z kierunku południowo-zachodniego. Na barometrze stabilnie 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Nie ma domu, w którym jest zawsze idealnie czysto. Z każdym posiłkiem urozmaiconym i zdrowym, praniem zrobionym na bieżąco, odrobionymi lekcjami, załatwionymi sprawami w urzędzie. Media społecznościowe próbują nam pokazać, że jest inaczej, ale to tylko ułuda, w pogoni za którą zdarza nam się tracić kontakt z bliskimi. Gdy skupiamy się na tym, ile jest do zrobienia i z niczego nie rezygnujemy, trudno nam usłyszeć opowieść dziecka o kłótni z kolegami czy dostrzec zmartwioną przyjaciółkę. Pomyśl, co mogę dziś odpuścić, by posłuchać osoby, która jest obok.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: goście!
1: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Leszno, Gosteń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: prace i drobne, i te większe.
1: Czyli rozumiem, że szkoła zawodowa dziś jest bardziej postrzegana już nie jako ten plan B, jak to było może kiedyś, ale jako taki świadomy wybór dobrej kariery.
0: Tak, i to za tym idzie oczywiście informacja przede wszystkim od doradców zawodowych, ale też wydarzenia, które są taką przestrzenią, w której można zobaczyć, dotknąć, porozmawiać, przekonać się, że ten zawód to jest właśnie ten zawód dla mnie.
1: Dlaczego właśnie dzisiaj fachowcy są poszukiwani? Co się zmieniło na tym rynku pracy?
0: Przede wszystkim świadomość młodego człowieka, że za zawodem idzie przede wszystkim stabilizacja finansowa, czyli finanse, które pozwalają na to, że może się ten człowiek rozwijać i funkcjonować na rynku gospodarczym, zakładać firmy, a poza tym być też samodzielny, jeżeli chodzi o tą samodzielność, przede wszystkim taką, jak to się mówi, z rodzicami mieszkam, natomiast od rodziców mogę też się wyprowadzić i założyć swoje gospodarstwo domowe.
1: Czyli po prostu żyć samodzielnie. Na to pozwalają szkoły zawodowe, czyli wykształcenie, zdobycie konkretnego zawodu. Jakie są dzisiaj zawody najbardziej poszukiwane?
0: Akurat teraz rzeczywiście młodzież patrzy na te zawody, które są związane z technologią. Czyli to digitalizacja, robotyka, cyberbezpieczeństwo, czyli te zawody, które dotykają każdego z nas, czy dorosłego, czy młodego człowieka.
1: Czy to jest wymóg naszych czasów? Te kierunki?
0: Trudno powiedzieć, czy niestety, czy dokładnie.
1: Jakie możliwości właśnie daje dzisiaj młodemu człowiekowi wybór takiego kształcenia zawodowego, czy dualnego, czy w szkole branżowej?
0: Większe perspektywy, jeżeli chodzi o dostosowanie się też do rynku potrzeb konsumenta. Możliwość rozwoju i też są zawody rzemieślnicze, które wcale nie są zawodami zamierzchłymi, tylko są zawodami z perspektywą i także z takim innowacyjnym podejściem. To już nie jest kowadełko i młotek, tylko jest to urządzenie za kilkanaście, na przykład milionów.
1: No właśnie, wspomniał pan o tym, jakie zawody cieszą się ostatnio popularnością. Są to takie, można powiedzieć, nowe zawody, ale są też takie, które zanikają, lub w ogóle zniknęły już prawie z rynku. Jakie to zawody?
0: No są to zawody, które kiedyś były bardzo popularne. Przykładowo szewc, teraz jest to obuwnik, nowa nomenklatura, rymarz, ślusarz, kaletnik, no to są zawody, które rzeczywiście nie są popularne wśród młodzieży i one zanikają niestety. Jest to...
1: Ale są szkoły kształcące jeszcze, na przykład szewców, czy już nie ma?
0: No ostatni, że tak powiem, nawet tu poznański szewc, który kończył to w latach 90., 90. chyba 8, z tego co pamiętam, kończył w Jarocinie, zdawał egzamin czeladniczy właśnie na szewca.
1: Czyli dzisiaj tych młodych ludzi nie miałby już kto uczyć.
0: Niestety może być taka sytuacja.
1: Mógłby być taki problem. A na czym polega przewaga kształcenia dualnego, czyli na przykład łączenie nauki z praktyczną nauką zawodu? Bo na tym to polega, prawda?
0: To znaczy szkoły w różny sposób podchodzą do tego, ze względu na to, że jeżeli mają możliwości z pracodawcą współpracować i pracodawca jest w stanie na tydzień, na 3 dni wziąć takiego młodego człowieka do siebie na zakład, to wtedy jest to właśnie ta wartość dodana, że pracownik młodociany, czyli ten uczeń i pracodawca zżywają się i poznają się przede wszystkim w trakcie realizacji tego kształcenia praktycznego. Oczywiście w szkołach również jest praktyka ta zawodowa na miejscu i to też jest wymierne, natomiast odbywa się ona w szkole, w tym samym środowisku, gdzie też teoria się odbywa, więc nie ma tej zmiany, do której młody człowiek może się przekonać, że rzeczywiście u pracodawcy jest inaczej, bo jest obowiązkowość inna.
1: Coraz częściej chyba szkoły podejmują współpracę z różnymi firmami

0: przedsiębiorstwami, tak? Na zasadzie właśnie takiej, że uczniowie mogą tam praktykować.
1: Pracodawcy sami nawet się zgłaszają do szkół ze względu na to, że potrzebują młodego pracownika po szkole i chcą tego pracownika i przyuczyć do swojego profilu firmy, ale też chcą tego pracownika w przyszłości zatrudnić, więc starają się ze szkołami na tyle współpracować, żeby ten młody człowiek przywiązał się do nich i był przede wszystkim dla nich.
0: Czyli dużo uczniów właśnie korzysta z tej możliwości, czyli po skończeniu szkoły dostaje pracę u tego właśnie pracodawcy?
1: To zależy, czy młodzież chce się dalej kształcić w tym samym kierunku, bo mówimy o kształceniu branżowym pierwszego stopnia, drugiego stopnia i technikalnym. Natomiast no, to wszystko zależy, czy w trakcie kształcenia młody człowiek stwierdza, że to jest właśnie ten zawód, który został wybrany przez niego na samym początku, czy jednak musi pomyśleć o czymś innym.
0: W jaki sposób staracie się popularyzować kształcenie zawodowe, czyli zachęcać młodych ludzi do tego, żeby szli do szkół branżowych?
1: Nasze centrum organizuje wiele wydarzeń promujących kształcenie zawodowe, pokazują, w jaki sposób można dotknąć bezpośrednio tego zawodu, spróbować. I takim wydarzeniem była Noc Zawodowców 2 października, bo zawsze jest w piątek, 1 października. To wydarzenie w tym roku była to już 9. edycja, więc cieszymy się, że jest to bardzo popularne i szkoły są zaangażowane przede wszystkim w pokazanie kształcenia zawodowego, które realizuje u siebie w placówce, a młodzież szkół podstawowych klasy 7-8 rzeczywiście przychodzą z rodzicami, rodzice pytają i młodzież również poznaje i zadaje pytania przede wszystkim. To jest ważne, że zadaje pytania do pracodawców.
0: Bo tutaj chodzi nie tylko, żeby zachęcić młodzież, ale też przekonać rodziców do tego, tak? Do tych szkół zawodowych i uświadomić im, że to już nie są te zawodówki, które były tam 20-30 lat temu.
1: Rodzice czasami są zaskoczeni, że młodzież wybiera kształcenie zawodowe i nie przeszkadza przede wszystkim w tym wyborze, bo młodzież jest coraz bardziej świadoma i młodzież wie, czego chce. I przede wszystkim doradztwo zawodowe. Doradztwo zawodowe bardzo się rozwinęło i ma te zasoby, że pokazuje możliwości ścieżek, którymi może młodzież podążać i wybrać profil kształcenia od liceum po technikum, po branżówkę, czy od branżówki po technikum, po liceum.
0: A czym się kieruje taki młody człowiek? Tym, że będzie miał dobry zawód, czy że będzie w przyszłości mógł dobrze zarabiać na przykład w tej branży?
1: Jednym i drugim, natomiast patrzą przede wszystkim młodzi ludzie na to, że komfort pracy, czy to będzie praca w firmie, czy to będzie praca w jednoosobowej firmie, którą w firmach rodzinnych, bo czasami jest tak, że są firmy rodzinne i rzeczywiście z pokolenia na pokolenie młody człowiek przejmuje schedę po rodzicach i też musi w pewien sposób wiedzieć, w jaki sposób i zarządzać, i też wiedzieć, czego zawód dotyczy. Bo nie wystarczy być tylko dzieckiem fachowca, ale też poczuć ten zawód, którym rodzice się zajmują.
0: Jak pan ocenia dzisiejsze wyposażenie takich szkół w różne urządzenia? Bo wiadomo, że na tym polega to kształcenie też między innymi, może przede wszystkim.
1: Pracodawcy przede wszystkim się angażują w wyposażenie pracowni. Starają się przede wszystkim doposażyć szkoły w takie instrumenty, w takie narzędzia, którymi operują na swoich terenach, czyli na halach, czy na laboratoryjnych, technicznych pomieszczeniach, w których młodzież jeden do jeden odczuwa ten sam komfort używania tych samych narzędzi.
0: Czyli te same urządzenia w szkole i te same urządzenia w przedsiębiorstwie, jeżeli ktoś podejmie pracę.
1: Można tak powiedzieć. W zależności od oczywiście kubatury i zasobów zarówno i szkoły, i pracodawców, ze względu na to, że szkoły mają też klasy patronackie, czyli te, które reprezentują firmują swoją firmą, przede wszystkim pracodawcę.
0: Była Noc Zawodowców. Jakie jeszcze wydarzenia w najbliższym czasie?
1: W najbliższym czasie, no tutaj akurat nasza jednostka jest pod samorządem województwa wielkopolskiego. Miasto organizuje arenę zawodów w lutym. Targi edukacyjne są w marcu, więc tych informacji jest dosyć dużo. Natomiast szkoły również wydarzenia jako dni otwarte dla młodzieży i dla pracodawców również organizuje w każdym miesiącu od nowego roku.
0: Czy tych możliwości zapoznania się z możliwościami szkół, z ofertą szkół jest dosyć dużo? Tak wystarczająco.
1: Wystarczająco, tak, żeby też nie przebodźcować młodzieży, bo nie chodzi o to, żeby iść w ilość, ale iść przede wszystkim w jakość.
0: I tu musimy postawić już kropkę. Mariusz Kubiak, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiał Piotr Wilicki.
2: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

W naszym porannym programie jeszcze do godziny 10, o 9.15 spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, a tuż po nim możliwość zdobycia zaproszenia na targi Viva Seniorzy. Te targi w Poznaniu będą miały miejsce w piątek i sobotę, czyli 9 i 10 października. Słuchajcie uważnie Radia Emaus.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 6 października, wtorek, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Protetycy słuchu ze Stowarzyszenia dla Świata wrócili z Kamerunu. W ciągu 3 tygodni przebadali 240 osób. W Poznaniu rozpoczęły się Dni Kultury Czeskiej. 16 obiektów nominowanych do nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Wolontariusze Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata znów pomogli mieszkańcom Afryki. Tym razem protetycy słuchu pojechali do Kamerunu i w ciągu 3 tygodni przebadali 240 osób oraz rozdali ponad 100 aparatów słuchowych. Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia przyznaje, że dla pacjentów z tej części świata przywrócenie słuchu to szansa na lepsze życie.
3: W Kamerunie wierzy się, że głuchota to jest efekt działalności szamana, efekt czarów rzuconych na kogoś lub na całą rodzinę, więc jest to powód do wstydu. My staramy się tę sytuację zmienić.
2: Medycy prowadzili działania w szkole dla dzieci głuchoniewych w Bertua, zbudowanej przez polską świecką misjonarkę, a także w stolicy Kamerunu, Yaoundé. Wolontariusze planują już kolejne wyprawy do Afryki. Spotkania z pisarzami, ekspozycje, wykłady, spektakle i pokaz niemego filmu z muzyką na żywo. W październiku w Poznaniu rozpoczęły się Dni Kultury Czeskiej. W programie znalazły się wydarzenia poświęcone m.in. twórczości Wacława Havla, Milana Kundery czy komiksowi i architekturze. Cykl poświęcony jest literaturze, filmowi, architekturze, historii Czech. Wydarzenia odbędą się w Bibliotece Raczyńskim, Kolegium Majus, Auli Artis, Baraku Kultury oraz w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza. Tuż po porodzie mama, tata i dziecko odpoczną w jednej sali. W poznańskim szpitalu imienia Franciszka Raszei otwarto pokój rodzinny. Jak działa to pomieszczenie, sprawdzała nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: W pokoju rodzinnym mamy będą mogły przebywać od momentu narodzin dziecka aż do wypisu ze szpitala. To przytulne pomieszczenie wyposażone w łóżka dla mamy, taty i dziecka. Jest także stolik z fotelami, przy którym wygodnie będzie można przyjąć babcie, dziadków czy przyjaciół rodziny. Na pomysł stworzenia takiego pokoju wpadły położne ze szpitala miejskiego, które od dłuższego czasu promują ideę czułego położnictwa. Przypominają, że w lecznicy znajdują się także sale porodowe z wygodnymi łóżkami, piłkami, drabinkami i materacami. Mamy mogą także skorzystać z pryszniców oraz ciepłych i zimnych okładów, które pomagają zmniejszyć ból porodowy. Regulamin pokoju rodzinnego pojawi się wkrótce na stronie szpitala. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro zakwalifikowało się 16 obiektów architektonicznych z Poznania. W tegorocznej edycji konkursu znalazły się budynki mieszkalne, kamienice, obiekty użyteczności publicznej, a także mosty. Nagroda wyróżnia projekty, które wzbogacają krajobraz miasta. Wyróżnienie przyznawane jest autorom zrealizowanych obiektów oddanych do użytkowania w roku poprzedzającym daną edycję konkursu. Zwycięzcy otrzymują statuetkę Jana Baptysty Quadro, a jury może przyznać także dodatkowe wyróżnienia. Laureatów poznamy 16 października podczas uroczystej gali.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Najwyższe temperatury w naszym regionie będą się dziś wahać w zakresie od 19 do 22 stopni Celsjusza. Teraz w Poznaniu 14 stopni, zachmurzenie jest małe, dużo słońca za oknem. Pogoda ma dziś korzystny wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel jeszcze przez godzinę. Dziś wtorek, 6 października. Już niebawem spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Dziś będzie o antonimach, a tuż po tym spotkaniu okazja do zdobycia zaproszenia na targi Viva Seniorzy, które odbędą się już w najbliższy weekend w Poznaniu.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Kamil z przyjacielem, zresztą jak pisze, od kilku dni zastanawiają się nad tym, jakie będą antonimy dla przymiotników słony, gorzki i kwaśny. I wywnioskowali panowie, że dla wszystkich trzech przymiotników jeden jest wspólny antonim, czyli słodki. No jak to jest? Przecież to są trzy różne smaki, a mają jeden wspólny antonim. No właśnie nie bardzo wiadomo, czy to rzeczywiście jest antonim. Słowo słodki najczęściej kojarzy się wielu osobom, zwłaszcza z czymś przyjemnym. Mówimy zresztą metaforycznie także o różnych słodyczach życia, o tym, że życie jest słodko, albo jakichś innych, o słodkim uśmiechu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te przymiotniki słony, gorzki, kwaśny często łączą się z określeniami negatywnymi. Mówimy, że ktoś się uśmiechnął gorzko albo kwaśno i to nie jest prawdziwy uśmiech. Słony, choć nie tak częsty w metaforach, także się pojawia, mówimy o słonych żartach, które nie są szczególnie przyjemne. A więc i słony, i gorzki, i kwaśny łączy to, że są to smaki, które częściej identyfikujemy jako nieprzyjemne, podczas gdy słodki jest przyjemny. I tylko w tym aspekcie możemy mówić o antonimiczności, bo słony może mieć jako prawdziwy antonim nie słony, albo mdły. Gorzki, podobnie, bo mamy jeszcze oprócz tych smaków podstawowych, słony, gorzki, kwaśny, słodki, mamy jeszcze smak, który określilibyśmy jako mdły, który sprawia, że my nie czujemy żadnego z tych smaków, ale czujemy coś nieprzyjemnego. Zatem słodki nie jest ściśle antonimem. Gorzki, niegorzki, owszem tak, kwaśny, niekwaśny, pewnie tak, ale kto mówi o niekwaśnych czy niegorzkich rzeczach? Jeżeli coś nie jest gorzkie i nie jest kwaśne, to my tego po prostu nie zauważamy, nie postrzegamy. Postrzegamy tylko, jeśli coś jest gorzkie, kwaśne lub słone. Ale słodki jest czymś trochę innym. Metaforycznie rzecz biorąc, gorzki uśmiech będzie przeciwieństwem słodkiego uśmiechu, czyli antonimem. Kwaśny uśmiech także pewnie słodkiego, choć już nie zupełnie dokładnie. Ale słowa nigdy nie, albo w każdym razie nieczęsto łączą się w takie zupełnie systematyczne pary czy większe liczby, trójki czy czwórki znaczeniowe.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Najbliższy piątek i sobotę na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz 15 odbędzie się festiwal Viva Seniorzy. W programie wiele atrakcji dedykowanych przede wszystkim seniorom, wiele atrakcji kulturalnych i nie tylko, wykłady, porady i tak dalej, etc., etc. Mam jedno podwójne zaproszenie na te targi. Wystarczy wysłać do nas SMS pod numer telefonu 7148, w treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko plus adres mailowy, na końcu proszę napisać targi Viva Seniorzy albo Viva Seniorzy, po prostu wystarczy. 7148, koszt wysłania takiej wiadomości to tylko złoty 23 zł.

Nasz domowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Jest 9:30, teraz Piotr Wielicki w telegraficznym skrócie opowie, o czym dzisiaj będzie można usłyszeć w serwisach informacyjnych Radia Emaus.
5: Tak jest, to w takim razie ekspresem po tematach dzisiejszych informacji. Rozpocznę może od tego, że ponieważ mamy październik, rozpoczynają naukę studenci, a wczoraj kolejny rok akademicki zainaugurował Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Powiemy, ilu

0: Kolejny temat to dzieciństwo bez przemocy. Dzisiaj jest na ten temat, bo będzie, zbliża się właśnie inauguracja tej kampanii. Dzisiaj jest briefing prasowy w tej sprawie. Ponad 50 nowych placówek rehabilitacyjnych powstało w Wielkopolsce. Powiemy, jakie to są placówki i w jakich miejscowościach powstały. No i zapowiemy również zbliżającą się poznańską Noc Księgarń, bo to już ten weekend.
1: Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze przypomnę, że najbliższy serwis informacyjny o 10, czyli za około 28 minut, a teraz jeszcze trwa okazja do zdobycia jednego podwójnego zaproszenia na targi Viva Seniorzy. Te targi po raz 15 odbędą się w Poznaniu w najbliższy piątek i sobotę. 71 48, pod ten numer należy wysłać SMS, by takie podwójne zaproszenie zdobyć. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka po kropce imię i nazwisko wraz z adresem mailowym i na końcu tej wiadomości proszę napisać po prostu targi Viva Seniorzy. Zapraszam. 71 48.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Piosenka, która mówi o tym, że parasol należy nosić i przy pogodzie, to była Rihanna niejaka. Za 20 minut minie 10:00, już wiem, kto pójdzie wraz z osobą towarzyszącą na targi Viva Seniorzy w najbliższy piątek lub sobotę, dzień dowolnie do wybrania. Pani Małgorzata otrzymuje od nas właśnie owo zaproszenie. Targi Viva Seniorzy, napisane w wiadomości SMS, adres mailowy też został przez panią Małgorzatę podany. W takim razie za chwilę to zaproszenie wyślę do pani, a potem proszę o krótką recenzję z pobytu na targach Viva Seniorzy, jak się pani podobało i czy warto było iść w ogóle. Myślę, że tak, ponieważ będzie dużo atrakcji muzycznych i nie tylko, będą wykłady o bezpieczeństwie, a jeśli chodzi o występy muzyczne, to będzie między innymi rock'n'rollowa grupa Żuki prosto z Bydgoszczy. Gratulacje serdeczne, a jutro mniej więcej też o tej porze możliwość wygrania kolejnego zaproszenia na targi Viva Seniorzy.

Kończy się powoli poranny program Radia Emaus. Za uwagę dziękuję, Tomek Wander. Słyszymy się jutro znowu z samego rana. Za chwilę przywita się z wami Kuba Antkowiak, który pozostanie z wami do godziny 14:30. Do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Stowarzyszenie Rowerowy Poznań apeluje o pilny remont wiaduktów na trasie Pestki. Wielkopolska ma 50 nowych placówek rehabilitacyjnych. Dom Matki i Dziecka w Kiekszu potrzebuje wsparcia. Stan kilku wiaduktów na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju oceniany jest jako niepokojący, a w jednym przypadku niedostateczny, informują władze miasta. Stąd Stowarzyszenie Rowerowy Poznań apeluje o jak najszybsze przeprowadzenie modernizacji zarówno wiaduktów, jak i tras pieszo-rowerowych. Szczególnie w złym stanie są wiadukty na ulicy Kurpińskiego, Lechickiej, Słowiańskiej oraz na południowej stronie Alei Solidarności. Trzeba to zmienić, zaznacza Tadeusz Mirski ze stowarzyszenia. Trzeba zwiększyć dostępność również dla pieszych, dodaje Tadeusz Mirski. Stowarzyszenie apeluje o to, by nie popełniać błędów, które według nich wystąpiły na ulicy Szymanowskiego. Pas drogowy ma tam blisko 50 metrów szerokości i jezdnie mają 8 pasów. Do tego są powierzchnie wyłączone z ruchu, a tymczasem po remoncie dalej nie ma komfortowego miejsca dla mieszkańców na rowerach. Miasto nie wyznaczyło jeszcze konkretnego terminu remontu wiaduktów. W województwie wielkopolskim rozpoczęło działalność 27 nowych miejsc udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i 24 w zakresie rehabilitacji domowej. Najwięcej nowych lokalizacji, w których można skorzystać z zabiegów rehabilitacji ambulatoryjnej, znajduje się w Poznaniu i powiecie gnieźnieńskim, odpowiednio 5 i 4, po 2 w powiecie kaliskim, poznańskim i wrzesińskim, oraz po jednym w 12 innych powiatach. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację domową, w Poznaniu zaczęły działać 4 nowe placówki świadczące pomoc z tego zakresu, a w powiecie poznańskim 3, ostrowskim 2, a także po jednym w 15 kolejnych powiatach. Dom Matki i Dziecka w Kiekszu znów potrzebuje wsparcia darczyńców. Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w ostatnim czasie przeszła gruntowny remont. Teraz przebywa w niej jedna mama z synkiem, choć miejsce przygotowane jest dla 13 mam z dziećmi. To, czy będzie można przyjąć kolejne osoby, zależy przede wszystkim od finansowania. Siostra Martyna tłumaczy, że wyegzekwowanie środków od gminy czy powiatów jest niezwykle trudne.
2: Dzisiaj nie ma obowiązku stałego mędrowania i często osoby, zmieniając miejsce po raz kolejny, są w innym terenie, często w innej części Polski. Potem jak dochodzi sprawa finansowania, kto ma płacić za pobyt mamy? Gmina, którego terenie czy powiatu mieszkała aktualnie, czy na terenie, którym mieszkała kiedyś i ma stałe zameldowanie?
1: Dlatego Fundacja Się Pomaga uruchomiła internetową zbiórkę. Za zebrane środki siostry będą mogły opłacić rachunki, kupić żywność, środki czystości, leki czy pieluszki. Takie wsparcie jest szczególnie potrzebne przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, gdy znacznie więcej kobiet z dziećmi szuka miejsca, w którym mogłyby się zatrzymać. Dom Brytanii wraz z Fundacją Kultury Irlandzkiej w Poznaniu zaprasza na 18. Festiwal Kultur Europy, który odbędzie się od 12 do 19 października i będzie poświęcony Irlandii. W programie znalazły się wykłady poświęcone historii i przemianom społecznym Zielonej Wyspy, wystawa grafik, projekcje filmowe, spotkania literackie z Magdaleną Kleszczewską poświęcone twórczości, a także wydarzenia przybliżające irlandzką muzykę i taniec. Niezwykle istotne elementy kultury irlandzkiej, rozsławiające ten kraj na świecie.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

6 minut po godzinie 10. Kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami na posterunku. No i mówimy dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Stat crux dum volvitur orbis. Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia. Tak brzmi dewiza Kartuzów, a oni są jej nieprzerwanie wierni od prawie 1000 lat, czyli od momentu, gdy założyciel tej wspólnoty, święty Brunon, po wielu latach kierowania katedralną szkołą w Reims, zrezygnował z wszystkich godności i udał się wraz z 6 towarzyszami na wędrówkę. Szukali dogodnego miejsca na pustelnie, gdzie możliwe byłoby spełnienie pragnienia ich serc, a pragnęli całkowicie odciąć się od zmieniającego się dynamicznie świata, by móc trwać przy krzyżu. Tak oto trafili w końcu na Desertum Carthusiae pod Grenoble, gdzie w roku 1084 powstała Wielka Kartuzja, pierwsza i najważniejsza siedziba zakonu Kartuzów. Mijały wieki, przez Europę przetaczały się wojny, mody odmieniały oblicze świata, a chętni do pójścia drogą świętego Brunona Kartuza niezmiennie godzili się na to, żeby ich życie upływało w stałym milczeniu, na modlitwie, na poście, na pracy i na samotności przerywanej tylko udziałem w Eucharystii albo liturgii godzin. Do dzisiaj około 350 Kartuzów i Kartuzek żyje w ten właśnie sposób. Bez telefonów komórkowych, bez radia, bez telewizji, ani nawet bez internetu. Wszystko bowiem, co naprawdę istotne, odkrywają nie w zmieniającym się świecie, tylko w niezmiennym trwaniu przy Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 10:00. Za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Za nami także muzycznie Marta Bijan i Nie Macie Tu. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy wtorek, 6 października. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Artur, Monika, ale także Roman. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Borsuka, a także Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Przysłowie na dziś mamy jedno. W październiku kawek gromada słodne dni nam zapowiada. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Szymona Hołowni. Najważniejsze nie są pieniądze, najważniejszym darem jest uwaga i czas. Piękne zdanie na wtorek, 6 października. A już za moment o godzinie 10:30 kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż czasu. Już teraz zapraszam do wyruszenia razem z tym programem, ale teraz pogramy, no i będzie Młoda Polska. Oskar Cyms i Bez końca.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
2: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
4: Dzisiaj do 30, czas na kolejną w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie. Dzisiaj przygotowałem dla Was dwa wydarzenia. Najpierw rok 1997. Ukazała się płyta zespołu Mysłowic z Rozmyślań przy śniadaniu. Z tego krążka zagramy chyba najbardziej znany utwór z tego albumu, czyli Scenariusz dla moich sąsiadów, a następnie rok 1989. Urodził się basista Kwiatu Jabłoni Grzegorz Kowalski. No i zagramy Przezroczysty świat, a zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie bardzo mocno po polsku. Mysłowic, Kwiat Jabłoni, wyruszamy w kolejną w tym tygodniu muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 11, za nami muzyczna podróż w czasie, a muzycznie pojawił się Eros Ramazzotti, a także Sting. A na pewno o godzinie 11 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus i te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy po polsku. Będzie Perfekt i autobiografia.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Rozpoczynają się prace nad koncepcją przebudowy poznańskiej areny. Wielkopolski sanepid zaprasza najmłodszych do Akademii Bezpiecznego Grzybobrania. W najbliższy piątek kolejna edycja Poznańskiej Nocy Księgarni. Rozpoczynają się prace nad kolejną koncepcją przebudowy poznańskiej areny. Według wstępnych założeń do hali będą mogły wrócić imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Obiekt ma pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich wyjaśnia, co będzie zawierać dokumentacja. Pierwotny remont areny miał przeprowadzić Międzynarodowe Targi Poznańskie, jednak miasto zdecydowało się przejąć kontrolę nad tym projektem. Władze tłumaczyły to łatwiejszą możliwością pozyskania funduszy na modernizację obiektu. Najmłodsi poznaniacy wezmą udział w Akademii Bezpiecznego Grzybobrania. To 1,5-godzinne warsztaty organizowane przez Wielkopolski Sanepid dla uczniów szkół podstawowych. Na najbliższe tygodnie sala konferencyjna Sanepidu zamieniła się w jesienny las, pełen grzybów, barwnych liści i szyszek. Wszystko po doby, jak zapewnia rzeczniczka Sanepidu Wiesława Kostuj, dzieci poprzez zabawę poznały najważniejsze zasady grzybobrania.
2: Dzieci mogą w rękawiczkach dotknąć tych grzybków. Pokazuje, które grzyby są jadalne, których absolutnie nie wolno zbierać. Także wszystko mogą dotknąć, zobaczyć. A koleżanka, jeśli chodzi o kleszcze, to mamy maskotkę kleszcza i pokazuje, jak bezpiecznie tego kleszcza można wyciągnąć, czym grozi zakażenie, żeby podczas spacerów w terenie zielonym wiedzieć już, jak się zachować.
1: Dla dzieci przewidziano także quizy i inne atrakcje. Sanepid oferuje również pomoc grzyboznawców, którzy bezpłatnie mogą sprawdzić zawartość naszego koszyka czy wiaderka. W najbliższy piątek odbędzie się kolejna edycja Poznańskiej Nocy Księgarni. To inicjatywa poznańskich księgarzy, która ma zwrócić uwagę na rolę księgarń w życiu miasta. Księgarnie kameralne to nie tylko miejsca, w których kupujemy książki, ale także przestrzenie spotkań i wymiany myśli, współtworzące lokalną kulturę. Wspólne święto poznańskich księgarń i antykwariatów ma zachęcać do ich odwiedzania, odkrywania ich różnorodności i wspierania miejsc, które budują czytelniczą mapę Poznania. Przygotować kocyki dla małych pacjentów, wziąć udział w maratonie pisania listów czy stworzyć biżuterię dla podopiecznych hospicjum. Podczas kolejnej edycji poznańskiego maratonu wolontariatu każdy będzie mógł zrobić coś dobrego. Jutro w Atrium Centrum Kultury Zamek przez cały dzień działać będzie strefa poznańskiego centrum wolontariatu, gdzie będzie można porozmawiać o możliwościach długofalowego zaangażowania. Zespół centrum wskaże, gdzie w Poznaniu potrzebni są wolontariusze i wolontariuszki o konkretnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Wyjaśni, jak bezpiecznie i formalnie rozpocząć współpracę z organizacją pozarządową, a także podpowie, w jakie miejskie projekty i inicjatywy można zaangażować się w najbliższych miesiącach. W ubiegłym roku w poznańskim maratonie wolontariatu uczestniczyło ponad 200 osób, które wspólnie przepracowały ponad 380 godzin.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 11:00 kłania się cały czas środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, jestem z wami do 14:30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Ciągle odkładasz różaniec na potem, a wreszcie go nie odmawiasz z powodu senności. Jeśli nie dysponujesz innym czasem, odmawiaj go niepostrzeżenie na ulicy. To pomoże ci nadto pamiętać o obecności Bożej.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami Dido i White Flag. My białej flagi nie wywieszamy, my cały czas walczymy, chociażby z Torkiem. Zresztą my nie walczymy, tutaj jest piękna współpraca, na pewno współpracujemy, czy też stały punkt współpracuje z nami o 11.30. No bo zapraszam Was na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski, więc jeżeli jeszcze nie macie planów na dziś takich wyjściowych, no to może gdzieś faktycznie się wybierzecie. 11.30 serwis kulturalny, a teraz na naszej antenie zespół również związany mocno z Poznaniem. Lombard i Szklana Pogoda.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch i wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczniemy od takiego wydarzenia, które odbywa się właściwie już za moment, bo o godzinie 12.00 jest to oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Drogi do Przeszłości. 30 lat polskiej archeologii ratowniczej. Start wydarzenia godzina 12.00. Miejsce to Pałac Górków w Muzeum Archeologicznym. Ponad 1250 zabytków, 3 dekady badań i 9 instytucji. Wystawa Drogi do Przeszłości 30 lat polskiej archeologii ratowniczej pokazuje rezultaty badań prowadzonych w całej Polsce w związku z inwestycjami infrastrukturalnymi i budowlanymi. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Drogi do Przeszłości 30 lat polskiej archeologii ratowniczej już za moment, bo o godzinie 12 w Pałacu Górków w Muzeum Archeologicznym. Teraz przechodzimy do spektaklu, który odbędzie się po południu i wieczorem. No bo o 16.30 i o 19.30 zobaczycie w Teatrze Nowym na scenie nowej imienia Sławy Kwaśniewskiej spektakl Zdzisiek. Znany aktor teatralny i filmowy Zdzisław Wardein powierza nam swoją niesamowitą historię z młodości. Osobistą, niewygodną, a momentami wręcz nieprawdopodobną. 16-letni Zdzisiek trafia w sam środek dramatycznych wydarzeń, w których przypadek i przeznaczenie zaczynają splatać się w niepokojący sposób. Jesteście ciekawi? Wybierzcie dzisiaj na spektakl Zdzisiek, 16.30, a także 19.30, Teatr Nowy, Scena Nowa imienia Sławy Kwaśniewskiej. Był spektakl, no to na koniec zapraszamy Was na 20. już edycję Wieczoru Gier Planszowych w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Start wydarzenia godzina 18.00.

0: W serwisie kulturalnym kolejny po południu o godzinie 16:30. Również Was na niego bardzo gorąco zapraszam.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 13 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaprosiłem was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Za nami Szwecja, zespół Rock Set, a także polski dwupak. Pojawiła się Budka Suflera, a także Zbigniew Wodecki, który ma dla nas bardzo ważne przesłanie. Zacznij od Bacha. No i my powoli będziemy zaczynać może nie od Bacha, ale drugą część dnia, punktualnie o godzinie 12 Anioł Pański, a następnie tuż po godzinie 12 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz może nie Lilia, ale Kasia Cerekwicka.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: najlepiej potrafi ją przyrządzić. Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Plakaty secesyjne i ich twórcy w Muzeum Sztuk Użytkowych. Wolontariusze Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata znów pomogli mieszkańcom Afryki. Żaden wróg i żaden sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką drogę wybiorą Polacy, powiedział premier Donald Tusk. Co łączy plakaty, sztukę i secesję? Tego będzie można dowiedzieć się podczas najbliższego wydarzenia w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. W ramach cyklu Grafik Koncept uczestnicy przyjrzą się plakatom secesyjnym i ich twórcom. Na najbliższe spotkanie 10 października zaprasza Barbara Górecka z Galerii Plakatu i Projektowania Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: Każde spotkanie przygotowujemy prezentacje, w których prezentujemy czy wmawiamy konkretne reprodukcje dzieł sztuki. Są to plakaty z naszej kolekcji, ewentualnie czasami zdarzają się takie sytuacje, że wzbogacamy te prezentacje przykładami obiektów z innych zbiorów. Zapraszamy na te spotkania młodzież, osoby dorosłe, zapraszamy te osoby, które są zainteresowane tematem. Mogą to być oczywiście profesjonaliści czy projektanci, ale równie dobrze myślę, że każda osoba, która po prostu chciałaby się czegoś więcej dowiedzieć, każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13. Bilety kosztują 10 zł, a osoby w wieku od 8 do 26 lat zapłacą złotówkę.
1: Z Poznania.
2: Poznańscy protetycy słuchu dzięki Stowarzyszeniu dla Świata w ciągu 3 tygodni przebadali 240 osób oraz rozdali ponad 100 aparatów słuchowych podczas wolontariatu w Kamerunie. Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia podkreśla, że dla pacjentów to szansa na lepsze życie.
4: W Kamerunie wierzy się, że głuchota to jest efekt działalności szamana, efekt czarów rzuconych na kogoś lub na całą rodzinę, więc jest to powód do wstydu. My staramy się tą sytuację zmienić.
2: Medycy prowadzili działania w szkole dla dzieci głuchoniemych w Bertua, zbudowanej przez polską świecką misjonarkę, a także w stolicy Kamerunu Yaoundé.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Jeszcze do 13 października można głosować w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez National Geographic Traveler. Jednym z nominowanych cudów jest powiat międzychocki, Kraina Stu Jezior. Samorządy gmin Międzychód, Sieraków, Kwilcz i Chrzybsko-Wielkie zachęcają do oddawania głosów. To nie jest tylko konkurs, to szansa, żeby pokazać całej Polsce, że powiat międzychocki to miejsce, które naprawdę warto odkryć, przekonują tamtejsi samorządowcy. Żaden wróg i żaden sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką drogę wybiorą Polacy, powiedział premier Donald Tusk podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Kontekstem było zagrożenie ze wschodu, ale także doniesienia o tym, że podczas spotkania wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem miały paść sygnały o zainteresowaniu strony amerykańskiej zmianą premiera w Polsce.
5: Dzisiaj i wróg, i sojusznik dobrze wie, że Polska nie pozwoli sobie na żadne skuteczne akty agresji wobec nas i ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi, jak budujemy swoją armię. Na tym polega prawdziwa suwerenność. Nie ma suwerennej ojczyzny bez suwerennej, dobrze wyszkolonej, dumnej z własnych dokonań, patriotycznej armii.
2: Tymczasem resort spraw zagranicznych czeka na notkę po rozmowie wicepremiera ministra obrony narodowej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Do tej rozmowy miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być też eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta jakość powietrza jest umiarkowana w tym momencie, ale biometr za to jest korzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 9 minut po godzinie 12, środek dnia w Radiu Emaus się kłania. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Jesteśmy z wami do 14.30. Dobrze, że to się udało powiedzieć poprawnie. A mam nadzieję, że poprawnie powiem dwa najbliższe słowa. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Marta, uwijając się, nie robiła nic złego. Jezus prosił ją jednak o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy czasem poświęconym na codzienne obowiązki, a czasem spędzonym na słuchaniu Jego słowa. O to samo Jezus prosi mnie, obracającego się przez cały dzień wokół pracy domowej, szkolnej czy zawodowej. Dobrze, bym znalazł siły na spotkanie z Nim w Słowie Bożym i modlitwie. Czy szukam równowagi pomiędzy czasem pracy, odpoczynku i modlitwy?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 12. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, a za nami mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Z moim zdaniem bardzo dobrej płyty. Wszystko, czego chciałem, polecam wam zapoznać się z całym tym wydawnictwem. Część singli jest grana na naszej playliście, więc w sumie część albumu również wam jest znana. Ale nie o muzyce teraz mowa, bo ja mógłbym oczywiście długo, ale przed nami punktualnie o godzinie 12.30 audycja wiadomości z regionu. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. Wiadomości z regionu 12.30, a już teraz na naszej antenie, no tym razem nie mrozu, ale pewien Elton John, I'm Still Standing. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
5: Czas na kolejne wydanie Wiadomości z regionu. Dzisiaj powiemy o wyższych podatkach w Kościanie oraz o końcu sądowej rozprawy w sprawie utonięć harcerza w Olsztynie. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w Wielkopolsce. Do udziału w tegorocznej akcji potrzebnych jest jeszcze ponad 60 osób. Początkowo chętni przechodzą szkolenie oraz mają zapewnione wsparcie lidera rejonu i innych członków zespołu. Wolontariusze pomagają w kontakcie między rodzinami a osobami, które przygotowują paczki, mówi Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna.
6: To jest naprawdę dobra robota, taka, która ma sens. I to jest też doskonała okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi, poznać ich historię i co najważniejsze, brać udział w zmienianiu tej historii na lepsze. Znaczy, ta zmiana czasami odbywa się poprzez dostarczenie rzeczy w paczce od darczyńcy, na przykład paczki z żywnością albo ze sprzętem, ale czasami ta zmiana odbywa się poprzez danie rodzinie takiego poczucia, że jest dla kogoś ważna, że ktoś ma dla niej czas i ktoś traktuje ją z szacunkiem.
5: Zgłosić się można na stronie internetowej szlachetnapaczka.pl.
0: Wiadomości z Kościana.
5: Podatek od nieruchomości w Kościanie idzie w górę od nowego roku. Najwięcej zapłacą przedsiębiorcy. Stawka za budynki związane z działalnością gospodarczą wzrośnie o 84 grosze za metr kwadratowy. Oznacza to, że Kościan będzie pobierał od przedsiębiorców prawie 32 zł za metr kwadratowy. Dla mieszkań podatek wzrośnie o 3 grosze, ze złotówki i 15 groszy za metr kwadratowy do złotówki i 18 groszy. Władze przekonują, że podwyżka ma przynieść miastu około 400 tysięcy złotych dodatkowych dochodów na rok. Za zmianami głosowało 12 radnych, 7 było przeciw i 1 osoba natomiast wstrzymała się od głosu.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
5: 21-letni drużynowy i 19-letni ratownik WOPR zostali uznani za winnych w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku. Proces w sprawie wypadku podczas nocnej próby sprawnościowej na obozie harcerskim toczył się za zamkniętymi drzwiami i zakończył po pierwszej rozprawie. O szybkim wydaniu orzeczenia przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, gdzie toczył się proces, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski.
7: Nastąpiło dobrowolne poddanie się karze. Oskarżeni zaproponowali dla siebie

0: spotkania władz miasta z mieszkańcami. Szkoła idealnie się do tego nadaje, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
1: Stąd decyzja o tym, aby część klas przeznaczyć na sale przedszkolne. Jest to spowodowane także tym, że wygaszamy w tej chwili przedszkole, które działa tuż obok w jednym z bloków należących do spółdzielni mieszkaniowej. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy dopiero tutaj w fazie projektowania.
0: Chodzi o przedszkole miejskie numer 21. W planowanych 3 oddziałach miałoby się znaleźć 72 dzieci. Wiceprezydent Maciej Grabianowski podkreślał również, że miasto zamierza przeprowadzić termomodernizację budynku. Do końca grudnia ma zostać przygotowana dokumentacja inwestycji.
2: Wiadomości z powiatu poznańskiego.
0: I na koniec zaglądamy pod Poznań. Dom matki i dziecka w Kiekszu znów potrzebuje wsparcia darczyńców. Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w ostatnim czasie przeszła gruntowny remont. Obecnie przebywa w niej jedna mama z synkiem, choć miejsce przygotowane jest łącznie dla 13 mam z dziećmi. To, czy będzie można przyjąć kolejne osoby, zależy przede wszystkim od finansowania. Siostra Martyna tłumaczy, że wyegzekwowanie środków od gmin czy powiatów jest zwykle trudne.
3: Dzisiaj nie ma obowiązku stałego mentowania i często osoby, zmieniając miejsce po raz kolejny, są w innym terenie, często w innej części Polski. Potem jak dochodzi sprawa finansowania, kto ma płacić za pobyt mamy? Gmina, którego terenie czy powiatu mieszkała aktualnie, czy na terenie, którym mieszkała kiedyś i ma stałe zameldowanie?
0: Dlatego Fundacja Się Pomaga uruchomiła internetową zbiórkę. Za zebrane środki siostry będą mogły opłacić rachunki, kupić żywność, środki czystości, leki czy pieluszki. Takie wsparcie jest szczególnie potrzebne przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, gdy znacznie więcej kobiet z dziećmi szuka miejsca, w którym mogłyby się zatrzymać. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości z Regionu. Kolejne tradycyjnie o 12.30 za tydzień we wtorek. Mateusz Markiewicz, dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia i miłego tygodnia.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 13 minut zostało do godziny 13. Imieniny godziny, ciekawie się ułożyło. Za nami audycja Wiadomości z Regionu. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. A za nami Charlie Puth, później Kuba i Kuba, a przed chwilą zespół Myslowic również zagrał i zaśpiewał na naszej antenie. A przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz znowu lata 2000, ale zupełnie inny klimat niż grupa Myslowic. Przed wami Shakira.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Dograj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
4: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wczoraj rozpoczął kolejny rok akademicki. Trwa głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował wypowiedzi dotyczące udziału i roli Niemiec w II wojnie światowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wczoraj rozpoczął kolejny rok akademicki. Po raz pierwszy w murach uczelni pojawiło się 3000 studentów. Jeżeli chodzi o zainteresowanie kierunkami, to w porównaniu do poprzednich lat niewiele się zmieniło.
2: Tradycyjnie najbardziej popularny kierunek to weterynaria, ale też kierunki związane z ochroną środowiska, nauki o zwierzętach, poza weterynarią, ekonomia, biotechnologia, dietetyka. To te kierunki, które w tym roku cieszyły się dużym powodzeniem.
1: Mówi Iwona Cieślik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak dodaje, uczelnia bierze udział w kampanii Nature is Future.
2: To jest kampania, która ma pokazać, że nauki przyrodnicze to nie te tradycyjne, które mamy często w głowie, kiedy myślimy uczelnie przyrodniczo-rolnicze, ale to dziedziny, które łączą się z nowoczesną technologią, ze sztuczną inteligencją, robotyką, biotechnologią, analizą danych.
1: W kampanii bierze udział 10 uczelni wyższych z całego kraju. Od tego roku akademickiego nowością jest możliwość studiowania geodezji i kartografii.
0: Informacje z Poznania.
1: Ponad 150 projektów, tyle pomysłów mieszkańcy stolicy Wielkopolski zakwalifikowali do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie mają już nadane numery. Główną zmianą tegorocznej edycji PBO jest zwiększenie budżetu do 33,5 miliona złotych, mówi dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października do godziny 12. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada.
0: Informacje Radia Emaus.
1: Coraz bliżej Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. Seniorzy i seniorki mogą skorzystać z takiej usługi za darmo. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na Miłostowie oraz Junikowie. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do biura Poznań Kontakt.
0: Informacje z kraju.
1: Nie ma zgody na żaden relatywizm historyczny, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Chodzi o słowa amerykańskiego publicysty Tuckera Clarksona oraz skrajnej prawicy w Niemczech. Tucker Clarkson usprawiedliwiał niemiecką agresję na Polskę, a AfD chce rewizji polsko-niemieckiej granicy. Marszałek Sejmu określił takie wypowiedzi jako czyste zło.
3: Jeżeli ktoś uważa, że te hasła AfD związane z ewentualnym przemieszczaniem i odtworzeniem granic przed wojny, bo takie hasła są głoszone, jeżeli ktoś wyraża zgodę albo nie chce dyskutować, albo nie zauważa rozmowy o powracającym w niektórych miejscach dyskusji na temat faszyzmu, to jest, proszę Państwa, przyzwolenie na zło.
1: Słowa Tuckera Clarksona potępił m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Ross.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę. Z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 13, środek dnia w Radiu Emaus się kłania. Kuba Antkowiak i Lilia Łada, jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: To Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Nie ma domu, w którym jest zawsze idealnie czysto. Z każdym posiłkiem urozmaiconym i zdrowym, praniem zrobionym na bieżąco, odrobionymi lekcjami, załatwionymi sprawami w urzędzie. Media społecznościowe próbują nam pokazać, że jest inaczej, ale to tylko ułuda, w pogoni za którą zdarza nam się tracić kontakt z bliskimi. Gdy skupiamy się na tym, ile jest do zrobienia i z niczego nie rezygnujemy, trudno nam usłyszeć opowieść dziecka o kłótni z kolegami czy dostrzec zmartwioną przyjaciółkę. Pomyśl, co mogę dziś odpuścić, by posłuchać osoby, która jest obok.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: but you're just a boy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Minuty po godzinie 13, cały czas trwa pasmo w środku dnia. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a także Beyoncé If I Were a Boy. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony radioemaus.pl, tam w zakładce Goźnia znajdziecie rozmowy, które przeprowadzamy codziennie od poniedziałku do piątku o 8.30 z naszymi gośćmi. Wczoraj gościliśmy aspiranta Martina Halasza z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tematem był sezon grzewczy, pożary i Czad. A dzisiaj gościliśmy Mariusza Kubiaka, dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Dlaczego dziś dużo mówi się o potrzebie rozwoju kształcenia zawodowego? Co sprawia, że jest ono tak ważne dla gospodarki i rynku pracy? No i czy możemy powiedzieć, że skończył się czas, kiedy szkoła branżowa czy technikum były postrzegane jako gorsza forma edukacji? O tym dzisiaj porozmawialiśmy z Mariuszem Kubiakiem, dyrektorem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Ta 11-minutowa rozmowa jest dostępna do odsłuchu na naszej stronie radioemaus.pl w sekcji Gość Dnia. No i również możecie naszych porannych rozmów, nie tylko tych z tego tygodnia, posłuchać w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszam do pobrania iOS, a także Android. Tam znajdziecie te aplikacje na wasze smartfony, na te systemy operacyjne w waszych telefonach. Możecie ją pobrać. A my gramy dalej. Słuchajcie, była Beyoncé, no to teraz Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Gips, Sylwia Krzeszczak, a także The Weeknd. Przypominam, że możecie się do nas odzywać w sprawach drogowych, jeżeli na przykład coś widzicie na wielkopolskich trasach albo na poznańskich ulicach, albo na przykład jeżeli chcecie nas o czymś poinformować, zapraszamy. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tymi kanałami możecie się z nami kontaktować. Także jeżeli coś widzicie, jesteśmy do waszej dyspozycji. No i do naszej dyspozycji są również kolejne utwory z naszej playlisty. Tym razem pogramy po polsku Sanach i projekt Enklawa, ITP, ITD.

tak. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 14. Za nami polski dwupak. Z jednej strony nowy utwór Sanach i projekt Enklawa ITP itd. A z drugiej strony pojawił się, no chyba już taki nieśmiertelny klasyk, Grzegorz Ciechowski, czyli Obywatel GC. I tak, tak, to ja. Co przed nami? Zdradzę, że będzie po polsku, ale przede wszystkim informuję, że o 14, no właśnie, informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A skoro powiedziałem, że będzie po polsku, no to słowa dotrzymuję. I tym razem będzie coś nie z lat 80., ale z lat 90. i coś nieco z przymrużeniem oka. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: O montaż czujek czadu będą dziś apelować wielkopolscy strażacy podczas rozpoczynających się międzynarodowych targów poznańskich Poleko. Na stanowisku Straży Pożarnej będzie można posłuchać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie może ograniczyć ryzyko pożaru oraz zatrucia tlenkiem węgla. Zdaniem zastępcy wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej brygadiera Sławomira Branta montaż czujki powinien być dla nas obowiązkowy i nie warto na niej oszczędzać.
2: Myślę, że niewiele powyżej 100 zł. I to jest jedyne urządzenie, które jest w stanie wykryć tlenek węgla. My nie jesteśmy w stanie go wyczuć. Dopiero w momencie go wyczujemy, jak będziemy się źle czuć. A wtedy już może być za późno.
1: Funkcjonariusze będą także zachęcać do stworzenia z pozostałymi mieszkańcami domu planu ewakuacji na wypadek pożaru.
2: Co by było, gdybym teraz każdemu z Was poprosił, żebyście wyszli ze swojego mieszkania? Czy jesteście w stanie potwierdzić, czy wszyscy z tego mieszkania wyszli? Czy macie jakieś wspólnie ustalone miejsce, gdzie się spotykacie, mówicie: o, brakuje Kasi, brakuje Tomka, brakuje kogoś, a jego pokój jest tam? Prosta rzecz.
1: Rozmowom o bezpieczeństwie towarzyszyć będą spotkania z firmami produkującymi kaucjomaty czy zajmującymi się odpadami. W tym samym czasie trwają także targi branży ogrodniczej Gardenia.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Rozpoczęła się wielkopolska odsłona ogólnopolskiej akcji Dzieciństwo bez przemocy. Jak zauważa pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc, dzieci doświadczają zagrożenia z różnych stron.
3: Reagować by przede wszystkim uważnie na różne objawy tej przemocy, nie tylko tej przemocy fizycznej, bo jak pokazują badania, co trzecie dziecko jest bite, ale też na tej przemocy psychicznej, która jest coraz bardziej też widoczna w rodzinach, ale też jest coraz częściej rozpoznawalna w internecie.
1: Hasło tegorocznej kampanii to przemoc odbiera dzieciom moc. W ramach akcji w Wielkopolsce do dyspozycji będą lokalni liderzy, mówi dr Monika Sajkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: To, że na poziomie lokalnym, na poziomie powiatu, na poziomie gminy jest osoba, taki właśnie lokalny lider bądź liderka, która dotrze do wszystkich instytucji na swoim terenie, która poinformuje je o kampanii, która wspólnie opracuje taką strategię lokalnych działań.
1: 19 listopada kampanię zakończy ogólnopolska akcja podświetlenia budynków na czerwono.
0: Poznania.
1: 7 października tramwaje wrócą na górny taras Rataj, informuje Zarząd Transportu Miejskiego. Prace remontowe w rejonie awarii kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej już się zakończyły. To oznacza, że linie tramwajowe numer 1, 3, 97, 218 i 201 wrócą na swoje stałe trasy, a linia autobusowa za tramwaj przestanie kursować. Komisja Infrastruktury przyjęła wniosek o uchwalenie przez Sejm projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Celem jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowych. Projekt opiera się na dwóch filarach. Jednym z nich, jak tłumaczył wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, jest bezwzględne tymczasowe odebranie prawa jazdy za złamanie prawa.
5: Wprowadza natychmiastowe zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące przez funkcjonariusza kontrolującego oraz w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, gdy kierujący ominął opuszczone zapory, wjechał na przejazd w trakcie ich opuszczenia lub podnoszenia, wjechał mimo czerwonego sygnału albo na przejazd, za którym nie mógł kontynuować jazdy.
1: W 2024 roku na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 39 wypadków, w których zginęły 23 osoby. W 2025 roku było takich wypadków 51, a ofiar śmiertelnych 27. Do końca sierpnia odnotowano 35 wypadków i 16 ofiar śmiertelnych. W zdecydowanej większości przypadków w tym roku w 30 na 35 winę ponosił kierujący pojazdem.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

5 minut po godzinie 14 kłania się cały czas środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada, jesteśmy z wami jeszcze do 14.30. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Kamil z przyjacielem, zresztą jak pisze, od kilku dni zastanawiają się nad tym, jakie będą antonimy dla przymiotników słony, gorzki i kwaśny. I wywnioskowali panowie, że dla wszystkich trzech przymiotników jeden jest wspólny antonim, czyli słodki. No jak to jest? Przecież to są trzy różne smaki, a mają jeden wspólny antonim. No właśnie nie bardzo wiadomo, czy to rzeczywiście jest antonim. Słowo słodki najczęściej kojarzy się, wielu osobom zwłaszcza, z czymś przyjemnym. Mówimy zresztą metaforycznie także o różnych słodyczach życia, o tym, że życie jest słodko, albo jakichś innych, o słodkim uśmiechu i tak dalej. Natomiast te przymiotniki słony, gorzki, kwaśny często łączą się z określeniami negatywnymi. Mówimy, że ktoś się uśmiechnął gorzko albo kwaśno i to nie jest prawdziwy uśmiech. Słony, choć nie tak częsty w metaforach, także się pojawia, mówimy o słonych żartach, które nie są szczególnie przyjemne. A więc i słony, i gorzki, i kwaśny łączy to, że są to smaki, które częściej identyfikujemy jako nieprzyjemne, podczas gdy słodki jest przyjemny. I tylko w tym aspekcie możemy mówić o antonimiczności, bo słony może mieć jako prawdziwy antonim nie słony, albo mdły. Gorzki, podobnie, bo mamy jeszcze oprócz tych smaków podstawowych, słony, gorzki, kwaśny, słodki, mamy jeszcze smak, który określilibyśmy jako mdły, który sprawia, że my nie czujemy żadnego z tych smaków, ale czujemy coś nieprzyjemnego. Zatem słodki nie jest ściśle antonimem. Gorzki, niegorzki, owszem tak, kwaśny, niekwaśny, pewnie tak, ale kto mówi o niekwaśnych czy niegorzkich rzeczach? Jeżeli coś nie jest gorzkie i nie jest kwaśne, to my tego po prostu nie zauważamy, nie postrzegamy. Postrzegamy tylko, jeśli coś jest gorzkie, kwaśne lub słone. Ale słodki jest czymś trochę innym. Metaforycznie rzecz biorąc, gorzki uśmiech będzie przeciwieństwem słodkiego uśmiechu, czyli antonimem. Kwaśny uśmiech także pewnie słodkiego, choć już nie zupełnie dokładnie. Ale słowa nigdy nie, albo w każdym razie nieczęsto łączą się w takie zupełnie systematyczne pary czy większe liczby, trójki czy czwórki znaczeniowe.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 23 minuty po godzinie 14. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, za nami także grupa U2 Beautiful Day. Wam również życzę pięknej reszty wtorku. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za uwagę. Byłem z wami od godziny 10. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu i Lili Ładzie za informacje Radia Emaus. Od godziny 14.30 do godziny 19.00 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. A na sam koniec pasma w środku dnia Leona Lewis. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To był Jim Morrison, ale nie Jim Morrison, ten słynny lider grupy The Doors, tylko James Morrison, bo on podpisuje się pełnym imieniem, James Morrison. Razem z Nelly Furtado ten utwór przed momentem zaśpiewali. Ja się witam z wami serdecznie, drodzy słuchacze i słuchaczki, Arkadiusz Szymański przed mikrofonem. Oczywiście Lilia Łada też jest w pracy, na razie jej tutaj w studiu nie ma, ale my będziemy dzisiaj z wami razem na dobre popołudnie. Na pewno nie zabraknie dobrej muzyki, na pewno nie zabraknie doskonałych duetów. Przed chwilą jeden z nich, a za moment będzie zespół Tap i Sound and Grace, a później jeszcze usłyszymy duet, który tak naprawdę będzie śpiewem jednego wokalisty, ale tam swoje trzy grosze też dołożył ktoś taki, kto nazywa się Dryskull. Wiktor Waligura też za moment się tutaj na antenie pojawi, a zatem zacznijmy to wspaniałe popołudnie. Pogoda piękna za oknem, być może macie otwarte teraz okna, świeże powietrze wpada. Słuchacie Radia Emaus. Cóż można chcieć więcej? No może jeszcze dobrej kawy aromatycznej. No tak.

Słodycze słodyczami. Oczywiście tort zdominował nasze dzisiejsze spotkanie w redakcji, bo gdy tylko wszedłem do redakcji, to zobaczyłem ten tort i od razu zaczęliśmy go jeść. Pyszny tort od słuchacza. Dziękujemy. Ja nawet nie wiem, jak ten słuchacz się nazywa, bo tam tylko było napisane, że to w ogóle dla nas, w zasadzie dla mnie, ale ja się oczywiście podzieliłem tym tortem. Przepychota tort. No ale muszę też powiedzieć, że tutaj Marek, chyba Marek albo Marcin, już nie pamiętam teraz, musiałbym zerknąć, pytał mnie, co ja sądzę o polskich piłkarzach. No ja o nich sądzę bardzo dobrze, tylko że akurat ostatnio nie oglądam żadnego meczu piłki nożnej i zdaje się, że Bośnia i Hercegowina, no to nie był taki wynik, jakbyśmy sobie wymarzyli. To nie jest to, co z Rumunią. No i nawet widziałem memy już pewne, że to z Rumunią to był wypadek przy pracy. A tak jak było z Bośnią i Hercegowiną, to jest tak naprawdę. No ale dobrze, no nie chcę być tutaj złośliwy, nie znam się na piłce nożnej i nie zamierzam się na ten temat wypowiadać. Ostatnio powiedziałem tylko, że statystyki się nieco zmieniły, że więcej z nas ogląda już siatkarzy niż piłkarzy. No i czyżby to taki trend miał się utrzymać? No zobaczymy.

Już w najbliższą niedzielę rozpocznie się 24. Ekumeniczne Święto Biblii. To wszystko rozpocznie się o godzinie 17:00 koncertem studentów Akademii Muzycznej imienia Jana Paderewskiego w Poznaniu. Będzie to początek miało w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5, no a później w kolejnych dniach na przykład w pawilonie Nowa Gazownia, na przykład w kościele pod wezwaniem Świętej Moniki i w wielu innych lokalizacjach.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 sekund po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zmienia się myślenie o kształceniu zawodowym, uważają specjaliści. Przez Poznań przejdzie marsz gejterka. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Zmienia się postrzeganie kształcenia zawodowego, mówił w rozmowie porannej Radia Emaus dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu Mariusz Kubiak.
3: Za zawodem idzie przede wszystkim stabilizacja finansowa, czyli finanse, które pozwalają na to, że może się ten człowiek rozwijać i funkcjonować na rynku gospodarczym, zakładać firmy. Poza tym być też samodzielny, jeżeli chodzi o tą samodzielność, przede wszystkim taką, jak to się mówi, z rodzicami mieszkam, natomiast od rodziców mogę też się wyprowadzić i założyć swoje gospodarstwo domowe.
2: Jednak część zawodów w naszym kraju wymiera.
3: Przykładowo szewc. Teraz jest to obuwnik, nowa nomenklatura, rymarz, ślusarz, kaletnik. No to są zawody, które rzeczywiście nie są popularne wśród młodzieży i one zanikają niestety. No w ostatni, że tak powiem, nawet tu poznański szewc, który kończył to w latach 90., 90. chyba 8, z tego co pamiętam, kończył w Jarocinie, zdawał egzamin czeladniczy właśnie na szewca.
2: Całą rozmowę na temat doradztwa zawodowego można znaleźć na stronie internetowej Radia Emaus.
1: Informacje z Poznania.
2: W najbliższą sobotę po raz piąty opiekunowie i miłośnicy psów w Poznaniu będą mogli przejść w marszu kajterka. To wspólny manifest przeciwko krzywdzeniu i porzucaniu zwierząt. Początki były trudne, mówi Monika Nowotna z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

0: przez pierwszy marsz.
1: Podczas marszu należy przestrzegać określonych zasad.
0: Żadnego systemu, to nie ma być wspólna taka zabawa bez troska, to rzeczywiście jest odpowiedzialny marsz, każdy jest odpowiedzialny za swojego zwierzaka, pingwin.
1: Marsz rozpocznie się o godzinie 11 w pobliżu pomnika Pyry w parku imienia Jana Pawła II na Wildzie. Zakończy się natomiast na polanie przy wybiegu dla psów w tym samym parku. W wydarzeniu weźmie udział wiceprezydentka Poznania Natalia Weremczuk.
2: Informacje Radia Emaus.
1: Dziś w Kolegium Rubrum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza świętowano setną rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, wybitnego prawnika, uczonego, dyplomaty i ministra spraw zagranicznych RP. Utrwalamy w ten sposób jego obecność i jego dorobek w przestrzeni naszej uczelni. Niech imię pana profesora w murach Uniwersytetu przypomina, że wiedza zobowiązuje do samodzielnego myślenia, uczciwości i odpowiedzialności za świat, który współtworzymy, mówiła rektorka UAM profesor Bogumiła Kaniewska.
2: Informacje z kraju.
1: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że zdaniem prokuratury doszło do sztucznego zaniżania cen paliw. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty wprowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Powiem wam, że 21 stopni jest na termometrach w Poznaniu i taka sama jest temperatura odczuwalna, ale chyba powinienem najpierw spojrzeć na warunki biometeo, bo coś tutaj ten biomet dzisiaj nam psikusy robi. Co tu się wydarzyło w ogóle? Nie mam pojęcia, ale biomet zamilkł, bo mówi, że jest dzisiaj neutralny, czyli obojętny. Jest mu wszystko jedno, co tu się będzie działo. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to maksymalnie dojdzie dzisiaj do 1018 hektopaskali, a przepraszam, 1019 nawet, bo już tyle jest na barometrze. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie ona maksymalna koło godziny 15, czyli teraz 21 stopni, a za godzinę już będzie 20, a potem 19, 18 i temperatura będzie spadać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Są takie momenty, że coś się dzieje i my niestety nie wiemy, co się dzieje, a chociażbyśmy, nie wiem, jakie książki przeczytali, to pewnie i tak się nie dowiemy. Czasami to tak jest, że życie nas zaskakuje i także antenowo. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, no to jest dowód na to, że ten program jest na żywo, prawda? Że tu nic nie jest nagrywane, udawane, że to wszystko
2: żadna
1: się dzieje.
2: Żadna sztuczna inteligencja,
1: nie, oczywiście. Zwykła inteligencja, nie jakaś tam sztuczna. No, zwykła taka tradycyjna inteligencja, po prostu taką tylko mamy, no i tylko taką się z wami dzielimy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 'Święci z nieba ściągnięci', czyli zagadkowe historie.
2: Stat crux dum volvitur orbis. Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia. Tak brzmi dewiza Kartuzów, a oni są jej nieprzerwanie wierni od prawie 1000 lat, czyli od momentu, gdy założyciel tej wspólnoty, święty Brunon, po wielu latach kierowania katedralną szkołą w Reims, zrezygnował z wszystkich godności i udał się wraz z 6 towarzyszami na wędrówkę. Szukali dogodnego miejsca na pustelnie, gdzie możliwe byłoby spełnienie pragnienia ich serc, a pragnęli całkowicie odciąć się od zmieniającego się dynamicznie świata, by móc trwać przy krzyżu. Tak oto trafili w końcu na Desertum Carthusiae pod Grenoble, gdzie w roku 1084 powstała Wielka Kartuzja, pierwsza i najważniejsza siedziba zakonu Kartuzów. Mijały wieki, przez Europę przetaczały się wojny, mody odmieniały oblicze świata, a chętni do pójścia drogą świętego Brunona Kartuza niezmiennie godzili się na to, żeby ich życie upływało w stałym milczeniu, na modlitwie, na poście, na pracy i na samotności przerywanej tylko udziałem w Eucharystii albo liturgii godzin. Do dzisiaj około 350 Kartuzów i Kartuzek żyje w ten właśnie sposób. Bez telefonów komórkowych, bez radia, bez telewizji, ani nawet bez internetu. Wszystko bowiem, co naprawdę istotne, odkrywają nie w zmieniającym się świecie, tylko w niezmiennym trwaniu przy Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No wspaniale. Wspaniała informacja dla was, drodzy słuchacze, a szczególnie dla miłośników nocnej jazdy, a w zasadzie nocnej linii. Bo dzisiaj po dłuższej przerwie wraca Krzysztof Fąka. Wraca jego audycja Nocna Linia. A zatem ja zacytuję to, co otrzymałem od Krzysztofa Fąki. Dziś wieczorem, chwilę po 22:00, znowu wyruszymy w muzyczną podróż, która poprowadzi trochę przez przeszłość, trochę przez noc, trochę przez miejsca, których na mapie właściwie nie ma. Na początek będzie trochę słodkich lat 50., potem różowe elektryczne trampki i elektro swing i wreszcie spojrzymy w ciemnobrązowe oczy Dua Lipy, a później zrobi się bardziej wspomnieniowo, zajrzymy do klubu ludzi nostalgicznych, czyli na chwilę się zatrzymamy i zapatrzymy i wykręcimy piruety. Tak, będą piruety, lecz kiedy zrobi się naprawdę ciemno, poszukamy odpowiedzi na pytanie, co będzie jutro. Moi drodzy, Krzysztof Fąka zaprasza dzisiaj chwilę po 22:00. I będzie dzisiaj nocna linia. Wyrusza nocna linia. Jeśli chcecie, to możecie się tą nocną linią dzisiaj zabrać. Krzysztof Fąka wraca po dość długiej przerwie na naszą antenę i dzisiaj po 22:00 się tutaj pojawi. Zachęcam, jeśli ktoś lubi nocną jazdę, to dzisiaj będzie.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
3: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglass. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglass naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglass.pl.
3: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
5: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: No i tak to jest, człowiek nawet zjeść nie może, bo chciałby zrobić sobie przerwę na jedzenie, no ale antena wzywa. A zatem chciałem tylko powiedzieć, że przepyszne jedzenie też tutaj mamy w radiu, żeby nasycić ciało i też żeby potem coś mądrego powiedzieć. No nie możemy być głodni, bo słyszelibyście burczenie w naszych brzuchach, no a to chyba nie jest mile widziane. Moi drodzy, co dzisiaj u nas jeszcze na antenie? No na pewno o 16 informacje Radia Emaus i Lilia Łada, ale o 16.30 kilka propozycji kulturalnych mieć dla was będę. Więc bądźcie blisko. O 16.30 serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Dba o prestiż, więc postanowił się odmienić i uatrakcyjnić. Najstarszy konkurs skrzypcowy. Tak, bo to najstarszy konkurs skrzypcowy. Więcej na ten temat możecie przeczytać dzisiaj w Rzeczpospolitej. Jacek Marczyński pokusił się o to, aby przeanalizować te wiele lat istnienia Wieniawskiego, konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. No i dostrzec też te nowości, które się pojawiają w tym nowym konkursie. Harmonogram konkursu jest zamieszczony też w Rzeczpospolitej. Koncert inauguracyjny odbędzie się 8 października, a więc już tuż. Wystąpi Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Będzie także wiolonczeliska Taeyeon Kim, laureatka Międzynarodowego Konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli i Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego imienia Lutosławskiego. Ale będzie potem szereg innych jeszcze znakomitych występów w ramach tej wyjątkowej imprezy skrzypcowej. Najstarszy konkurs skrzypcowy rusza lada moment. 8 października konkurs inauguracyjny. Być może będziecie obecni na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego. Wybitnym konkursie.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

zbieracie jesienią liście i robicie z nich rozmaite ozdoby, no bo czasami to ktoś wkleja do jakiegoś albumu i ma takie liście wysuszone, znaki jesieni, ale niektórzy widziałem, że robią kwiaty z liści. Można z liści zrobić kwiaty, tak naprawdę. Myślę, że tutaj może Ameryki nie odkryłem, ale wielu z was doskonale zna te metody. Natomiast dla mnie to było coś zachwycającego, gdy zobaczyłem kwiaty stworzone z liści listopadowych. No tak, ale to było w zeszłym roku.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czy się to komuś podoba, czy nie. Czas biegnie, już 16 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu ruszyła akcja Warta, Warta posprzątania. Wolsztyn będzie miał Centrum Usług Społecznych. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poznaniacy znów sięgają po worki i rękawice w ramach akcji Warta, Warta posprzątania. To już piąta odsłona wydarzenia, podczas którego mieszkańcy porządkują tereny nad Wartą. Tym razem jednak sprzątanie obejmuje okolice Rusałki, Cybiny i stawu Olszak. Problem śmieci przy ścieżkach czy plażach wciąż istnieje, mówi koordynatorka akcji i prezeska Fundacji Nasza Ziemia Beata Butwicka.
3: Znajdujemy dosyć dużo tak zwanych śmieci weekendowych, czyli są to butelki po napojach, są to opakowania po jedzeniu, mokre chusteczki, ale zdarzają się również ubrania, odzież, no i niedopałki papierosowe i kapsle, czyli coś, co tak naprawdę w naturze nie powinno w ogóle występować.
2: Akcja rozpoczęła się dziś, ale potrwa także jutro od 10 do 13.30. Zbiórka przy Polanie Mycielskich. Na uczestników czekać będzie także ekomiasteczko ze stoiskami edukacyjnymi, a także gry, zabawy i quizy ekologiczne.
4: Informacje z Wolsztyna.
2: Budynek po dawnej siedzibie Banku PKO w Wolsztynie przechodzi w ręce magistratu. Został on wylicytowany przez gminę za ponad 3 miliony złotych. W kupionym budynku przy ulicy 5 Stycznia będzie mieścić się Centrum Usług Społecznych. Uważamy, że to najlepsza z możliwych lokalizacji, mówi burmistrz Wolsztyna Dominik Tomiak.
5: Tak naprawdę obiekt wprost wpisywał się w to, czego my potrzebujemy. Jakieś, myślę, że 4, może 3 lata temu rozważaliśmy, zaprojektowaliśmy tak naprawdę jako samorząd gminny budynek nowego OPS-u, Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicy Komorowskiej, i na tamte czasy obiekt o kubaturze około 900 m2 wyceniany, budowa jego była wyceniana na około ponad 8 milionów złotych.
2: Ostatecznie gmina zrezygnowała ze wspomnianej lokalizacji. Część pomieszczeń w obecnym obiekcie ma zostać przeznaczona na potrzeby gminnych instytucji kultury.
4: Informacje z Poznania.
2: Już jutro będzie się można wybrać na wernisaż wystawy prezentującej sylwetki 8 studentów wolontariuszy, poznańskich ambasadorów studenckiego wolontariatu. Fifne Zetki, bo tak nazwano bohaterów ekspozycji, mają za zadanie budować trwałe więzi z lokalną społecznością. Ich działania mają szerokie spektrum, mówi prezes Fundacji Focus NGO Adam Ciereszko. Wystawa będzie uzupełnieniem poznańskiego maratonu wolontariatu. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 17 w Holu Wielkim w Centrum Kultury Zamek. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie-Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj maksymalnie 21 stopni na termometrach, jutro też 21 stopni na termometrach, zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia, a w czwartek już tylko 19. No ale 19 to też sporo i w czwartek pojawią się przelotne opady deszczu. Będzie trochę chmur deszczowych nad nami, ale będą też przejaśnienia. No a jeśli chodzi o piątek, w piątek też deszczu nie zabraknie, ale nie zabraknie też słońca. Na termometrach w piątek maksymalnie w Poznaniu zobaczymy 13 stopni Celsjusza, ale noc z piątku na sobotę będzie jedną z chłodniejszych nocy w tym tygodniu. Jeśli chodzi o maksimum temperaturowe z piątku na sobotę, to będzie 8 stopni Celsjusza. No ale zdaje się, że będziemy odczuwać dużo niższą temperaturę niż 8.
4: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Podobno biometr się poprawia. Czujesz to?
1: Nie, ale wierzę ci na słowo.
0: A, to cię sprawdzałem, bo wcale się nie poprawia, a jednak tak chyba jest. No widzisz. Lilia Ład, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Święty José María Escrivá. Ciągle odkładasz różaniec na potem, a wreszcie go nie odmawiasz z powodu senności. Jeśli nie dysponujesz innym czasem, odmawiaj go niepostrzeżenie na ulicy. To pomoże ci nadto pamiętać o obecności Bożej.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Jak ja bym chciał zaraz zapowiadać dla was zaproszenie na koncert grupy The Rolling Stones, no ale takiej opcji raczej nie ma. Natomiast już za chwilę o 16.30 na naszej antenie serwis kulturalny i kilka propozycji kulturalnych mieć będę, ale to chyba nie będą koncerty. Jeszcze do końca tego nie wiem, ale za chwilę, za 8 minut też się o tym przekonacie. Ja też się przekonam, jakie to propozycje kulturalne czekają na was w przestrzeni Poznania i okolic, bo Poznań kulturą stoi i można z niej czerpać, kiedy tylko macie na to ochotę. Serwis kulturalny zatem już za chwilę na naszej antenie o godzinie 16.30, a póki co jeszcze zagramy i to zagramy także po polsku, bo przed samym serwisem kulturalnym pojawi się jeszcze tutaj Daria Zawiałow, ale na razie nie będzie po polsku.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: A ekranizację Lalki już widzieliście? Takie pytanie pierwsze powinienem chyba zadać w tym serwisie kulturalnym, no bo Lalka rozpala emocje do czerwoności. To jest coś niesamowitego, że to dzieło Bolesława Prusa przeniesione na ekran kina, no można niesamowicie przeżywać i tłumy ciągną wprost, żeby zobaczyć Lalkę, żeby zobaczyć Stanisława Wokulskiego w tej roli Marcin Dorociński, żeby zobaczyć Izabelę Łęcką w tej roli Kamila Urzędowska, no i żeby zobaczyć niesamowitego Ignacego Rzeckiego, wiernego przyjaciela Wokulskiego, a w tej roli Marek Kondrat występuje. To jest produkcja polska z 2026 roku w reżyserii Macieja Kowalskiego i na ten film możecie się wybrać i sami wyrobić sobie własne zdanie. Na ile ta ekranizacja jest dobrą, na ile odwzorowuje to, co jest w powieści Bolesława Prusa, ale myślę, że Lalkę trzeba zobaczyć tak czy siak, żeby mieć swoje zdanie na ten temat. I w wielu kinach w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu możecie Lalkę zobaczyć. Moi drodzy, ale co oprócz kina do zaproponowania mam? No na przykład generalnie dramat to warsztaty twórczego pisania i na takie warsztaty zaprasza dzisiaj Teatr Nowy o godzinie 17.30. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak to jest pisać dobrze, nie używając jakichś skrótów internetowych, regionalizmów, tylko pisać naprawdę ładnie, pięknie, ciesząc się językiem polskim, to myślę, że warto się wybrać dzisiaj. Trzecia scena od 17.30 do 20.30 w Teatrze Nowym na trzeciej scenie będzie można przeżyć takie warsztaty twórczego pisania i na te warsztaty dzisiaj Teatr Nowy zaprasza. Jeszcze zaproszenie na spektakl też do Teatru Nowego. Zdzisiek to spektakl o 19.30 na scenie nowej. Oczywiście to jest spektakl o Zdzisławie Wardejnie. W zasadzie to jest taki jego życiorys przeniesiony na deski Teatru Nowego. Zdzisław Wardejn powierza nam swoją niesamowitą historię z młodości osobistą, niewiarygodną, a momentami wręcz nieprawdopodobną. Naprawdę nieprawdopodobną, więc jeśli chcecie się przekonać, jaka ta historia Zdzisława Wardejna, znakomitego polskiego aktora, była, no to dzisiaj o 19.30 spektakl Zdzisiek na deskach Teatru Nowego w Poznaniu. No i może jeszcze jedna propozycja dla kogoś, kto lubi gry planszowe. Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami zaprasza dzisiaj na godzinę 18. Miłośników właśnie takich gier będzie można zagrać w gry, które Osiedlowy Dom Kultury ma, ale też można przynieść swoją grę planszową i zachęcić kogoś z uczestników, żeby zagrał z wami w jakąś planszówkę. To był serwis kulturalny. Myślę, że dla tych, którzy z kulturą chcą być za pan brat, to zawsze jest coś do wybrania. Nie tylko w tych propozycjach, które ja przedstawiłem, ale można po kulturę sięgać w naszej przestrzeni.
0: Radio Emaus.

Już na horyzoncie widzę Sylwię Grzeszczak. To ona za chwilę wejdzie tutaj na scenę i zaśpiewa utwór Mango. To jest taki kawałek, który od niedawna gramy na naszej antenie, ale myślę, że to taki utwór, który od razu wpada w ucho, więc myślę, że jeśli ktoś jest miłośnikiem śpiewania Sylwii Grzeszczak, to utwór Mango na pewno przypadnie wam do gustu. 16.43 już na zegarze, słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla was z Poznania, a o 17.00 Lilia Łada i najnowsze informacje Radia Emaus. Yeah.

24. Ekumeniczne Święto Biblii. Już tuż, już przed nami. A zapraszam na to Ekumeniczne Święto Biblii Poznańska Grupa Ekumeniczna. No i padło pytanie, co to jest ta Poznańska Grupa Ekumeniczna? No to już wyjaśniam, że w skład Poznańskiej Grupy Ekumenicznej wchodzą Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół polsko-katolicki, Kościół zielonoświątkowy, wspólnota Genesis i wspólnota Koinonia Kościoła, chrześcijan baptystów w Poznaniu. To oni właśnie tworzą Poznańską Grupę Ekumeniczną. A przypomnę, że już w najbliższą niedzielę o godzinie 17 koncert studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej 5 i wstęp wolny na to wydarzenie, i to będzie wydarzenie, które zainauguruje ten już 24. Ekumeniczny tydzień, Ekumeniczne Święto Biblii. 24. Ekumeniczne Święto Biblii rozpocznie się właśnie w nadchodzącą niedzielę o godzinie 17 przy ulicy Obozowej 5 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

0: Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie hakerów, którzy 2 lata temu przejęli dane medyczne. Trwa głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. W Wielkopolsce pojawiło się 51 nowych placówek rehabilitacyjnych. Jest akt oskarżenia w sprawie hakerów, którzy 2 lata temu bezprawnie korzystali z kont pracowników placówek medycznych. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes NFZ w kwietniu 2024 roku. Zdaniem śledczych oskarżeni wysłali masowo zapytania do systemu elektronicznej weryfikacji ubezpieczeń świadczeniobiorców. W ten sposób hakerom udało się uzyskać nielegalnie dostęp do danych osobowych ponad 13 milionów osób. Wykradli oni imiona, nazwiska, PESEL-e oraz prawa do ubezpieczenia lub jego braku. Śledczy ostatecznie odzyskali całą bazę i nie trafiła ona do sprzedaży. Prokuratura regionalna w Poznaniu oskarżyła 5 osób. Przyznali się do stawionych zarzutów i zostali przesłuchani. Grozi im od 8 do 12 lat więzienia. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Trwa głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Do oddania głosu uprawnieni są mieszkańcy i mieszkanki Poznania. Dyrektor gabinetu prezydenta miasta Patryk Pawełczak wyjaśnia, jak można złożyć swój głos.
3: Logujemy się na stronie dedykowanej poznańskiemu budżetowi obywatelskiemu, czyli poznań.pl łamane na PBO. W każdej przeglądarce też wystarczy wpisać poznański budżet obywatelski i wskakuje nasza strona do głosowania. Podajemy swoje dane osobowe, oświadczamy, że stale zamieszkujemy miasto Poznań. Podajemy 4 ostatnie cyfry PESEL-u, swój numer telefonu komórkowego. Na numer telefonu komórkowego przychodzi kod zwrotny w SMS-ie i ten kod wpisujemy na liście do głosowania i możemy uznać głosowanie już za zakończone.
1: Głosy można oddawać przez prawie 4 tygodnie do 30 października. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Pojawiło się 51 nowych placówek rehabilitacyjnych w Wielkopolsce. 27 z nich to miejsca udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i 24 w zakresie rehabilitacji domowej. Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, Rafał Stachlewski, informuje, że najwięcej ośrodków znajduje się w Poznaniu i powiecie gnieźnieńskim.
4: Odpowiednio 5 i 4, po 2 w powiecie kaliskim, poznańskim i wrzesińskim oraz po 1 w 12 innych powiatach. Jeżeli chodzi o rehabilitację domową, w Poznaniu zaczęły działać 4 nowe placówki świadczące pomoc tego zakresu. W powiecie poznańskim 3, ostrowskim 2, a także po 1 w 15 kolejnych powiatach. Informacje o dostępnych terminach i miejscach, w których możemy uzyskać pomoc rehabilitacyjną, znajdziemy na stronie Gdzie się leczyć lub w informatorze o terminach leczenia.
1: W ramach świadczeń pacjentowi przysługuje 5 zabiegów dziennie w 10-dniowym cyklu terapeutycznym w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku rehabilitacji domowej, gdy pacjent nie porusza się samodzielnie i nie może dotrzeć do placówki, ma do dyspozycji do 80 dni zabiegowych i do 5 zabiegów dziennie.
0: Informacje z Poznania.
1: 19-latek z powiatu nowotomyskiego podejrzany o wysyłanie maili z groźbami wysadzenia szkoły i dworca kolejowego w Poznaniu został zatrzymany przez policję. Maile wysłane 30 września na adresy m.in. policji, służb kolejowych oraz jednej ze szkół. Ich autor groził wysadzeniem w powietrze dworca i szkoły, jeśli nie otrzyma 300 tysięcy złotych w gotówce. Policjanci przy pomocy funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili podejrzanego, zatrzymali go i zabezpieczyli w jego domu urządzenia, z których wysyłano maile. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Miało być o 17:00. 19 stopni Celsjusza i jest tyle właśnie na termometrach, a odczuwalna temperatura też na tym samym poziomie, też 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne nieco spadło, ale jest nadal wysokie, 1018 hektopaskali, a jeśli chodzi o jakość powietrza, tutaj nic się nie zmieniło, nadal jest dobra i taka pozostanie z nami przez całą noc. Myślę, że o poranku jak się obudzimy, to też poczujemy, że jeszcze świeże powietrze jest, no ale jeśli chodzi o temperaturę o poranku, no to 8 stopni to będzie temperatura o poranku o godzinie 7, więc jeśli 8 będzie na termometrach, to temperatura odczuwalna może być dużo, dużo niższa. A może wcale tak nie będzie. Oto jakiś taki ciepły październik, prawda? Potwierdzacie? Jest ciepły. No oczywiście, że tak.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Marta, uwijając się, nie robiła nic złego. Jezus prosił ją jednak o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy czasem poświęconym na codzienne obowiązki, a czasem spędzonym na słuchaniu Jego słowa. O to samo Jezus prosi mnie, obracającego się przez cały dzień wokół pracy domowej, szkolnej czy zawodowej. Dobrze, bym znalazł siły na spotkanie z Nim w Słowie Bożym i modlitwie. Czy szukam równowagi pomiędzy czasem pracy, odpoczynku i modlitwy?

To były panie z grupy Destiny's Child. Na pewno jeszcze nieraz zagramy je na naszej antenie. To jest taki utwór Say My Name. No powiedz moje imię. Warto wiedzieć, jak ktoś ma na imię. Ale może nie rozwijajmy tego wątku, bo chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj o godzinie, już niedługo, bo o godzinie 18:00, podsumowanie dnia będzie na naszej antenie. Czym jest podsumowanie dnia? Bo to, że w ciągu dnia jesteśmy zabiegani, że wszędzie się śpieszymy, że czasami z punktu A do punktu B musimy w określonym czasie dobiec, nawet nie dojść, tylko dobiec, i że takie formy jedzenia jak fast food, czyli to ma być szybko i nawet nie musimy się zastanawiać nad tym, co jemy, to coś, co jest wpisane w nasze życie, no to nie przeszkadza temu, żeby o godzinie 18:00 zatrzymać się u nas na 7 minut i 40 sekund. Tyle wystarczy, żeby dowiedzieć, co wydarzyło się w ciągu dnia dzisiejszego, bo 7 minut i 40 sekund trwa podsumowanie dnia na antenie Radia Emaus. I takie podsumowanie dnia o godzinie 18:00 przedstawi Lilia Łada, więc jeśli coś wam umknęło, albo nie mieliście czasu, żeby co godzinę słuchać naszych serwisów informacyjnych, albo na przykład nie jesteście na bieżąco z tym, co w ogóle dzisiaj się działo w ciągu dnia, bo mieliście inne ważniejsze sprawy na głowie, to jest to jak najbardziej zrozumiałe. Natomiast jeśli chcielibyście sobie to wszystko uporządkować, to myślę, że warto o godzinie 18:00 posłuchać Radia Emaus, bo wtedy Lilia Łada opowie o tym, co dzisiaj się wydarzyło, o tych najważniejszych rzeczach. Podsumowanie dnia, jak zwykle, jak co dzień, o godzinie 18:00 na naszej antenie. Zachęcam, żebyście już za trochę ponad pół godziny posłuchali podsumowania Lilii Łady.

0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

Panie redaktorze, czy na horyzoncie widać chmury deszczowe? No, może widać gdzieś, ale na pewno nie w Poznaniu i nie w Wielkopolsce, bo jeśli chodzi o dziś, to na pewno nigdzie nie będzie padać. Mówię tak z takim przekonaniem, jakbym był synoptykiem, a ja tylko mówię to, co mi przekazują synoptycy. Dzisiaj deszcz nie jest spodziewany, co więcej, dzisiaj bardzo dużo odkrytego nieba będzie nad Poznaniem, nad Grodziskiem Wielkopolskim, nad Koninem. No, a jeśli chodzi o jutro podobna sytuacja, jeśli chodzi o brak deszczu, ale najbardziej odkryte niebo to jutro będzie nad Lesznym, Grodziskiem Wielkopolskim i Międzychodem. Pozostała część regionu, czyli Wielkopolski, raczej będzie przykryta chmurami, ale to nie będą chmury deszczowe, od razu mówię. Natomiast jeśli chodzi o wiatr, jutrzejszy będzie słaby. Będzie naprawdę słaby wiatr, który no niestety może spowodować, że jakość powietrza nam się pogorszy. Bo z tego co widzę, to największe porywy wiatru to będą w granicach godziny 17 jutro, 11 km na godzinę, tak standardowo wtedy będzie wiało. No może momentami jakieś porywy wiatru się zdarzą silniejsze, ale generalnie jutro 11 km na godzinę to chyba będzie maksimum, na jakie stać będzie wiatr. Zachód słońca, no i to jest niestety smutna sprawa. Jutro słońce zajdzie o godzinie 18:19. No nie za szybko, za horyzont.

Już za chwilę pojawi się tutaj dziewczyna, która pojawiła się, no, dla niektórych niespodziewanie w składzie Męskiego Grania, ale uważam, że to był bardzo dobry wybór. Zalia w tegorocznym projekcie Męskiego Grania myślę, że ma bardzo ważne miejsce i myślę, że bez niej to Męskie Granie tegoroczne to byłoby całkiem inne. Moi drodzy, za chwilę nie będzie tutaj utworu z Męskiego Grania, ale pojawi się ona, Zalia, w utworze Tylko Kochaj Mnie. I to jest taki utwór, który gramy od pewnego czasu na naszej antenie i ja widzę, że on zyskuje sobie dużą popularność wśród naszych słuchaczy i słuchaczek. Cieszę się bardzo, bo ja nie ukrywam też, że na początku trochę tak może z dystansem podchodziłem do tej piosenki, ale wydaje mi się, że to jest całkiem udana kompozycja. Zalia, Tylko Kochaj Mnie, u nas na antenie o 17.48, a ja przypomnę tylko, że o godzinie 18 na naszej antenie Lilia Łada podsumuje mijający dzień, podsumowanie dnia, najważniejsze informacje, o których wiedzieć powinniście, które nie powinny wam umknąć i na pewno nie umkną, jeśli uważnie będziecie słuchać Radia Emaus o 18. Ale najpierw, tak jak powiedziałem, Zalia na scenie, Tylko Kochaj Mnie.

Jeśli ktoś z nas myśli, że dzisiaj o godzinie 20.10 tuż po serwisie Radia Watykańskiego będzie tutaj Michał Bondyra i będzie program Męskim Okiem, to jest w błędzie, bo ten program co dwa tygodnie pojawia się na naszej antenie. I przed chwilą usłyszałem takie pytanie, czy Michał Bondyra dzisiaj się tutaj pojawi. Nie. Dzisiaj Męskim Okiem nie będzie. Męskim Okiem za tydzień, bo co dwa tygodnie ta audycja się pojawia, ale dzisiaj będzie program Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich. I to jest audycja, na którą też serdecznie Was zapraszam. Myślę, że specjalnie wyjaśniać tutaj nic nie trzeba. Warto posłuchać. O 20.10.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: O montaż czujek czadu apelują wielkopolscy strażacy podczas targów Poleko odbywających się na międzynarodowych targach poznańskich. Na stoisku Straży Pożarnej można posłuchać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie może ograniczyć ryzyko pożaru oraz zatrucia tlenkiem węgla. Zdaniem zastępcy wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej brygadiera Sławomira Brandta, montaż czujki może być dla nas obowiązkowy i nie warto na niej oszczędzać.
2: Myślę, że niewiele powyżej 100 zł. I to jest jedyne urządzenie, które jest w stanie wykryć tlenek węgla. My nie jesteśmy w stanie go wyczuć. Dopiero w momencie go wyczujemy, jak będziemy się źle czuć, a wtedy już może być za późno.
1: Funkcjonariusze zachęcają także do stworzenia z pozostałymi mieszkańcami budynku planu ewakuacji domu na wypadek pożaru.
2: Co by było, gdybym teraz każdemu z Was poprosił, żebyście wyszli ze swojego mieszkania? Czy jesteście w stanie potwierdzić, czy wszyscy z tego mieszkania wyszli? Czy macie jakieś wspólnie ustalone miejsce, gdzie się spotykacie, mówicie: o, brakuje Kasi, brakuje Tomka, brakuje kogoś, a jego pokój jest tam? Prosta rzecz.
1: Rozmowom o bezpieczeństwie towarzyszą spotkania z firmami produkującymi kaucjomaty czy zajmującymi się odpadami. W tym samym czasie trwają także targi branży ogrodniczej Gardenia.
0: Informacje drogowe.
1: Tramwaje wracają na górny taras Rataj. Jak przekazują przedstawiciele spółki Aquanet, dziś powinny zakończyć się prace przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Tydzień temu wstrzymano w tamtym rejonie ruch tramwajowy z powodu awarii kanalizacyjnej. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski informuje, że od jutra może on zostać wznowiony.
3: Tramwaje linii numer 1, 3 i 97 wrócą na swoje stałe trasy przez ulicę Żegrze. Na swoją stałą trasę wróci też linia nocna numer 201, a zlikwidowana zostanie tymczasowa zastępcza linia autobusowa za tramwaj na trasie z Unii Lubelskiej do osiedla Czecha.
1: To jednak nie oznacza końca utrudnień dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wciąż trwają prace na moście teatralnym w kierunku ulicy Fredry, co oznacza, że tramwaje przejeżdżające przez centrum kierowane są przez rondo Caponiera. Powoduje to korki, szczególnie w godzinach szczytu. Poznaniacy znów sięgają po worki i rękawice w ramach akcji Warta, Warta posprzątania. To już piąta odsłona wydarzenia, podczas którego mieszkańcy porządkują tereny nad Wartą. Tym razem jednak sprzątanie obejmuje okolice Rusałki, Cybiny i Stawu Olszak. Problem śmieci przy ścieżkach czy plażach wciąż istnieje, mówi koordynatorka akcji i prezeska Fundacji Nasza Ziemia, Beata Butwicka.
4: Znajdujemy dosyć dużo tak zwanych śmieci weekendowych, czyli są to butelki po napojach, są to opakowania po jedzeniu, mokre chusteczki, ale zdarzają się również ubrania, odzież, no i niedopałki papierosowe i kapsle, czyli coś, co tak naprawdę w naturze nie powinno w ogóle występować.
1: Akcja odbędzie się także jutro od godziny 10 do 13.30. Zbiórka przy Polanie Mycielskich. Na uczestników czekać będzie także ekomiasteczko ze stoiskami edukacyjnymi oraz gry, zabawy i quizy ekologiczne.
0: Informacje z Wolsztyna.
1: Budynek po dawnej siedzibie banku PKO przy ulicy 5 stycznia w Wolsztynie przechodzi w ręce magistratu. Został on wylicytowany przez gminę za ponad 3 miliony złotych. W budynku będzie mieścić się Centrum Usług Społecznych. Uważamy, że to najlepsza z możliwych lokalizacji, mówi burmistrz Wolsztyna Dominik Tomiak.
5: Tak naprawdę obiekt wprost wpisywał się w to, czego my potrzebujemy. Jakieś, myślę, że 4, może 3 lata temu rozważaliśmy, zaprojektowaliśmy tak naprawdę jako samorząd gminny budynek nowego UPS-u, Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicy Komorowskiej. Na tamte czasy obiekt o kubaturze około 900 m2 wyceniany, budowa jego była wyceniana na około ponad 8 milionów złotych.
1: Ostatecznie gmina zrezygnowała z lokalizacji przy ulicy Komorowskiej i kupiła budynek po banku. Część pomieszczeń w nim ma zostać przeznaczona na potrzeby gminnych instytucji kultury.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Jeszcze do 13 października można głosować w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez National Geographic Traveler. Jednym z nominowanych cudów jest powiat międzychocki, kraina 100 jezior. Samorządy gmin Międzychód, Sieraków, Kwilcz i Chrzybsko Wielkie zachęcają do oddawania głosów. To nie jest tylko konkurs, to szansa, żeby pokazać całej Polsce, że powiat międzychocki to miejsce, które naprawdę warto odkryć, przekonują tamtejsi samorządowcy.
0: Informacje z kraju.
1: Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie-Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
11: Szkoły pełne talentów!
10: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
14: Kto chce zobaczyć słońce jeszcze dzisiaj, to macie jeszcze tylko chwilę do dyspozycji, bo za 10, nie, za 11, za 12 minut słońce schowa się za horyzontem i to już będzie ten moment, kiedy już go dzisiaj nie zobaczymy, słońca tutaj. Ale jutro rano wstanie o 7.03 i powinno być punktualne. Takie mam informacje. No, czy będzie jutro bezchmurne niebo? Raczej nie. Raczej chmur nam będzie przybywało niż ubywało. Natomiast to będzie piękna noc przed nami i dość nawet taka orzeźwiająca, mogę powiedzieć, bo w nocy temperatura 10 stopni Celsjusza. Wczoraj było 9, dzisiaj będzie 10, więc trochę cieplej, ale wietrzyk delikatny, 7 km na godzinę w nocy. No i w nocy warunki biometeo korzystne. A jutro znowu będą obojętne, więc nie aż tak źle.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Uśmiechnęłaś się, aż mnie rozbawiłaś teraz tym przed chwilą, tym gestem. No tak tu wesoło nam trochę w studiu jest.
1: No bo to takie dobre radio jest, a jak jest dobre radio, to jest wesoło, prawda?
0: I dobrzy ludzie są też. I słuchacze świetni.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Mądry. No tu sprawa wydaje się prosta, jeśli chodzi o antonim do słowa mądry, bo od razu przychodzi nam do głowy słowo głupi. Tu akurat kwestia utworzenia antonimu od słowa mądry nie pozostawia wątpliwości. Natomiast jeśli byśmy temat potraktowali trochę kulinarnie, no to tutaj mogą być pewne problemy, ale na ten temat tych problemów już za chwilę pan profesor Jerzy Bralczyk się wypowie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam państwa serdecznie. Pan Kamil z przyjacielem, zresztą jak pisze, od kilku dni zastanawiają się nad tym, jakie będą antonimy dla przymiotników słony, gorzki i kwaśny. I wywnioskowali panowie, że dla wszystkich trzech przymiotników jeden jest wspólny antonim, czyli słodki. No jak to jest? Przecież to są trzy różne smaki, a mają jeden wspólny antonim. No właśnie nie bardzo wiadomo, czy to rzeczywiście jest antonim. Słowo słodki najczęściej kojarzy się wielu osobom, zwłaszcza z czymś przyjemnym. Mówimy zresztą metaforycznie także o różnych słodyczach życia, o tym, że życie jest słodko, albo jakichś innych, o słodkim uśmiechu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te przymiotniki słony, gorzki, kwaśny często łączą się z określeniami negatywnymi. Mówimy, że ktoś się uśmiechnął gorzko albo kwaśno i to nie jest prawdziwy uśmiech. Słony, choć nie tak częsty w metaforach, także się pojawia, mówimy o słonych żartach, które nie są szczególnie przyjemne. A więc i słony, i gorzki, i kwaśny łączy to, że są to smaki, które częściej identyfikujemy jako nieprzyjemne, podczas gdy słodki jest przyjemny. I tylko w tym aspekcie możemy mówić o antonimiczności, bo słony może mieć jako prawdziwy antonim nie słony, albo mdły. Gorzki, podobnie, bo mamy jeszcze oprócz tych smaków podstawowych, słony, gorzki, kwaśny, słodki, mamy jeszcze smak, który określilibyśmy jako mdły, który sprawia, że my nie czujemy żadnego z tych smaków, ale czujemy coś nieprzyjemnego. Zatem słodki nie jest ściśle antonimem. Gorzki, niegorzki, owszem tak, kwaśny, niekwaśny, pewnie tak, ale kto mówi o niekwaśnych czy niegorzkich rzeczach? Jeżeli coś nie jest gorzkie i nie jest kwaśne, to my tego po prostu nie zauważamy, nie postrzegamy. Postrzegamy tylko, jeśli coś jest gorzkie, kwaśne lub słone. Ale słodki jest czymś trochę innym. Metaforycznie rzecz biorąc, gorzki uśmiech będzie przeciwieństwem słodkiego uśmiechu, czyli antonimem. Kwaśny uśmiech także pewnie słodkiego, choć już nie zupełnie dokładnie. Ale słowa nigdy nie, albo w każdym razie nieczęsto łączą się w takie zupełnie systematyczne pary czy większe liczby, trójki czy czwórki znaczeniowe.
2: Słowo o słowie.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jeśli wybieracie się w jakąś podróż, na przykład za ocean, do Stanów Zjednoczonych, no to można by w pewnym momencie, jeśli ktoś długo oczekiwał takiej podróży, powiedzieć sobie: nareszcie, no nareszcie. Ja się

Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. No i czasami te słowa niby proste, a wypowiedzieć je czasem trudno i jakoś tak się zbieramy niepotrzebnie. Myślę, że niepotrzebnie. Trzeba po prostu mieć odwagę w sobie i to wypowiedzieć do osoby, którą się kocha. Tylko zawsze problem polega na tym, że czy ta osoba, która tego słucha, czuje to samo. No ale to co są takie dylematy, które każdy z nas ma i tutaj albo ryzykujemy, albo nie ryzykujemy. Więc myślę, że jeśli ktoś ma taki dylemat, no to warto ponieść się emocjom. I emocje tutaj chyba są bardzo dobrym doradcą. Trochę się uśmiecham, bo różnie to z tym może być. Nie do końca emocje zawsze są naszym dobrym podpowiadaczem, suflerem. Moi drodzy, za chwilę Natalia Zastępa zaśpiewa Wszystko jedno. No właśnie, czy to wszystko jedno? Myślę, że nie. Myślę, że nie do końca wszystko jedno, ale polski głos, mocny głos, dobry głos, więc myślę, że zagramy. Ale potem jeszcze Imagine Dragons się tutaj pojawią. Jeszcze Dawid Podsiadło na chwilę przed godziną 18.30.

0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry. Przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Czy przedsiębiorca może iść przez całe życie sam? Sam podejmować decyzje, sam rozwiązywać problemy, sam ponosić odpowiedzialność? Być może tak, ale czy musi? A może na tej drodze potrzebne są miejsca, w których można się zatrzymać, spotkać innych i zobaczyć, że pytania, które nosi w sobie, zadają sobie również inni. Co więcej, odpowiedzi na nie możemy szukać wspólnie. Jednym z takich miejsc jest konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność, Integracja Przedsiębiorców. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o tej konferencji, o tym, skąd się wzięła, po co powstała, co proponuje przedsiębiorcom i dlaczego jej cztery drogowskazy to Bóg, rodzina, firma i hojność z integracją przedsiębiorców w tle. Naszym gościem w studio jest ksiądz dr Rafał Ostrowski.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Pomysłodawca i inicjator konferencji Bóg, rodzina, firma, hojność. Witam księdza serdecznie. Witam również przedsiębiorcę Joannę Pniewską, uczestniczkę poprzednich edycji konferencji. Asia, cieszę się bardzo, że jesteś z nami dzisiaj.
3: Dzień dobry, również się cieszę.
1: I może od razu przejdziemy do pytań. Pierwsze pytanie do księdza. Co tak naprawdę było impulsem do stworzenia konferencji Bóg, rodzina, firma, hojność?
2: Tak naprawdę to było spotkanie mojego pragnienia, które miałem od bardzo dawna, z potrzebą przedsiębiorców. I tak to się zaczęło wiele lat temu, w 2016 roku.
1: Asia, przyjechałaś na tą konferencję jako uczestniczka. Czego spodziewałaś się przed pierwszą konferencją i co znalazłaś na miejscu? Być może czego się nie spodziewałaś?
3: Przyznam, że ja wzięłam udział w czwartej edycji tej konferencji. W 2019 roku pojawiłam się na niej pierwszy raz. Pojechałam na tą konferencję razem z mężem i moimi nastoletnimi wtedy dziećmi. Pojechaliśmy tam razem, ponieważ już wspólnie z mężem prowadziliśmy firmę od kilku lat i w naszym życiu wiara i modlitwa były obecne, ale zastanawiałam się, czy ja mogę połączyć moją wiarę razem z moją pracą. Czy to się da razem tworzyć, czy jednak powinnam dzielić to życie na prywatne i zawodowe. I to było moje pragnienie, aby takiej odpowiedzi szukałam w swoim życiu. Czy ja mogę prowadzić moją firmę po Bożemu?
1: Dlaczego konferencja została pomyślana nie tylko jako miejsce słuchania prelekcji, ale przede wszystkim jako miejsce spotykania ludzi?
2: No, dojrzewaliśmy do tego przez lata, bo początkowo większy był nacisk na słuchanie, a teraz jest większy nacisk na spotkanie między ludźmi. To, no tak, słuchanie tak, ale wzajemne słuchanie się. I wynika to z tego, że pewne pierwsze cele konferencji zostały już osiągnięte i teraz widzimy, że jest większe zapotrzebowanie do tego, ażeby przedsiębiorców wierzących jednoczyć ze sobą. Oni tego potrzebują. Przedsiębiorca mówi o swojej wierze niekoniecznie językiem teologicznym, czyli niekoniecznie takim językiem, jak ksiądz mówi z ambony. Mówi bardziej językiem swojej pracy. I takie wzajemne mówienie sobie o swoim przeżywaniu wiary jest bardziej dla nich przekonujące, a przede wszystkim pokazuje, że rzeczywiście wzajemnie są ludźmi głęboko wierzącymi, chociaż nie zawsze potrafią o tym mówić jakieś tam traktaty czy kazania.
1: Kiedy, Asia, przyjeżdżasz na konferencję, większość ludzi nie znasz. Czy trudno zrobić ten pierwszy krok i rozpocząć rozmowę z uczestnikiem?
3: Rzeczywiście, kiedy pierwszy raz przyjechałam na konferencję, czułam się trochę onieśmielona. Zobaczyłam bardzo dużo nowych ludzi i nie wiedziałam, jak mam się w tym środowisku odnaleźć. Ale pamiętam, że bardzo szybko ktoś do nas podszedł, zaczął z nami rozmawiać i ta atmosfera robiła się coraz bardziej miła. Okazało się, że bardzo szybko okazało się, że jesteśmy tutaj, ponieważ większość z nas łączą wspólne wartości. Wszyscy poszukujemy w naszym życiu Boga i tego Boga również poszukujemy w naszych firmach.
1: A czy może pamiętasz jakieś konkretne spotkanie albo rozmowę z konferencji, która została z tobą na dłużej? Coś może zmieniła w myśleniu albo przerodziła się w relacje?
3: Odpowiem na to pytanie w dwóch zdaniach, ponieważ od 2019 roku, czyli przez te 7 lat, zawiązało się bardzo dużo relacji, a nawet przyjaźni. Z księdzem Rafałem Ostrowskim przyjaźnimy się, jeśli tak mogę to nazwać, odważnie do dzisiaj. I cały czas ta nasza relacja owocuje. Robimy coraz więcej wspólnie nowych rzeczy. Spotkałam na tych konferencjach tak dużo osób, że trudno byłoby wszystkie wymienić, ponieważ z niektórymi osobami spotykamy się jednorazowo i więcej już ich nie spotykamy w swoim życiu, ale są także tacy, którzy

0: prostu porozmawiać.
1: Zapytam ci jeszcze o nazwę konferencji, właściwie o ten taki klucz, który jest tutaj bardzo istotny. Kiedy pierwszy raz zobaczyłaś te cztery słowa: Bóg, rodzina, firma, hojność, czy od razu rozumiałaś, co mają ze sobą wspólnego? Czy ich znaczenie stało się dla ciebie bardziej jasne dopiero podczas konferencji?
0: Na pewno zatrzymały mnie te słowa, kiedy dokonywałam wyboru, czy na tą konferencję chcę pojechać. Bóg, rodzina, firma, hojność. Było to dla mnie takim momentem, kiedy zastanawiałam się, co to może dla mnie oznaczać. Myślałam, że to są tylko takie trochę hasła konferencyjne. Ale po jakimś czasie, nie od razu, zdałam sobie sprawę, że z tymi słowami, z tą hierarchią należy żyć. Ponieważ my, jako rodzina, zaczęliśmy w którymś momencie żyć w taki sposób, że ułożyliśmy nasze życie hierarchicznie, czyli na pierwszym miejscu postawiliśmy Boga, później postawiliśmy rodzinę, dopiero pracę i już docelowo hojność. I zauważyliśmy, że kiedy w ten sposób uporządkowaliśmy nasze życie, ono zaczęło stawać się bardziej błogosławione. Więc to, że ta konferencja nazywa się konkretnie Bóg, rodzina, firma, hojność, to nie jest przypadek i to nie są tylko cztery słowa. One mają bardzo duże znaczenie i mogą wywierać ogromny wpływ na życie innych ludzi.
1: Czy któryś z tych czterech drogowskazów szczególnie ciebie zatrzymał albo skłonił do innego spojrzenia na życie albo firmę?
0: Tak, pierwsze, Bóg. Jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym życiu, jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu, to wszystko w naszym życiu stanie się uporządkowane. Czyli jeżeli ja nie wiem, jakiego dokonać dzisiaj wyboru, na przykład, czy iść do kościoła i modlić się kilka godzin, bo w takich inicjatywach uczestniczę, czy może zostać w domu i nadrobić jakieś obowiązki domowe, to są wybory, przed którymi my kobietami niejednokrotnie stoimy. Jeżeli ja wiem i ufam Panu Bogu, że Pan Bóg nie jest od tego, żeby burzyć nasze relacje, tylko żeby tworzyć je na nowo, bardziej otwarte, bardziej czyste, to ja wybiorę modlitwę, bo wiem, że kiedy wrócę po niej do domu, będę lepszą żoną, lepszą mamą, szefową.
1: Wspomniałaś o pierwszym kluczu, Bóg. W takim razie mam pytanie do księdza. Dlaczego w tym zestawieniu znalazła się również hojność? To przecież nie jest taki oczywisty temat typowej konferencji dla przedsiębiorców. Co ksiądz chce pokazać przez hojność przedsiębiorcy?
2: Nie zgodziłbym się z tym twierdzeniem, ponieważ są takie konferencje, które się skupiają tylko na samej hojności. W Polsce są takie konferencje i na świecie na pewno też. Natomiast powiem tak, no, hojność jest też drugim z głównych tematów tegorocznej konferencji. I rzeczywiście hojność, ja pamiętam, jak tworzyłem to hasło, to hojność wtedy wydawała mi się taką rzeczą właściwie prawie że ryzykowną, no bo wielu ludzi myśli, że jak podchodzę do przedsiębiorcy, to podchodzę po to, żeby coś od niego wyciągnąć, żeby coś od niego dostać. I wtedy ta hojność się wydaje takim żebraniem, żebractwem. I to jest w ogóle jakiś spaczony sposób widzenia hojności, dlatego że hojność w takim rozumieniu katolickim, to znaczy chodzi mi tutaj o naukę społeczną Kościoła, jest sposobem przemiany świata. Dochodzimy do tego w tym roku też w naszym nauczaniu konferencyjnym, ale będziemy to jeszcze ciągnąć przez następne lata. Ponieważ żeby na przykład zmieniła się struktura na przykład społeczna w Polsce w jakimś tam zakresie, to ona się zmieni w jakimś zakresie w zależności od tego, co przedsiębiorcy zrobią w ramach swojej hojności. I mamy bardzo wiele przykładów, czasami niestety też wypaczonych, ale czasami też bardzo dobrych, gdzie któryś przedsiębiorca zaczyna coś robić ze swojej hojności i to później się przyjmuje w społeczeństwie i ludzie zaczynają inaczej funkcjonować.

0: Ja w ogóle podejrzewam, że ten wpływ hojności tak rozumianej jako odpowiedzialności społecznej biznesu w pewnym zakresie, to jest coś, co przez lata istniało, czyli społeczeństwo się zmienia wtedy, kiedy jakiś człowiek, który ma możliwości, zaczyna coś ludziom dawać, czegoś ludzi uczyć, na coś ludziom zwracać uwagę. I jeżeli to jest prawdziwe, jeżeli to pochodzi od Boga, to to doprowadza do zmiany zachowań. I to może być od jakiejś drobiazgu. Na przykład jeden z przedsiębiorców, który uczestniczy też w naszej konferencji, założył w swojej wiosce ośrodek zdrowia. I to spowodowało, że tam pewni ludzie, którzy się dotąd nie leczyli, zaczną się leczyć. Tam są pewne takie możliwości rehabilitacji, których oni na pewno by nie podejmowali wcześniej, a tak mogą o siebie bardziej zadbać. To jest jeden jakiś malutki ułamek, który pokazuje, jak on zmienił, już właściwie albo w trakcie jest zmieniany, swojego otoczenia. I teraz im przedsiębiorca większy, albo im większe ma powołanie, im w większym zakresie chce działać, tym to oddziaływanie może być o wiele większe. I takich przykładów można by podawać właśnie od jakichś drobnych, że ktoś na przykład, nie wiem, przeznacza jakieś swoje pieniądze, powiedzmy, na jakiś festyn, powiedzmy, i tam przez ten festyn promują jakieś postawy. To minimalnie, ale też zmienia społeczeństwo. Aż po jakieś takie wielkie dzieła, które rzeczywiście sprawiają, że ludzie inaczej funkcjonują. Hojność jest niesamowicie istotna i myślę, że na pewno jako społeczeństwo to my nie zdajemy sobie sprawy, że te zmiany następują poprzez hojność, czyli poprzez serce człowieka, który z możliwości, które od Boga otrzymał, zaczyna coś robić bezinteresownie dobrego dla innych.
1: Chciałbym się zapytać konkretnie o program tegorocznej konferencji. Jak będzie wyglądał dzień uczestnika, a właściwie dni uczestnika, bo jest to konferencja dwudniowa?
0: Dwa dni będą się w tym roku bardzo różnić od poprzednich konferencji, dlatego że pierwszy dzień będzie rzeczywiście dniem konferencyjnym, tak jak to było dotąd, czyli będą dwa bloki tematyczne, a drugi dzień będzie całkowicie poświęcony relacjom międzyludzkim, a w pierwszej części wzrastaniu w wierze. I pierwszy dzień będzie w sali konferencyjnej na Targach Poznańskich, znaczy dokładnie w World Trade Center. Najpierw będzie msza święta, a później właśnie tam dwa panele. Pierwsza część to będzie właśnie dotyczyło rodziny w firmie. Ogromny temat. Rodzina w firmie, i to zarówno rodzina przedsiębiorcy, jak i rodzina pracownika. Pracownik pracuje dobrze, albo przynajmniej lepiej, jeżeli w domu jest wszystko okej. Albo i też odwrotnie. W domu jest spokojniejszy, jeżeli w firmie jest okej. A jeżeli tu się wali, to i w drugiej rzeczy się coś tam kruszy. Będziemy to rozważać i będziemy podawać różnego rodzaju przykłady, a także sposoby, jak przezwyciężać różnego rodzaju kryzysy w tym zakresie. A poobiednia część będzie właśnie dotyczyć hojności. Będziemy zgłębiać ten temat. Wiem, że to jest dopiero początek tej wielkiej przemiany myślenia na temat hojności, no ale będziemy tutaj szli w tą stronę. Później będzie bankiet i następny dzień właśnie będzie taki bardziej, inaczej będzie skonstruowany. Będziemy się przemieszczać. Rozpoczniemy od mszy świętej w Farze, później przejdziemy tam obok do takiej knajpy, gdzie będziemy mieli część ascetyczną, gdzie będzie gościł z nami doradca duchowy Unia Paku, ksiądz Franciszek Mota, jezuita. On szczególnie będzie prowadził taki warsztat duchowy. A później, zwiedzając pewne elementy starówki poznańskiej, będziemy budować między sobą relacje i pogłębiać tematy, które były dotąd usłyszane, a także planować i podejmować współpracę wzajemną, która się zrodzi w tym obszarze. No mamy tutaj też w tym dniu wielu różnych prelegentów. Nie wiem, na ilu mam ich przedstawiać, czy już to ludzie sobie popatrzą na stronie internetowej.
1: Patrzę kątem oka na zegarek. Czas niestety nas tutaj goni. Mam takie pytanie do księdza. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał wziąć udział w konferencji, to w jaki sposób może się zarejestrować?
0: Najlepiej przez stronę internetową. Od tego hasła Bóg, rodzina, firma, hojność, pierwsze litery, czyli brfh.com. europejska.eu, czyli europejska domena.
1: Przedsiębiorca jest w drodze, ma swoją firmę, swoją rodzinę, swoje problemy, swoje pytania. Ma też swój kompas, ale nawet człowiek, który wie, dokąd zmierza, potrzebuje czasem się zatrzymać. Może konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność jest właśnie takim miejscem, przystankiem, na którym nie tylko możemy odpocząć, ale przede wszystkim spotkać ludzi, z którymi warto kawałek drogi przejść razem. A może dłuższy w ramach duszpasterstwa przedsiębiorców Talent. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę, tobie Asiu również. Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie internetowej talentpoznań.pisanerazem.pl. Dziękuję za spotkanie i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert. W Talencie do zobaczenia, na antenie radia do usłyszenia.
2: Przedsiębiorcy z Talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Paula napisała na 601-077-033, że świetnie gramy. No ale musiałem sprawdzić godzinę przysłania tej wiadomości, bo nie do końca wiedziałem, o który utwór chodzi, bo Paula nie wpisała, który utwór najbardziej jej pasował, jeśli chodzi o jej gusta muzyczne. Za chwilę pojawi się grupa Red Hot Chili Peppers w utworze Blizna, Scar Tissue. To też świetna książka jest biograficzna Antoniego Kiddisa. Jeśli nie czytaliście, to polecam serdecznie, bo to taka biografia, która wciąga od pierwszej strony i do ostatniej trzyma naprawdę w wielkim napięciu. Pięknie pokazana postać tego wyjątkowego twórcy, artysty i lidera grupy Red Hot Chili Peppers. W zasadzie pięknie, bardzo prawdziwie, może tak, prawdziwie pokazana ta postać. Moi drodzy, ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Będę tutaj jutro, mam nadzieję, punktualnie o godzinie 14.30 i będę miał jutro przyjemność też z wami spędzić to miłe popołudnie. Jutro także spotkanie przy kawie. Jutro w spotkaniu przy kawie po godzinie 18.30 pojawi się tutaj Livia Bredow i będziemy w Nowym Jorku jutro w spotkaniu przy kawie. Więc myślę, że ciekawa propozycja na jutro. Myślę, że jeśli chcecie się tam wybrać, to bądźcie jutro blisko. Do usłyszenia.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Jest akt oskarżenia w sprawie hakerów, którzy 2 lata temu przejęli dane medyczne. Trwa głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. W Wielkopolsce pojawiło się 51 nowych placówek rehabilitacyjnych. Jest akt oskarżenia w sprawie hakerów, którzy 2 lata temu bezprawnie korzystali z kont pracowników placówek medycznych. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes NFZ w kwietniu 2024 roku. Zdaniem śledczych oskarżeni wysłali masowo zapytania do systemu elektronicznej weryfikacji ubezpieczeń świadczeniobiorców. W ten sposób hakerom udało się uzyskać nielegalnie dostęp do danych osobowych ponad 13 milionów osób. Wykradli oni imiona, nazwiska, PESEL-e oraz prawa do ubezpieczenia lub jego braku. Śledczy ostatecznie odzyskali całą bazę i nie trafiła ona do sprzedaży. Prokuratura regionalna w Poznaniu oskarżyła 5 osób. Przyznali się do zarzutów i zostali przesłuchani. Grozi im od 8 do 12 lat więzienia. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Trwa głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Do oddania głosu uprawnieni są mieszkańcy i mieszkanki Poznania. Dyrektor gabinetu prezydenta miasta Patryk Pawełczak wyjaśnia, jak można złożyć swój głos.
3: Logujemy się na stronie dedykowanej poznańskiemu budżetowi obywatelskiemu, czyli poznań.pl/PBO. W każdej przeglądarce też wystarczy wpisać poznański budżet obywatelski i wskakuje nasza strona do głosowania. Podajemy swoje dane osobowe, oświadczamy, że stale zamieszkujemy miasto Poznań. Podajemy 4 ostatnie cyfry PESEL-u. Mój numer telefonu komórkowego. Na numer telefonu komórkowego przychodzi kod zwrotny w SMS-ie i ten kod wpisujemy na liście do głosowania i możemy uznać głosowanie już za zakończone.
1: Głosy można oddawać przez prawie 4 tygodnie do 30 października. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Pojawiło się 51 nowych placówek rehabilitacyjnych w Wielkopolsce. 27 z nich to miejsca udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej i 24 w zakresie rehabilitacji domowej. Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu Rafał Stachlewski informuje, że najwięcej ośrodków znajduje się w Poznaniu i powiecie gnieźnieńskim.
4: Odpowiednio 5 i 4, po 2 w powiecie kaliskim, poznańskim i wrzesińskim oraz po 1 w 12 innych powiatach. Jeżeli chodzi o rehabilitację domową, w Poznaniu zaczęły działać 4 nowe placówki świadczące pomoc tego zakresu. W powiecie poznańskim 3, ostrowskim 2, a także po 1 w 15 kolejnych powiatach. Informacje o dostępnych terminach i miejscach, w których możemy uzyskać pomoc rehabilitacyjną, znajdziemy na stronie Gdzie się leczyć lub w informatorze o terminach leczenia.
1: W ramach świadczeń pacjentowi przysługuje 5 zabiegów dziennie w 10-dniowym cyklu terapeutycznym w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku rehabilitacji domowej, gdy pacjent nie porusza się samodzielnie i nie może dotrzeć do placówki, ma do dyspozycji do 80 dni zabiegowych i do 5 zabiegów dziennie.
0: Informacje z Poznania.
1: 19-latek z powiatu nowotomyskiego podejrzany o wysyłanie maili z groźbami wysadzenia szkoły i dworca kolejowego w Poznaniu został zatrzymany przez policję. Maile wysłane 30 września na adresy m.in. policji, służb kolejowych oraz jednej ze szkół. Ich autor groził wysadzeniem w powietrze dworca i szkoły, jeśli nie otrzyma 300 tysięcy złotych w gotówce. Policjanci przy pomocy funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili podejrzanego, zatrzymali go i zabezpieczyli w jego domu urządzenia, z których wysyłano maile. Grozi mu do 8 lat więzienia.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać.

coś dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Nie ma domu, w którym jest zawsze idealnie czysto. Z każdym posiłkiem urozmaiconym i zdrowym, praniem zrobionym na bieżąco, odrobionymi lekcjami, załatwionymi sprawami w urzędzie. Media społecznościowe próbują nam pokazać, że jest inaczej, ale to tylko ułuda, w pogoni za którą zdarza nam się tracić kontakt z bliskimi. Gdy skupiamy się na tym, ile jest do zrobienia i z niczego nie rezygnujemy, trudno nam usłyszeć opowieść dziecka o kłótni z kolegami czy dostrzec zmartwioną przyjaciółkę. Pomyśl, co mogę dziś odpuścić, by posłuchać osoby, która jest obok.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus.

0: reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
8: Nie bójcie się miłości na zawsze. Bóg będzie was wspierał, napisał Leon XIV we wprowadzeniu do kolejnego tomu katechizmowej serii Jukat. Dziś 30. rocznica beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji odprawiono rocznicową Eucharystię przy grobie Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska świętuje w Rzymie stulecie istnienia. Mamy za sobą intensywny rok duchowej odnowy, zapewnia biskup Janusz Stepnowski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał wprowadzenie do kolejnej książki z katechizmowej serii Jukat. Tym razem jest to refleksja nad miłością, relacjami i małżeństwem w świetle wiary katolickiej. Ta książka, napisał papież, przygotowuje was do tak na całe życie, które, podobnie jak miłość Boga, jest wierne i niestrudzone. Otwórzcie wasze serca na plan, który przerasta wszelkie ludzkie marzenia, zachęca młodych Ojciec Święty.
9: Leon XIV zapewnił młodych, że sam Bóg uobecnia się w ludzkiej miłości, przemienia ją i uzdalnia nas do kochania. W sposób szczególny dotyczy to miłości między mężczyzną i kobietą. Może ona przeszyć serce jak strzała, mocno i szybko. Prawdziwa miłość nie kończy się jednak na tym. Nie jest to jedynie przemijająca emocja, rozpalona tylko na chwilę. To coś więcej. To głębokie tak skierowane do drugiej osoby, decyzja, droga i przymierze na całe życie, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał młodym ludziom, że miłość jest autentyczna i że może trwać na zawsze tylko wtedy, gdy odzwierciedla wieczny blask Boga. W takiej miłości najważniejsza jest troska, by kochać jak Chrystus, a nie pytanie, co ja z tego mam.
8: Leon XIV potwierdził, że w małżeństwie przejawia się coś z tajemnicy samego Boga. Kiedy mąż i żona całkowicie i wzajemnie oddają się sobie w miłości, Bóg staje się obecny pośród nich. Dziś mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji przy grobie Jana Pawła II odprawiono rocznicową Eucharystię, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W 1874 roku Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy oddali życie w obronie jedności z papieżem. Ich przesłanie jest nadal bardzo aktualne,
10: mówi biskup Gurda.
11: Zadanie i misja, jaką mieli do spełnienia nasi męczennicy z Pratulina, jest zawsze aktualne i dzisiaj. I uczą nas wierności Kościołowi, Chrystusowi. Pokazują, że Chrystus jest tak wielką wartością, że nie wolno od Niego odchodzić. I że gdyby nawet ktoś nas do tego zachęcał czy zmuszał, to oni za to, za tę wierność oddali swoje życie i o tym nam mówią.
10: W Rzymie jest też obecna pielgrzymka diecezji łomżyńskiej, która świętuje stulecie istnienia. Pielgrzymka do Rzymu to uwieńczenie roku jubileuszowego, mówi ordynariusz biskup Janusz Stepnowski.
12: Oczywiście bardzo bogaty rok, dość intensywny rok, bo to trzy diecezje wtedy zostały w 25 roku stworzone, nasza łomżyńska, częstochowska i katowicka. Nasza Matka Boża Pięknej Miłości odbyła taką swoją pielgrzymkę przez wszystkie parafie naszej diecezji, ona 180 parafii, naprawdę ludzie się modlili. To była taka odnowa duchowa.
13: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va.pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Zaprasza Michał Jaworowski.
1: Dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli o człowieku, o mężczyźnie i kobiecie, o miłości i nie tylko, oczami Boga i Kościoła. Poprzednio rozbieraliśmy na czynniki pierwsze, te bardzo zwięzłe, ale jednocześnie bardzo bogate w treść, pierwsze zdania, w jakich Słowo Boże mówi o człowieku. Zajmowaliśmy się fragmentem pierwszego opisu stworzenia, tego przepięknego poematu, który powstał zapewne w czasie niewoli babilońskiej i którego celem było pokazanie, że stworzenie świata oraz człowieka, mężczyzny i kobiety, nie jest efektem jakiegoś kaprysu bogów albo jakiejś ich kosmicznej walki, tak jak to było w różnych mitach pogańskich. To Bóg, jedyny i wszechmocny, stworzył wszystko wolnym aktem swojej woli i wszystko dokładnie zaplanował z wielką czułością i wszystko, co stworzył, a więc i świat, i człowiek, jest dobre, a nawet bardzo dobre. Dzisiaj, dla tej naszej neopogańskiej mentalności, to nabiera szczególnego znaczenia, bo Bóg poprzez swoje słowo chce nam w ten sposób pokazać, że nie jesteśmy dziełem przypadku, ani nicości, ani jakiejś nieubłaganej konieczności, która w ten sposób by ograniczała naszą wolność. Również w tych pierwszych zdaniach Biblii pojawia się prawda, która jest fundamentalna dla nas ludzi, jako mężczyzn i kobiet, że Bóg nas stworzył od samego początku właśnie jako mężczyznę i kobietę, dał nam różne cechy i uzdolnienia, ale równą wspólną godność jako ludzi, stworzonych na obraz i podobieństwo samego Boga. Dał nam też jedną wspólną misję, żebyśmy wspólnie, jako mężczyźni i kobiety, zaludnili całą ziemię i uczynili ją sobie poddaną, czyli żebyśmy w imieniu Boga i jako Jego namiestnicy dbali i troszczyli się o ten wielki, wspaniały ogród, jaki nam dał, żebyśmy byli jakby takim pomostem pomiędzy tym, co widzialne i tym, co niewidzialne, co duchowe i co cielesne, i między Bogiem a światem materialnym. Z tym też wiąże się to wspaniałe błogosławieństwo, jakim Bóg obdarzył mężczyznę i kobietę, mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. W ten sposób uczynił nas jakby swoimi współpracownikami w dziele powoływania do istnienia nowych ludzi, nowych, jedynych w swoim rodzaju osób, tak samo jak my obdarzonych duszą i ciałem, rozumem i wolną wolą i będących Bożym obrazem i podobieństwem. Nawet aniołom Bóg nie dał takiej łaski, a dał ją nam, śmiertelnym ludziom. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy naszą seksualność, naszą cielesność i naszą płodność tak często traktujemy tak bardzo technicznie, bez szacunku i bez czci, a także bez miłości. To, że mąż i żona mogą oddawać się sobie nawzajem w miłości, w całości swoich osób, z duszą i ciałem, i że wskutek tego mogą stawać się kimś jeszcze więcej niż byli wcześniej, bo aż rodzicami nowego człowieka, to wszystko jest wielkim darem i łaską, wręcz boskim przywilejem. Jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które można by także wydobyć z tego pierwszego poematu o stworzeniu, na przykład cała ta wielka sprawa dnia siódmego, czyli po hebrajsku Yom Shabbat, w którym Bóg odpoczął i w którym my też mamy odpoczywać i nie pracować, bo to jest dzień szczególnie poświęcony Bogu, święty czas i przestrzeń naszego cieszenia się Bogiem i Jego cieszenia się nami. Dla nas chrześcijan tym dniem siódmym jest dzień pierwszy tygodnia, czyli niedziela, dzień, w którym Jezus zmartwychwstał i w ten sposób ustanowił jakby nowy cykl, nowy etap, w którym wspominamy i przeżywamy już nie tylko dzieło stworzenia, ale także jeszcze ważniejsze, dzieło naszego odkupienia i w którym jesteśmy już bliżej końca, czyli dnia ósmego, tego wiecznego szabatu, w którym już nie będzie śmierci, cierpienia, ani ich przyczyny, czyli grzechu. I kiedy wreszcie całe stworzenie odzyska swój utracony blask i osiągnie swój cel i stanie się już w pełni takie, jakie być powinno, i Bóg będzie się mógł już dowoli cieszyć nami, a my Nim. Ale dzisiaj przejdziemy już dalej i zajmiemy się drugim opisem stworzenia, zawartym w rozdziale drugim Księgi Rodzaju. Ten opis, chociaż jest umieszczony na drugim miejscu, to jednak powstał wcześniej niż ten pierwszy i przez to, albo może dzięki temu, jest prostszy, bardziej archaiczny i troszkę bardziej toporny w swoim języku i wyobrażeniach. O ile tamten poemat napisał prawdopodobnie jakiś uczony kapłan podczas niewoli babilońskiej, o tyle ten opis w jakiejś wersji musiał istnieć już dużo wcześniej, jako część ustnej tradycji plemiennej Izraela. Pan Bóg objawiał się ludziom na różne sposoby i różnymi ludźmi się w tym celu posługiwał. Także ten drugi opis, podobnie jak ten pierwszy, jest opisem mitycznym w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jest jakby próbą ubrania w język ludzkich wyobrażeń tego, co Pan Bóg jakoś o sobie zakomunikował narodowi wybranemu. I jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, w tym najpierwotniejszym micie o stworzeniu człowieka, bo to o nim jest tu mowa przede wszystkim, zawiera się znacznie, ale to znacznie więcej, niż jego ludzki autor mógł zapewne przypuścić. Już zaraz na początku pojawia się ten tak tutaj istotny związek człowieka z ziemią, ponieważ na początku nie było jeszcze człowieka, który by ją uprawiał, ziemia była suchą pustynią. Dopiero stworzenie człowieka z prochu ziemi spowodowało, że Bóg zasadził ogród w Edenie i tam go umieścił. Z jednej strony wybrzmiewa tutaj tradycja rolnicza, ale z drugiej widać tutaj też to samo zadanie, czy nawet powołanie człowieka, o którym była mowa wcześniej. Powołanie do doglądania ziemi, do czynienia jej sobie poddaną, do mądrego i sprawiedliwego zarządzania nią w imieniu samego Boga i jako Jego przedstawiciel. Także Bóg stworzył człowieka dla zarządzania ziemią, a ziemię stworzył dla Niego. A to panowanie i ten związek człowieka ze światem materialnym jest możliwy dzięki temu, że Bóg, jak to mówi Biblia, ulepił człowieka z prochu ziemi, tej ziemi, którą człowiek później będzie miał uprawiać, na co wskazuje samo słowo Adam, czyli człowiek, a które jest związane z wyrazem określającym ziemię, glebę, czyli Adama. I to jest w ogóle bardzo piękny obraz, bo znowu, człowiek nie jest efektem przypadku albo jakiejś konieczności, tylko bardzo dokładnego, starannego i przemyślanego działania ze strony samego Boga, który ulepił nas z materii tego świata, tak jak garncarz lepi jakieś naczynie, albo jeszcze lepiej, tak jak artysta, który tworzy rzeźbę. To, co jeszcze przed chwilą było tylko kawałkiem gliny albo kamienia, pod wpływem tego starannego, przemyślanego działania staje się czymś znacznie więcej, nabiera nowego znaczenia i nowej funkcji, wyraża jakoś myśl samego autora i staje się jakby zmysłowym pośrednikiem pomiędzy nim a obserwatorem. I z człowiekiem jest tutaj tak samo. Nasze ciało nie jest już tylko zlepkiem atomów albo komórek, ale od samego początku jest czymś znacznie więcej. Wyraża pewien przemyślany przez Boga porządek, jego piękno, co szczególnie widać w ciele kobiety, i staje się narzędziem do tworzenia relacji pomiędzy poszczególnymi osobami ludzkimi, a pośrednio też z Bogiem, bo wyraża Jego myśl, a więc jakoś też uwidacznia coś z Jego tajemnicy. Oczywiście sam Bóg jest czystym duchem, więc nie ma ciała, ale to nie przeszkadza Mu posługiwać się materią, żeby wyrażać swój zamysł. I ludzkie ciało służy właśnie do tego, do wyrażania w świecie materialnym zamysłu Boga, Jego prawdy dobra i piękna, Jego woli i Jego miłości. A w ogóle największego wywyższenia ludzkie ciało dostąpiło wtedy, kiedy Bóg sam w swoim Synu je przyjął razem z całą resztą naszej ludzkiej natury. Dzisiaj zmartwychwstały Jezus karmi nas swoim własnym ciałem i krwią w każdej komunii świętej, a my, spożywając Go, wchodzimy w bardzo bliską, wręcz cielesną relację z Nim i sami powoli wzrastamy i przygotowujemy się do naszego własnego zmartwychwstania. Bo ludzkie ciało, które w chwili poczęcia stało się ciałem osoby ludzkiej, nigdy nie straci już tego swojego sensu i przeznaczenia. Kiedyś każdy i każda z nas otrzyma swoje ciało z powrotem, ale już przemienione na wzór Chrystusa. W każdym razie ci z nas, którzy będą zbawieni. I z tego też wypływa ta wielka godność ludzkiego ciała. I to nawet po jego śmierci. I dlatego właśnie Kościół przez wieki nakazywał i nadal zaleca, żeby grzebać ciało zmarłego człowieka w całości, a nie skremowane. Bo pochówek tradycyjny dużo lepiej wyraża tą wielką godność ludzkiego ciała i wiarę w przyszłe zmartwychwstanie. Także już w tym tak archaicznym, wręcz prymitywnym opisie widać tą wielką, bezpośrednią bliskość Boga i Jego zaangażowanie. To On sam, jakby własnymi rękami, lepi człowieka z prochu ziemi. Ktoś kiedyś powiedział pięknie, że człowiek, ludzkie ciało, jakby nosi na sobie odciski palców Pana Boga. Myślę, że takie głębsze uświadomienie sobie tego może się bardzo przydać nam dzisiaj, bo my tak często jesteśmy niezadowoleni ze swoich ciał, które przecież na ogół raczej nie wyglądają tak jak u lookmaxerów z TikToka i ciągle za wszelką cenę próbujemy dążyć do ideału, który ktoś inny sobie wymyślił i próbuje nam narzucić. Albo właśnie w drugą stronę. W ramach protestu robimy odwach w drugą stronę i zupełnie się zaniedbujemy, wmawiając sobie i innym, że już w pełni akceptujemy siebie i czasami nawet w to wierząc. Nie wiem, jak to jest z tobą, ale jeśli chcesz, to spróbuj dzisiaj zrobić taki eksperyment i popatrzeć na swoje ciało, na takie, jakie jest, z jego cechami płciowymi, a nawet z jego różnymi chorobami, wadami czy defektami, jak na dzieło Boga i dar od Niego, w którym jest ukryte Jego piękno, Jego zamysł. Ten zamysł może być czasami dla nas trudny do odkrycia, przyznaję, ale On tam jest i czeka na Ciebie. Jesteś chciany, jesteś chciana przez Boga, który zaplanował i własnoręcznie ulepił każdy szczegół Ciebie, bez którego nie byłbyś, nie byłabyś tym, kim On Ciebie sobie wymarzył. Nie ma sensu starać się dorównać standardom i oczekiwaniom ludzi, bo to poczucie własnej wartości, które możemy dostać od nich, bardzo szybko się kończy. Ale warto pytać Boga, jakimi On chce nas mieć i do tego jakby standardu wytrwale dążyć, ufając, że On nas kocha i że pomoże nam odkryć i uzewnętrznić to piękno, które On w nas widział, kiedy nas stwarzał z miłości. Niech to pełne miłości, uważne spojrzenie Boga, który z tak wielką czułością zadbał o każdy szczegół Ciebie i Twojego ciała, niech Jego dotyk będzie podstawą Twojego poczucia własnej wartości, bo tak naprawdę to tylko ta podstawa jest rzeczywiście trwała i na tej podstawie, na tym fundamencie możemy dalej budować siebie i swoje życie, żeby było tak piękne, jak Bóg je dla nas wymarzył. Ciąg dalszy zaraz po przerwie.

0: mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
1: Kontynuujemy nasze wspólne rozważania o stworzeniu człowieka. Dotąd powiedzieliśmy sobie o tym, z jakim pietyzmem Bóg stworzył, a mówiąc językiem biblijnym, ulepił nas, ciebie, twoje ciało. Ale jako ludzie jesteśmy nie tylko ciałem, ale też i duszą, bo Bóg nie tylko ulepił nas z prochu ziemi, ale też, według obrazu biblijnego, tchnął w nasze nozdrza tchnienie życia. Nie chodzi tutaj teraz o spory z ewolucjonistami, którzy za pomocą naukowych metod doszli do wniosku, że człowiek nie został ulepiony przez Boga z gliny i ożywiony, tylko że wyewoluował z małpy, bo zupełnie nie tym zajmuje się ten tekst. Bo ten fragment Słowa Bożego mówi nam nie o tym, jak powstał człowiek, tylko o tym, że dzięki tej wyjątkowej relacji z Bogiem człowiek jest czymś, ba, a nawet kimś, znacznie więcej niż tylko materią. Ten archaiczny, mityczny tekst skupia się przede wszystkim na tym takim pełnym zaangażowania, bezpośrednim kontakcie Boga ze stwarzanym przez Niego człowiekiem. On musiał nas najpierw własnoręcznie ulepić, a potem znowu sam z własnej woli nas ożywił. Z prostej, codziennej obserwacji wiadomo, że dopóki człowiek oddycha, dopóty żyje, a kiedy przestaje oddychać, to zwykle znaczy, że już nie żyje. Ale to takie tchnięcie przez Boga pierwszego oddechu w płuca człowieka też w bardzo piękny sposób wyraża tą bliskość Boga i Jego zaangażowanie. To jakby pierwszy pocałunek Boga, pocałunek Jego miłości, w którym dał naszym ciałom dar życia. Właśnie w tym symbolicznym momencie przestaliśmy być po prostu kubką materii, rzeźbą z gliny, a staliśmy się istotami żywymi, posiadającymi w sobie dar życia i zdolnymi przekazywać go dalej. I znowu widać tutaj to ogromne, bezpośrednie zaangażowanie samego Boga, który jakby podzielił się z nami swoim własnym tchnieniem, swoim własnym życiem. I to też świadczy o tej ogromnej godności człowieka, że Bóg, ożywiając nas, dał nam nie tylko życie na poziomie rośliny czy nawet zwierzęcia, ale dał nam coś znacznie więcej. Dał nam duszę nieśmiertelną, wyposażoną w rozum i wolną wolę, zdolną poznać Boga i Go pokochać albo odrzucić. Początek naszego istnienia, każdego i każdej z nas, pochodzi stąd, że Bóg zechciał, żebyśmy byli. Rodzice dostarczają komórek rozrodczych, które zawierają w sobie połowę materiału genetycznego każdego z nich i to, w jaki sposób te komórki się ze sobą łączą i jak dzięki temu powstaje nowy, odrębny, żywy organizm ludzki, jest już czymś bardzo pięknym i pomimo tak ogromnych postępów w biologii i medycynie, jest jeszcze czymś bardzo tajemniczym, bo na przykład nie wiemy, dlaczego komórka jajowa przyjmuje w siebie akurat tego plemnika, a nie innego. Kiedyś myślano, że kto pierwszy, ten lepszy, ale dzisiaj już wiadomo, że tak nie jest. Że ta żeńska komórka jajowa, mimo że wydaje się na pierwszy rzut oka bierna, to tak naprawdę właśnie od niej bardzo dużo zależy, bo to ona decyduje, dla którego plemnika jakby otworzyć drzwi i przyjąć go w siebie. A on z kolei, żeby wypełnić swoją misję i zapoczątkować nowe życie, musi sam się poświęcić. Także dla mnie to też jest piękne, że ta wielka, równa godność i jednocześnie bardzo różna specyfika kobiecości i męskości, ich receptywność i aktywność i wzajemna ofiara z siebie przejawia się też jakoś już na tym najprostszym, komórkowym poziomie. Ale sama strona biologiczna, chociaż ona już sama w sobie jest tak fascynująca, to jeszcze nie wszystko. Bo w tym samym momencie dzieje się coś znacznie więcej, ale już na płaszczyźnie duchowej, a więc niedostępnej naszym zmysłom i narzędziom. Bo w tej samej chwili, w której komórka jajowa i plemnik łączą się ze sobą, tworząc nową komórkę, która ma już w sobie swój własny, jedyny w swoim rodzaju kod genetyczny, następuje ta chwila, kiedy to Bóg sam osobiście i bezpośrednio stwarza z niczego nową duszę ludzką, rozumną i nieśmiertelną i łączy ją z tym właśnie powstającym nowym ludzkim ciałem. A więc cały ten proces, który tak obrazowo opisuje Księga Rodzaju, dzieje się za każdym razem, kiedy poczyna się nowe dziecko. Bóg bierze ten proch ziemi, tę materię, z której są zbudowane komórka jajowa i plemnik, razem z ich DNA, i z tej materii lepi nowy organizm, nowe ciało, nowego człowieka. I w to mikroskopijne jeszcze wielkości ciało tchnie swoje własne tchnienie życia, nową, całkowicie jedyną w swoim rodzaju, ludzką nieśmiertelną duszę, która od tego momentu jakby przejmuje stery nad tym nowym ludzkim ciałem. Także, powtarzam to raz jeszcze, nie jesteś dziełem przypadku. Mam nadzieję, że było tak, że twoje poczęcie nastąpiło w pełnej miłości, oddaniu się sobie nawzajem twoich rodziców. Ale przecież tak często bywa inaczej. Tak wiele osób poczyna się jako wpadka, przypadek, niepożądany efekt uboczny seksu, albo nawet w wyniku gwałtu, albo w stanie upojenia alkoholowego lub jakiegoś innego. Niektórzy o mało co nie zostali zabici jeszcze w łonach swoich matek. Inni z kolei zostali poczęci w sterylnych warunkach laboratorium, z dala od ciepła ciał swoich rodziców i pozwolono im się narodzić tylko dlatego, że rokowali lepiej niż ich bracia i siostry, którym już tej szansy nie dano. I trudno się potem dziwić, że nosimy w sobie tak wiele różnych traum, które też bardzo często sięgają swoimi korzeniami właśnie tych najpierwszych momentów naszego istnienia, dlatego, że nie byliśmy kochani tak, jak na to zasługiwaliśmy. I właśnie dla takich osób może być pociechą właśnie to, że nawet jeśli ludzie ciebie nie kochali i cię odrzucali już od samego początku, to Bóg zawsze ciebie kochał. I to On sam, bezpośrednio, stworzył cię z miłości i przeznaczył na to, żebyś mógł, żebyś mogła być z Nim na zawsze w niebie. A tam wszelkie rany i traumy znikną bezpowrotnie. Bóg każdego i każdą z nas stworzył bezpośrednio, a także zaprojektował i ukochał od wieczności. Psalmista powie wręcz, że Bóg własnoręcznie utkał nas w łonach naszych matek. Owszem, rodzice mają tutaj bardzo ważną rolę, bo stają się współpracownikami Stwórcy. Oni dostarczają materii, swojego własnego DNA, ciała ze swojego ciała. Ale to Bóg sam osobiście musi to nowe ciało ożywić, z tego tworzywa ulepić nowego człowieka i tchnąć w niego nowe życie. A potem niejako zwraca tą nową osobę rodzicom i poleca im troszczyć się o nią. I on sam potem zażąda od nich zdania sprawy z tego, czy i jak oni się tym nowym człowiekiem opiekowali. Warto, tak myślę, pamiętać o tym, zwłaszcza wtedy, kiedy sami stajemy się rodzicami, albo przynajmniej kiedy możemy się nimi stać. To jest naprawdę wielkie i wspaniałe powołanie, bo w końcu drugiego takiego dziecka jak twoje nie było, nie ma i nie będzie nigdzie ani nigdy. Nasze ciała potrafią się różnić od siebie po prostu kolosalnie, ale dusze różnią się od siebie znacznie, ale to znacznie bardziej. Ale z wielką misją wiąże się też wielka odpowiedzialność. To jest ogromna władza, móc powołać do życia nowego człowieka, nową osobę. Ale tą wielką władzę musimy stosować mądrze, hojnie, w całkowitej zależności od Boga. Bo tylko wtedy będziemy rzeczywiście czynić sobie ziemię poddaną i godnie reprezentować naszego Stwórcę jako Jego żywy obraz i podobieństwo. Wiadomo, że to jest ciężar i trud, zwłaszcza jak na przykład ma się dziecko niepełnosprawne albo złe warunki materialne czy rodzinne. Tym bardziej, że ani państwo, ani niestety Kościół bardzo często nie oferują tutaj tyle pomocy, ile powinny. Zresztą właśnie po to, między innymi, Pan Bóg wymyślił i ustanowił sakrament małżeństwa, żeby oboje, mąż i żona, a później ojciec i matka, mogli nie tylko wspierać siebie nawzajem, ale żeby przede wszystkim mogli czerpać z tego ogromnego rezerwuaru łask i sił, jakim są sakramenty, a zwłaszcza sakrament małżeństwa. My sobie z tego na ogół wcale nie zdajemy sprawy, jaka to jest wielka moc i przez to często w ogóle nie doceniamy sakramentu małżeństwa. Ale właśnie dzięki tej Bożej mocy i pomocy można z ofiarną miłością przyjąć każdego człowieka, jaki jest nam jakoś dany albo powierzony. I to niezależnie od tego, czy później ten człowiek odpowie nam wdzięcznością, czy nie. To jest prawda, że bywają różne trudne sytuacje, rozczarowania, zawiedzione nadzieje i oczekiwania. Ale jeśli ktoś tylko rzeczywiście chce przez to cierpienie przejść razem z Bogiem, to On już zrobi wszystko ze swojej strony, żebyśmy dali radę. Bo każdego i o każdą z nas On się jednak troszczy, już od samego początku naszego istnienia, na tyle, na ile my Mu na to pozwolimy. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy dalej. Alice von Hildebrand, żona wielkiego myśliciela Dietricha von Hildebranda, która razem z mężem uciekła z hitlerowskich Niemiec i potem długo żyła w Stanach Zjednoczonych, ucząc na uniwersytecie, zwracała często kobietom uwagę na ten jeden z pozoru drobny szczegół, który według niej świadczy o niezrównanej godności kobiecego ciała. Chodzi o to, że ten moment, w którym Bóg tchnie nowe życie w tworzące się ciało dziecka, ten tak jakby dotyk Pana Boga, następuje właśnie we wnętrzu kobiecego łona. Łono kobiety, jej ciało, staje się więc miejscem świętym, gdzie sam Bóg działa, żeby stworzyć, powołać do istnienia nowe życie, nowego człowieka. Także ciało kobiety nie jest tylko źródłem przyjemności dla innych czy nawet dla niej samej, ani też nie jest tylko polem uprawnym i fabryką dzieci mężczyzny, ale jest czymś znacznie, ale to znacznie więcej. Jest świątynią, sanktuarium, jakby nowym ogrodem Eden, w którym sam Bóg jest obecny i bezpośrednio działa, żeby z prochu ziemi, z materii komórek ojca i matki ulepić nowego człowieka i tchnąć w niego, tchnąć w jego ciało tchnienie życia. Alice mówiła jeszcze, że między innymi dlatego czymś bardzo odpowiednim jest to, że właśnie to tak wyjątkowe miejsce w ciele kobiety jest, przynajmniej w pierwszej fazie jej życia, zakryte zasłoną, podobnie jak miejsce najświętsze w świątyni jerozolimskiej. Bo to też jest tak jakby miejsce święte świętych, gdzie Bóg sam bezpośrednio dokonuje tej wielkiej tajemnicy przez duże T, tajemnicy miłości i życia. I tak jak do miejsca najświętszego w świątyni mógł wejść tylko sam arcykapłan, i to też nie zawsze, ale tylko w specjalnie do tego wyznaczonym dniu, tak i do tego sanktuarium świątyni ciała kobiety nie powinien móc wejść nikt niepowołany, ale tylko ten jeden jedyny mężczyzna, złączony z nią wobec Boga i Kościoła, świętym sakramentem małżeństwa, w którym oboje z miłości biorą za siebie nawzajem odpowiedzialność na całe życie. Bo żeby móc naprawdę godnie wejść do tego tak świętego miejsca, trzeba być gotowym oddać swoje życie, żeby przekazać je dalej. Ale to od kobiety, poza przypadkami tej potwornej zbrodni, jaką jest gwałt, zwykle ostatecznie zależy, czy go tam wpuści, czy nie. Także warto wybierać mądrze i z wielką miłością i szacunkiem podchodzić do tego sanktuarium, jakim jest ciało kobiety, a zwłaszcza jej łono. To miejsce, w którym sam Bóg dokonuje na nowo aktu stworzenia. Ale o tym, w jaki sposób Bóg na początku zbudował tą przepiękną świątynię kobiecego ciała, opowiemy sobie już następnym razem. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.
0: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Ile lat trzeba czekać, aby wyjechać na misję i czy swoje życie zawodowe tej misji można podporządkować? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z moim i Państwa gościem. To audycja Misyjny Atlas Świata, audycja przygotowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Ja nazywam się Natalia Patyk i zapraszam Państwa na podróż. Zabieramy Państwa do Kamerunu. Moim i Państwa gościem jest Małgorzata Matuszewska, pielęgniarka anestezjologiczna. Dzień dobry, Gosiu.
2: Dzień dobry.
1: Gosia wróciła z Kamerunu. Małgosiu, ja wszystkich lekarzy, którzy razem z tobą w zespole byli na tej misji, pytam o to, czy pamiętają swojego pacjenta. Tak sobie wymyśliłam, że takie będzie pierwsze pytanie. Jak wspominasz tego pierwszego pacjenta, którego w Kamerunie przyjęliście?
2: Wspominam go bardzo dobrze, ponieważ on się bardzo cieszył z tego, że będzie pierwszy i wielokrotnie powtarzał primer, on był taki szczęśliwy i to było dla niego bardzo ważne, ponieważ choroba przeszkadzała mu w funkcjonowaniu takim codziennym. No i cieszył się z tego powodu, że my tą chorobę jemu zabierzemy i będzie mógł funkcjonować, pracować, żeby było w jego rodzinie więcej pieniędzy. Nie wiem.
1: Czy kiedy wyjeżdżaliście do Kamerunu, kiedy ty wyjeżdżałaś do Kamerunu, miałaś jakieś takie obawy? Jakieś rozterki może się pojawiły, bo na tą misję długo też czekałaś, ale wiedzieliście, że to może nie być łatwa wyprawa.
2: Więc może to wydać się dziwne, ale rozterek nie miałam żadnych. Bardzo, bardzo czekałam na ten wyjazd. Wiele spraw stawało na mojej drodze, takich, które wydawałoby się, że są już nie do przebycia i ta misja się nie odbędzie. Więc kiedy zapadła decyzja, że jedziemy, to chyba był najszczęśliwszy dzień w moim życiu i nie pamiętam, żeby jakakolwiek myśl nawet zrodziła się w mojej głowie, że może coś się nie udać i to po prostu nie miałam w ogóle żadnych takich myśli.
1: Bardzo długo czekałaś na tę misję i mówiąc bardzo długo, nie mam na myśli 2 lat. Małgosiu, powiedz naszym słuchaczom, ile lat czekałaś, żeby wyjechać i robić to, co od dziecka chciałaś?
2: Tak, no może to wydać się dziwne, jeżeli powiedziałabym, że czekałam 50 lat, ale odkąd pamiętam, byłam dzieckiem, wymarzyłam sobie, że pojadę właśnie do Afryki i że będę pomagać ludziom. Bardzo mnie to tak budowało i też zadecydowało o wielu moich wyborach, ponieważ skończyłam szkołę pielęgniarską, poszłam do pracy. I nadal o tym myślałam bardzo. Potem przeszkody najróżniejsze, przede wszystkim założenie rodziny, potem jakieś zdrowotne problemy, praca i to wszystko tak się oddalało, ale jakoś miałam w sobie taki spokój, bo wiedziałam, że to kiedyś nastąpi i zawsze sobie tłumaczyłam, to jeszcze nie ten czas. I pracując w szpitalu, starałam się rozwijać, żeby ta moja też specjalizacja mogła być jak najbardziej potrzebna właśnie w takich odległych krajach i żebym też tą wiedzę miała jak najwięcej, jak najbardziej szeroką, żeby też można było wykorzystać ją właśnie tam w tych warunkach. No i jak przyszedł ten moment, że właśnie ten wyjazd ma się odbyć i montowaliśmy naszą ekipę, no to było coś takiego, co po prostu było mi trudno w to uwierzyć, że to się naprawdę dzieje, bo te marzenia się, aż się wzruszam, naprawdę się spełniały. To się naprawdę działo, mimo tego, że właśnie tych przeszkód było bardzo, bardzo wiele na mojej drodze i ta droga, 50 lat, tak przypuszczam, że to tak mogła mieć wtedy 8, jak to się tak we mnie urodziło. Pamiętam też taką sytuację, że chodziłam na pielgrzymki właśnie jako pielęgniarka też w tym zespole medycznym i wtedy śpiewaliśmy taką piosenkę, nie pogardzaj człowiekiem, chociaż inną skórę ma, kochaj wszystkich jak braci, pomóż im. I te słowa też mi zawsze towarzyszyły. Całe życie one ze mną szły i tak praktycznie ja tylko czekałam kiedy. Kiedy będzie ten moment. No i jak ten moment nastąpił, no to po prostu naprawdę nie widziałam żadnych przeszkód.
1: No Małgosiu, ale jak to jest, że w głowie 8-letniej dziewczynki, mi to teraz patrząc na dzieci w tym wieku, trudno sobie wyobrazić, że w takim małym dziecku rodzi się pragnienie wyjechania na misję do odległych krajów, pomagania, też taka świadomość tego, jak wygląda życie. Skąd u ciebie się to wzięło? Ten pomysł w ogóle w tak małym organizmie, że tak powiem, trochę z medycznego punktu widzenia, bo to jest niesamowite i to jest ciekawe.
2: Myślę, że mogła to zapoczątkować taka sytuacja, że moja ciocia podarowała mi taki rzutnik i miałam taki komplet przeźroczy, ojciec Jan Bejzym, apostoł trędowatych. I ja sobie to tak oglądałam. No wtedy nie było takich możliwości, żeby przełączać się z kanału na kanał i szukać, więc się po prostu delektowałam tym, co miałam. No to i tak było bardzo dużo w tamtych czasach. No i właśnie jakoś ten ojciec Jan Bejzym tak mnie zachwycił, że on tak się tymi ludźmi opiekował, mimo że oni tacy byli no bardzo chorzy i trudno mu było i tą inną skórę mieli i tak to wszystko jakoś we mnie rosło. No poza tym moja mama była w miejscowości, w której się wychowałam, była pielęgniarką, pomagała też ludziom, więc też wielokrotnie jako mała dziewczynka szłam z moją mamą do tych chorych. No i widziałam właśnie, jacy oni są wdzięczni tej mojej mamie i ta moja mama była dla mnie taka ważna i ja też chciałam właśnie tak pomagać tym ludziom. No i tak sobie wymyśliłam i tak potem jakoś to we mnie rosło. Potem miałam coraz więcej wiadomości, informacji na ten temat, jak to się odbywa, w jaki sposób można na taką misję wyjechać, więc...
1: Próbowałaś uzupełnić te potrzeby pomagania, ale tak sobie myślę, bo robiłaś wszystko, żeby pomagać, zostałaś pielęgniarką i samo pomaganie tutaj na miejscu pacjentom to było wciąż za mało, to nie wypełniło tego pojemniczka i stąd jeszcze ta daleka misja.
2: Tak, i ta daleka misja właśnie tak po prostu cały czas we mnie była i mimo, że bardzo lubię swoją pracę i tak jak ktoś powiedział, że jeżeli ktoś lubi swoją pracę, to właściwie ani jednego dnia w życiu nie przepracuje, tylko robi to z przyjemnością, to mogę powiedzieć, że też tak tą pracę moją odbieram, ale gdzieś właśnie taka była potrzeba, żeby jeszcze zrobić coś dla tych ludzi, którzy nie mają dostępu do tego lekarza, którzy zmagają się z chorobami, którzy po prostu czekają na to, żeby ktoś tam pojechał, im pomógł, dał coś z siebie, mimo że no, warunki były trudne, ciężkie, ale to warto było.
1: Trudno było patrzeć właśnie na życie tych osób, na te nierówności jako osobie wrażliwej, no, która od małego dziecka była, bo tak jak mówisz, mam taki obraz ciebie, małej dziewczynki, która już od tych najmłodszych lat ze względu też na profesję mamy była taka wrażliwa na cierpienie innych, stąd też zawód, który wybrałaś. Ciężko było tam w Kamerunie poradzić sobie z tymi emocjami, z tą nierównością, która nagle jest tak bardzo widoczna, bo nie czytamy o niej, nie oglądamy jej w telewizji, tylko jesteśmy jej naocznymi świadkami.
2: No powiem, że obraz, który tam zastałam, no spodziewałam się, że będzie ciężko, było ciężko, ale jakoś najważniejsza była ta myśl, żeby pomóc tym ludziom. I starałam się już tutaj nie tracić czasu na te emocje, chociaż one też były i były wzruszenia i były chwile takiej no jakby niemocy, bo trzeba było coś, nie wiem, nagle wymyślić, bo nie było tego, co normalnie byśmy powiedzmy tam użyli. No ale jakoś ta kreatywność się przydała No i właśnie tą pomoc tym ludziom nieśliśmy, widzieliśmy tą radość. I to ich takie czasami nawet chyba powiedziałabym niedowierzanie, że ktoś tam przyjechał i naprawdę chce im pomóc. I tak właściwie no nic nie muszą za to nam dawać, ani my niczego nie oczekujemy. Po prostu chcemy dać to, co potrafimy, to, co nam się wydaje takie normalne i może tutaj w tych warunkach w naszym kraju, to nawet człowiek czasami zapomina o tym, a tam to wszystko staje się ważne i człowiek sobie naprawdę wtedy uświadamia, ile rzeczy potrafi i że może się tym po prostu podzielić. Podzielić z ludźmi, którzy na to czekają i dać coś z siebie.
1: Daliście z siebie bardzo dużo. Trzeba podkreślić, że osoby mieszkające w Kamerunie no, na opiekę medyczną albo na wizytę u lekarza czekają czasami wiele, wiele lat. Wielu z tych pacjentów prawdopodobnie też pierwszy raz miało kontakt z lekarzem. O tym, jak wyglądała ta misja, jaką pomoc dokładnie nieśliście i jaka była w tym twoja rola, porozmawiamy po krótkiej przerwie. Proszę zostać z nami.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: I wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Nadal jesteśmy w Kamerunie. Ze mną Małgosia, nasza pielęgniarka anestezjologiczna, która wróciła z wyprawy, gdzie razem z zespołem chirurgów niosła pomoc. Małgosiu, ilu pacjentów udało się przyjąć, zoperować, bo kolejki były ogromne?
2: Zoperować udało nam się 51 osób, przyjąć, zaopatrzyć, zobaczyć zdecydowanie więcej. Tych już nawet nie liczyliśmy, bo to się odbywało w tak zwanym międzyczasie. Pacjenci przybywali do nas każdego dnia, mimo że w ciągu, można powiedzieć, dwóch pierwszych dni mieliśmy już listę zapełnioną nazwiskami i właściwie ten plan operacyjny na ten nasz czas był już wypełniony. No to jednak gdzieś ta informacja docierała do nich troszeczkę później, więc oni też później do nas docierali, przychodzili ze swoimi różnymi problemami.
1: Bo wieść się niosła, że są lekarze.
2: Wieść się niosła, tak. Wieść się niosła, no tam troszeczkę te informacje rozchodzą się inaczej niż u nas. U nas wystarczy wysłać SMS-a albo w telewizji po prostu taką informację przekazać i wszyscy wiedzą. Tam jest to informacja, która przechodzi z ust do ust, jadąc gdzieś na przykład no, samochodem, jeepem przez tą drogą tam przez dżunglę. Siostra niejednokrotnie po prostu otwierała okno i mówiła: mamy lekarzy w Esengu, przyjedźcie, jeżeli macie takie dolegliwości. I oni przekazywali. Rzeczywiście ci ludzie cały czas przychodzili. To nie było tak, że oni w pewnym momencie odpuścili. Oni przychodzili do ostatniej chwili i wykorzystywali każdą naszą obecność w różnych miejscach, w których się pojawialiśmy. No, trudno było nas nie zauważyć, byliśmy biali, więc troszeczkę, że tak powiem, byliśmy inni. Pamiętam taki moment, jak na mszy byliśmy w takiej miejscowości zaproszeni przez księdza. To właśnie nawet tam podeszła mama z taką właśnie dziewczynką i też poprosiła o konsultację, więc gdzieś tam na zapleczu po prostu pokazała, o co chodzi i no i tam właśnie też była jakaś tam informacja, jakaś została jej przekazana, co z tym dalej robić. No, pacjenci pojawiali się, tak jak mówię, do ostatniej chwili. Byli bardzo wdzięczni nam. No, wszystkich nie udało się niestety zoperować.
1: Właśnie o to chciałam cię podpytać, bo rozmawiałam też z Bartkiem, jak radził sobie z tymi emocjami, bo po prostu ze względu na sytuację, jaka była w tym ośrodku zdrowia, bo nie był to szpital, nie każdemu pacjentowi udało się pomóc tak, jakbyście chcieli, jakbyście sobie życzyli, bo po prostu nie można było go wprowadzić w znieczulenie. Jakie były reakcje? Zarówno wasze, ale także tych pacjentów, no, którzy tyle lat czekali na pomoc, a nie mogli jej otrzymać, bo po prostu było to niebezpieczne dla ich zdrowia.
2: Tak. No, my mieliśmy ograniczone możliwości, ponieważ operacje, które zostały przeprowadzone, były przeprowadzone w znieczuleniu podpajęczynówkowym. No, byli pacjenci, którzy niestety wymagali bardziej rozległego znieczulenia, czyli tak zwanej narkozy. Niestety nie mieliśmy takich możliwości, żeby tam przeprowadzić takie znieczulenie ogólne, ponieważ no, nie mieliśmy po prostu aparatu do znieczulania. Jedyne właściwie możliwość monitorowania, jedyna jaka była, to był monitor, który zresztą zabraliśmy ze sobą z Polski. No i teraz to zderzenie z taką niemocą, której nie możemy pokonać, no nie było to łatwe, ponieważ no, człowiek sobie zdawał wtedy sprawę, że są te ograniczenia, których nie jest w stanie przeskoczyć. Nie możemy też ryzykować życiem pacjenta, żeby to było niebezpieczne, bo nie po to tam jesteśmy, żeby komuś życie zabrać, tylko żeby pomóc. No i pacjenci, no też widać było, że są, no, rozczarowani, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na pewno było im smutno z tego powodu, że gdzieś ta nadzieja była już tak blisko i ten lekarz był i możliwość wykonania operacji też, a jednak nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Pamiętam taką rodzinę, która przyszła z takim chłopcem, który no właśnie taką narość miał dziwną. No niestety była tak umiejscowiona, że próba operacji no, mogłaby się zakończyć dla tego dziecka niestety niedobrze, ponieważ no, nie mogliśmy zdiagnozować, co to jest, jak to daleko sięga, czy obejmuje inne narządy, więc pamiętam, że no, sama byłam wzruszona, bo ta mama też no, widać było, że łezka jej się wokół zakręciła, bo chciała dla tego dziecka ratunku. No niestety my nie mogliśmy pomóc.
1: Ale udało się pomóc chłopcu, który miał ropień, który tak. zagrażał życiu, a jego brat tak. z powodu tego takiego samego ropnia tak. Zmarł.
2: Dokładnie tak. No tutaj nasza anestezjolog Karolina Puklińska-Cieśla rozpoznała to, że to jest ropień okołozębowy. No wyglądało to no, dla mnie dziwnie. Ja się z czymś takim nie spotykałam. Ona pracując w swoim szpitalu no, miała takie doświadczenia, więc ta opuchnięta buzia, która po prostu wyglądała jak księżyc w pełni, chłopiec, który nie mógł praktycznie już ust otworzyć, no, był w stanie zagrożenia życia. Podjęła się właśnie z naszymi chirurgami wykonać takie nacięcie z drenowaniem i uratowała tego chłopaka.
1: I to jest z kolei konsekwencja braku dostępu do stomatologa.
2: Tak, tak. Ropień, który był w zębie, po prostu no, migrował tak daleko, że tworzył się olbrzymi obrzęk i za chwilę ten chłopak też by się udusił. Nie mógłby oddychać po prostu.
1: Porozmawiałyśmy teraz o takich trudniejszych doświadczeniach, zarówno dla tak. tych pacjentów, jak i dla was. Co czuje się, kiedy widzi się, że przepuklina, która latami doskwierała, uniemożliwiała pracę, po operacji nasz człowiek zyskuje nowe życie, ale nie tylko w tym kontekście, o jakim myślimy, że po prostu żyje mu się wygodniej, ale dostaje nową perspektywę życia, bo może pracować, może zarabiać, może utrzymać rodzinę. Co czuliście, widząc tych pacjentów już po operacji, którzy wracają do zdrowia, no i dzięki wam zyskują nowe możliwości w tym trudnym świecie, w którym przyszło im żyć?
2: Powiem, że ten widok był niesamowity, bo ci chorzy po prostu zdrowieli w oczach. Oni na drugi dzień, jak poszliśmy z wizytą, żeby zobaczyć właśnie tych chorych, to oni byli uśmiechnięci, oni byli cali szczęśliwi. Te rany goiły się w taki sposób, że po prostu w tamtych warunkach to było aż no coś niesamowitego. Te latające owady wszędzie, no te warunki, które tam były.
1: Było bardzo ciepło.
2: Było bardzo ciepło a ci chorzy no po prostu goili się w oczach i ta ich radość była niesamowita. Oni widzieli, że to się naprawdę wydarzyło,
1: że to nie jest sen.
2: Tak, że nie mają już tych worków przepuklinowych, tych przepuklin takich, które no na zewnątrz były po prostu widoczne, olbrzymie. No była to wielka radość dla nich i no dla nas też. No dla nas też.
1: Był jakiś pacjent, który ci szczególnie zapadł? Poza tym pierwszym oczywiście, albo jakaś historia.
2: Poza tym pierwszym, no ten pierwszy to mi utknął bardzo w oczach, ponieważ on był taki wdzięczny właśnie po tej operacji też.
1: Było bardzo dużo zdjęć, na których po prostu ci pacjenci ściskali was i byli w ciebie i w Karolinę wpatrzeni, jak w obrazki.
2: No może dlatego, że miałyśmy inną skórę, to dla nich było też takie inne, ale rzeczywiście pacjent właśnie dziękował mi. Pamiętam, że tak mnie wziął za rękę i tak posadził mnie na swoim łóżku i mówił merci, merci, merci. I to było takie po prostu z jego strony prawdziwe i takie czyste i takie po prostu no, wdzięczne, że chyba nie przypominam sobie w mojej karierze, żeby ktoś mnie tak ujął swoim podziękowaniem, bo to było takie naprawdę takie od serca. No inni pacjenci też byli wdzięczni, też pamiętam, że dziękowali i że byli szczęśliwi i zorganizowali dla nas taki pożegnalny wieczór, jak już wiadomo było, że następnego dnia wyjeżdżamy. No i wtedy też były momenty wzruszające, bo ci pacjenci mieli taką potrzebę takiego podziękowania publicznego i podchodzili tam właśnie do nas. No my byliśmy traktowani jak goście honorowi, VIP-y, no trudno mi nawet określić tą skalę, jak ja się wtedy czułam. W życiu się tak nie czułam. I właśnie mówili o tym, że dzięki nam mogą pracować, że bardzo nam dziękują za to, że właśnie, że ta choroba została wyleczona i taki był też mąż naszej pani kucharki, ona miała na imię Marie Jeanne i ten mąż miał taką narośl i ona też bardzo mu przeszkadzała i no i nasi chirurdzy, właśnie Andrzej i Bartek, no postanowili, że usuną tą narośl. Co w efekcie się okazało, że to wcale nie było takie proste, ponieważ też była bardzo taka rozległa, czego nie było widać na zewnątrz, ale udało się na szczęście. I on właśnie taki był szczęśliwy, że to tak mu utrudniało pracę, że to było dla niego takie przykre, a teraz będzie mógł iść do pracy i będzie mógł się zginać i to nie będzie mu przeszkadzało. I on nam bardzo, bardzo był wdzięczny właśnie za to.
1: I myślę, że właśnie to docenienie tego, co mamy, chociaż czasami wydawać nam się może, że mamy mało, że musimy długo czekać do lekarza, ale jednak do niego przyjdziemy, pokazuje, w jak bardzo uprzywilejowanym świecie żyjemy. Z tą myślą zostawiamy Państwa na chwilę, bo wracamy po krótkiej przerwie.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie, to słowa dr Wandy Błońskiej i przede mną siedzi przepiękny przykład tego, że nikt z nas dla siebie tylko nie żyje. W studiu Małgosia Matuszewska, pielęgniarka anestezjologiczna, wolontariuszka Redemptoris Missio, która wróciła z misji w Kamerunie. Małgosiu, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o wdzięczności tych pacjentów i z taką refleksją zostawiłam naszych słuchaczy właśnie, że my tak naprawdę bardzo często narzekamy i nie ujmuję, że nikt z nas nie ma trudno, ale myślę, że wy będąc w Kamerunie te różnice widzieliście bardzo, bardzo wyraźnie. Ja chciałam zapytać, co dla ciebie z punktu widzenia jak

0: z desek jakimiś, nie wiem jak to nazwać, kocami, to tam właściwie nie ma nic. Lampa naftowa, jeżeli jest, no to gdzieś tam wisi. Wewnątrz tego domu stoi drewno, które przypuszczam, że ma się po prostu wysuszyć, żeby mieli na czym ten posiłek ugotować. Także ci ludzie żyją bardzo biednie. Bardzo. Bardzo.
1: Podczas takiej misji masz poczucie takiego sensu? Chcesz tam wracać? Poczucie takiej prawdziwej misji, mimo że byłaś raz, pomogłaś, to w sercu jest jeszcze pragnienie, żeby wracać, żeby coś jeszcze zrobić, bo nie wiem, może gdzieś tam z tyłu głowy jest takie poczucie, że nie wszystkim udało się pomóc, chociaż byliście bardzo długo, bo 3 tygodnie.
0: Tak, może na samym początku, jak wróciłam, nie myślałam o tym, czy tam pojadę jeszcze, ponieważ no, to zmęczenie było rzeczywiście ogromne.
1: 12 godzin dziennie.
0: Tak,
1: pracy.
0: Pracowaliśmy od rana do wieczora. Niejednokrotnie zastawała nas noc i musieliśmy kończyć, bo owady po prostu wlatywały przez moskitierę i byłoby to jeszcze bardziej niebezpieczne niż było, jakbyśmy jeszcze tam dłużej pracowali, chociaż było przyjemniej, bo było chłodniej. Ale taka potrzeba rzeczywiście tego powrotu widzę, że się we mnie rodzi i coraz częściej o tym myślę, żeby jeszcze tam pojechać, żeby jeszcze pomóc tym ludziom, o ile mi zdrowie oczywiście pozwoli. I myślę, że jeszcze taka jedna myśl, która mi tak towarzyszy, to, że tam jest taka bieda, a my narzekamy tutaj. I myślę, że od momentu, kiedy ja tutaj przyjechałam z misji, to chyba nie narzekałam ani razu. Jak otworzyłam moją szafę po przyjeździe, to sobie pierwsza myśl, jaka mi taka w głowie się urodziła, to sobie myślę, Boże, ile ja tutaj mam tych rzeczy. Przecież ja bym mogła obdzielić tym całą tą wioskę, która tam była. Tam ci ludzie naprawdę mają pojedyncze rzeczy, piorą je, zmieniają albo nie zmieniają i po prostu czekają, aż wyschnie, dziura na dziurze. Chodzą w jakichś takich butach, które widać, że już czasy świetności mają dawno za sobą. Czasami dzieci biegają w dwóch różnych bucikach, albo w jednym. I też jest dobrze. Więc naprawdę cieszę się, że żyjemy w takim właśnie świecie, jaki mamy i naprawdę nie mamy na co narzekać. Naprawdę.
1: A poza właśnie tym, ta misja coś w tobie jeszcze zmieniła? Może na przykład w twojej pracy? Bo tutaj mówiłaś o takiej dużej wdzięczności, a w Polsce mam wrażenie, że nie zawsze ta wdzięczność jest, a czasami nawet taka postawa wobec ochrony zdrowia czy pracowników, taka troszkę też roszczeniowa niestety.
0: No bywa tak, ale z drugiej strony, no trudno się dziwić też tym ludziom chorym tutaj u nas, no gdzieś są też niecierpliwi, żeby ta choroba już została wyleczona, więc raczej staram się tego nie rozdrapywać i nie skupiać na tym, no nie wiem, czy mam takie szczęście, ale no generalnie pacjenci zawsze są zadowoleni i tak jak z nimi rozmawiam przed operacjami, staram się jakoś tak ich wyciszyć, zapewnić o swojej opiece w tym momencie, jak oni będą w trakcie operacji i jakoś to mi się udaje i tak jakoś nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś jakoś taki był roszczeniowy wobec mnie albo jakoś tak bardzo negatywnie się, nie wiem, wypowiadał. Miejsce, w którym pracuję, jest też specyficzne i sala operacyjna, no, mam wrażenie, że tak działa na pacjentów, że no, nie ma tam bohaterów. No, każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że na ten
1: ryzyka.
0: Czas oddaje to swoje życie naprawdę w nasze ręce i, no, i od nas zależy to, jak to się potoczy. Więc myślę, że raczej chcą mieć z nami dobre stosunki.
1: Wasze ręce ludzie powierzają swoje życie. Ja chciałam zapytać o jeden wieczór.
0: Tak.
1: A właściwie poranek. Kiedy rodziła się mała Andrea.
0: Tak.
1: To był ciężki czas, ponieważ właściwie ty razem z Karoliną

0: przyjęłyście resuscytację tego maleństwa, które kiedy się urodziło, nie oddychało. Tak. Chłopacy zajęli się mamą.
1: Tak.
0: Jaki to był czas? Bo trudno sobie wyobrazić wasze emocje. Ty jeszcze wtedy też bardzo źle się czułaś. To musiało być dla ciebie potrójnie trudne.
1: Tak, ja wtedy zachorowałam, miałam amebę i to akurat był ten największy rzut tej choroby. No ale jak się dowiedzieliśmy, że trzeba zrobić cięcie, ponieważ kobieta nie urodzi, Andrzej i Bartek podjęli to wyzwanie i to cięcie zostało przeprowadzone, dziecko zostało wydobyte i to dziecko nie oddychało. No to nie wiem, jakaś wtedy chyba nadludzka siła się we mnie pojawiła, że mimo tego bardzo złego samopoczucia, no starałyśmy się tak jak tylko potrafiłyśmy pomóc, żeby to dziecko wróciło do nas i żeby oddychało i żeby po prostu mama mogła się z tego dziecka cieszyć. No udało się nam na szczęście, ale no po prostu emocje, jakie towarzyszyły, ten gasnący prąd, ta ulewa, która była w tej nocy i właściwie no brak takiego sprzętu, który mamy tutaj pod ręką, chociażby worek ambu dostosowany do takiego małego dziecka. No trzeba było sobie poradzić. Nie poddawałyśmy się. Zmontowałyśmy po prostu tak sprzęt, żeby pasował do tej małej twarzyczki. No i udało się. Udało się i chyba myślę, że po czasie dopiero taka jakby świadomość dotarła do mnie, że no gdyby nie te nasze działania, to tego dziecka by nie było.
0: Wiem o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. Podejrzewałabyś, że będziesz miała tyle siły, tyle samozaparcia, będąc w tak złym stanie fizycznym, po prostu byłaś chora, żeby podjąć taki trud i taką walkę?
1: Nie. W takiej sytuacji nie byłam nigdy. Nigdy w Polsce bym nie podjęła takiego ryzyka w ogóle, gdybym tak się czuła, właśnie jak się czułam tam, po prostu zadzwoniłabym do mojej oddziałowej i powiedziałabym, że, no, że nie jestem w stanie przyjść po prostu. A tam nie było innej możliwości. Tam nie miał mnie kto zastąpić. Wiedziałam, że moja wiedza, czy chociażby to, co byłam w stanie też zobaczyć, pracując w szpitalu położniczo-ginekologicznym, jak lekarze neonatolodzy postępują w takich przypadkach, no, że to może się po prostu przydać, że mam coś, z czym mogę się podzielić i muszę tutaj po prostu stanąć na wysokości zadania, chociaż tak fatalnie to nie pamiętam, kiedy się czułam, jak właśnie wtedy. Ale jakoś te siły przyszły, nie wiem skąd. Po prostu chyba Pan Bóg nad nami wtedy czuwał, żeby to wszystko się udało i żeby to cięcie, nie wiem, to było tak jakby taki sprawdzian. Taki sprawdzian, do jakich jestem, nie wiem, czynów zdolna, mimo tego, co się z moim organizmem dzieje. No, ta głowa jednak sterowała i tam ta siła chyba była, że po prostu daliśmy radę i udało się tą Andreę naszą uratować, więc teraz ją traktujemy jak naszą córkę kameruńską.
0: Bartek się bardzo wzruszył, kiedy opowiadał, mówił, że miał wrażenie, jakby odbierał poród własnej córki. To był bardzo trudny poranek, ale też chyba piękny czas, taki dla was, jako dla zespołu, dla teamu.
1: Tak. No, zostało po nas właśnie to dziecko, które jest takim naszym dzieckiem. Będzie rosło razem z naszymi wspomnieniami. Mamy kontakt z siostrą Basią i z innymi siostrami, Małgosią, Anią, Mirką. No i wiemy na bieżąco, co się dzieje, więc dziewczynka rośnie. Wygląda po prostu jak pączuszek.
0: Jest
1: Cieszymy
0: piękna.
1: Się. Jest piękna.
0: Ale to też świetnie pokazuje, jak takie misje budują relacje, nie tylko między zespołem chirurgów, który wyjeżdża, ale też między ludźmi, których tam poznaliście i których zostawiliście. Jako takie ostatnie pytanie, bo wiem, że chcecie wracać, że ta myśl już w każdym z was się kiełkuje, a my zrobimy wszystko, żeby wam umożliwić powrót do Kamerunu. Ale jeżeli słucha nas ktoś, u kogo ta myśl się zrodziła kiedyś, albo może właśnie się rodzi, to dlaczego warto? Co te misje dają? Dlaczego warto wyjechać i pomagać?
1: Misje dają niesamowitą satysfakcję. Niesamowitą satysfakcję właśnie tego, że można pojechać gdzieś, gdzie pomoc medyczna nie dociera, że można dać to, co człowiek potrafi. Można im pomóc w tym trudnym bardzo życiu, żeby to życie było chociaż troszeczkę łatwiejsze. Poza tym, no, niesamowita przygoda, przygoda życia. I tak jak mówisz, poznanie ludzi, nawiązanie różnych relacji i kontakt ze światem, który jest tak odległy i tak, tak daleko, że no, tak jakby sobie człowiek tak siedział i pomyślał, tyle kilometrów mam znajomych. Niesamowite. Niesamowite. To bardzo buduje, że ten świat się otwiera na nas i starczy tylko naprawdę realizować te swoje marzenia, nie rezygnować z nich, szukać możliwości i taką możliwością właśnie dla mnie była fundacja, jest Fundacja Redemptoris Missio, która mi to umożliwiła.
0: My bardzo się cieszymy.
1: Jestem bardzo wdzięczna.
0: My jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że chciałaś, zaufałaś i pojechałaś, dałaś wysłać się w nieznane. Tak. I cieszymy się, że mogliśmy to twoje wielkie marzenie o misji zrealizować, bo niech to będzie właśnie takie zwieńczenie naszej rozmowy, że o marzenia warto walczyć i warto czekać, choćby miało to być 50 lat. Małgosia na to czekała i dalej to marzenie, widzę, jest, bo ta chęć wrócenia do Kamerunu jest dalej w sercu. Małgosiu, ja ci bardzo dziękuję za tę misję i za tę rozmowę. Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i przykład naszych chirurgów jest dowodem na to. To był Misyjny Atlas Świata. Dziękujemy Państwu za ten wieczór, za to spotkanie i słyszymy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.
2: Dziękuję. Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: To jest Radio Emaus z Poznania, to po pierwsze. Jest wtorek, 6 października, a przed momentem minęła 22. To po drugie. Po trzecie jest takie, że już do wyjazdu na muzyczną trasę szykuje się
0: nocna linia.
1: Ale najpierw będzie po czwarte. Wiadomości Radia Watykańskiego.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Nie bójcie się miłości na zawsze. Bóg będzie was wspierał, napisał Leon XIV we wprowadzeniu do kolejnego tomu katechizmowej serii Iucat. Dziś 30. rocznica beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji odprawiono rocznicową Eucharystię przy grobie Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska świętuje w Rzymie stulecie istnienia. Mamy za sobą intensywny rok duchowej odnowy, zapewnia biskup Janusz Stepnowski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał wprowadzenie do kolejnej książki z katechizmowej serii Iucat. Tym razem jest to refleksja nad miłością, relacjami i małżeństwem w świetle wiary katolickiej. Ta książka, napisał papież, przygotowuje was do tak na całe życie, które, podobnie jak miłość Boga, jest wierne i niestrudzone. Otwórzcie wasze serca na plan, który przerasta wszelkie ludzkie marzenia, zachęca młodych Ojciec Święty.
4: Leon XIV zapewnił młodych, że sam Bóg uobecnia się w ludzkiej miłości, przemienia ją i uzdalnia nas do kochania. W sposób szczególny dotyczy to miłości między mężczyzną i kobietą. Może ona przeszyć serce jak strzała, mocno i szybko. Prawdziwa miłość nie kończy się jednak na tym. Nie jest to jedynie przemijająca emocja, rozpalona tylko na chwilę. To coś więcej. To głębokie tak skierowane do drugiej osoby, decyzja, droga i przymierze na całe życie, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał młodym ludziom, że miłość jest autentyczna i że może trwać na zawsze tylko wtedy, gdy odzwierciedla wieczny blask Boga. W takiej miłości najważniejsza jest troska, by kochać jak Chrystus, a nie pytanie, co ja z tego mam.
3: Leon XIV potwierdził, że w małżeństwie przejawia się coś z tajemnicy samego Boga. Kiedy mąż i żona całkowicie i wzajemnie oddają się sobie w miłości, Bóg staje się obecny pośród nich. Dziś mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji przy grobie Jana Pawła II odprawiono rocznicową Eucharystię, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W 1874 roku Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy oddali życie w obronie jedności z papieżem. Ich przesłanie jest nadal bardzo aktualne, mówi biskup Gurda.
5: Zadanie i misja, jaką mieli do spełnienia nasi męczennicy z Pratulina, jest zawsze aktualne i dzisiaj. I uczą nas wierności Kościołowi, Chrystusowi. Pokazują, że Chrystus jest tak wielką wartością, że nie wolno od Niego odchodzić i że gdyby nawet ktoś nas do tego zachęcał czy zmuszał, to oni za tę wierność oddali swoje życie i o tym nam mówią.
3: W Rzymie jest też obecna pielgrzymka diecezji łomżyńskiej, która świętuje stulecie istnienia. Pielgrzymka do Rzymu to uwieńczenie roku jubileuszowego, mówi ordynariusz biskup Janusz Stepnowski.
6: Oczywiście bardzo bogaty rok, dość intensywny rok, bo to trzy diecezje wtedy zostały w 25 roku stworzone, nasza łomżyńska, częstochowska i katowicka. Nasza Matka Boża Pięknej Miłości odbyła taką swoją pielgrzymkę przez wszystkie parafie naszej diecezji, ponad 180 parafii. Naprawdę ludzie się modlili. To była taka odnowa duchowa.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Kasia napisała tak po prostu: hej, miło cię usłyszeć. Wszystko, czego pragnę, to mieć przy sobie ciebie, muzykę, i to po trzykroć muzykę, a potem na liście życzeń pozostaje przeplatanka muzyki, za każdym razem trzykrotnie. Dalej pocałunków, tańca, zakochania i znów potrójnej warstwy muzyki. I to właśnie takimi marzeniami, pragnieniami chciałbym się z wami, kochane słuchaczki i drodzy słuchacze Nocnej Linii, chciałbym się z wami dziś wieczorem przywitać. No, po dłuższej przerwie, przy mikrofonie, na żywo, trochę chyba bardziej zestresowany niż wcześniej, Krzysztof Fąka. Dobry wieczór. No bo cóż, trochę mnie tu nie było. Czy powinienem dodać coś więcej? No nie wiem. Może z czasem, ale przyznam się, że tęskniłem za tym naszym wieczornym czasem, takim wspólnym, no rozbitym gdzieś w przestrzeni na punkciki, w których teraz właśnie jesteśmy, wy, każda i każdy z nas. A my się w tych miejscach słyszymy, znaczy wiem, że obiektywnie patrząc to tak jest jednostronnie, bo to ja gadam i co pewien czas będę na całe szczęście klikać w przycisk play, no i zagra muzyka, więc tak obiektywnie patrząc, czy też słuchając, to faktycznie jest jednokierunkowo. Ale też tak sobie myślę, że wcale nie chodzi o to, żeby było zawsze obiektywnie. Więc niech jest tak, jak chcemy, jak się nam wydaje. No a magia radia ma w sobie to subiektywne odczucie, że to jest nasza wspólna muzyczna droga. Jesteśmy tu, teraz i jedziemy razem. A żeby to odczucie i uczucie bardziej urealnić, to najbardziej to myślę, że możecie się tutaj po prostu na pokładzie Nocnej Linii, pierwszej po, można powiedzieć, takich studenckich, bo 3-miesięcznych wakacjach zameldować. Na mousowym Facebooku znajdziecie post zapowiadający dzisiejszą audycję. No i to tam w komentarzu możemy się do siebie odzywać. Jest też Messenger Radia Emaus, jeśli chcecie odrobinę prywatności. Ale też możecie zadzwonić oczywiście do studia 61659 czy 795. Do waszej dyspozycji bezpośredni numer na pokład Nocnej Linii. 61659 czy 795. No dobra, to na początek tyle. Teresa, czy też może powinienem powiedzieć Teresa Brewer w podskokach ze słodkim uśmiechem wymalowanym na ustach ognistą szminką w tym podskakującym klimacie lat 50. wyprowadziła dziś nocną linię z zajezdni na muzyczne tory. I teraz zostajemy w tej słodkiej pastelowej sukience, właśnie w stylu lat 50. Na głowie cały czas trzymają się nam duże loki i podwinięta do góry grzywka. Natomiast stopy wsuwamy różowe, elektryczne trampki.

0: Nocna linia.
1: Ubrany w mieniący się energią elektroswingu smoking, a pod spodem biały t-shirt z grafiką przedstawiającą taką rozświetloną kulę disco, no i w okularach przeciwsłonecznych. Markus Fröder, czyli Parostellar, no niektórzy podejrzewają, że w jego austriackich żyłach krąży podkręcona wysokim napięciem house'u krew samego Beethovena. Parostellar to właściwie od samego początku obowiązkowy taneczny przystanek na trasie nocnej linii, ale zdałem sobie sprawę, że do tej pory zatrzymywaliśmy się przy tych właśnie tanecznych klubach dancingowych, zwabieni do środka tym rytmicznym, porywającym pulsem i zalotnymi pawimi oczkami wpiętymi we włosy eleganckich dam. A dziś zakradniemy się za chwilę również pod płot okazałego tajemniczego ogrodu i dyskretnie podpatrzymy, że Parostellar potrafi także wyczarować bardziej intymne, zamyślone, a przy tym nadal kosmiczne przestrzenie. A mówiąc jeszcze inaczej, Parostellar potrafi również zagrać znaki zapytania.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Może jutrzejszy dzień zerwie łańcuch i zmyje łzy porannym deszczem. Pewnie ty też znasz historię tekstu tej piosenki. Takim zamyślonym wpisem 2 lata temu, w 2025 roku, Parów Stelar zapowiedział w poście na swoim Facebooku teledysk do tego nowego utworu. No to całkiem inna, jakby ukryta trochę twarz muzyki Parów Stelara, taka zapatrzona w iskrzący się ogień zimnych ogni. Wiecie, tych delikatnych, palących się na cienkim druciku, no pełnych delikatnego uroku iskierek, które no po chwili zawsze wiemy, że wygasają. A teraz tak patrzę, że zagramy klasycznie. Klasycznie, jeśli chodzi o stały repertuar Nocnej Linii, bo biorąc pod uwagę 3 dotychczasowe sezony kursowania Nocnej Linii na antenie Radia Emaus, ten następny kawałek pojawia się u nas regularnie, a w 2023 roku rozpoczął nasze spotkania. Czyli zaczęło się tak.

0: Iza, Alicja, Agata, Marysia, Justyna, Paweł, Monika, Ania, Bartek, Ewa oraz jeszcze Arek, kolejna Ania i Jacek i jeszcze Paweł. To już słuchacze, którzy zameldowali się na naszym Emausowym Facebooku. Ale jeśli nie zapomniałem i prawidłowo udało mi się przełączyć konsoletę, to po drugiej stronie słuchawki telefonicznej, po drugiej stronie telefonu powinien być z nami Mariusz. Cześć Mariusz.
1: Cześć Krzysztof.
0: No hej, miło, że dzwonisz.
1: O, też nie, dla mnie jest bardzo miło, że tak powiem, że mogę cię słyszeć, moją ulubioną audycję. Mhm. Bardzo się cieszę, że w nowej ramówce znalazło się miejsce dla starej nocnej linii.
0: No ja również się cieszę, to jest tak, że no mikrofon przyciąga, dlatego jestem z powrotem. Kiedyś myślę, że wytłumaczę, dlaczego Nocna Linia startuje w takim trybie studenckim, że tak powiem, roku akademickiego. No i faktycznie, ja również cieszę się, że z tobą i z wami, drodzy słuchacze, tutaj jestem. Dzięki Mariusz, że dzwonisz. No i no nie wiem, no weź jeszcze trochę, powiedz coś miłego, no.
1: No chciałbym oczywiście bardzo serdecznie pozdrowić ciebie.
0: Mhm, dzięki.
1: I cieszę się, że znajdujesz czas, żeby z nami ten wieczór spędzać. Dla mnie jest bardzo miły czas. Oczywiście wszystkich słuchaczy i fanów Nocnej Linii bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Marysza, czy nie wydaje ci się, że może jest trochę szkoda tego nocnego czasu, że może lepiej byłoby się po prostu wyspać jutro do pracy?
1: A, z wyspaniem to ja zawsze mam problem, więc nie jest mi szkoda.
0: Aha, okej. Okay. Marysz, dzięki za telefon. Cieszę się, że regularnie słuchasz Nocną Linię i mam nadzieję, że tak zostanie. Trzymaj się.
1: Dzięki bardzo.
0: Hej.
1: Hej.

0: Nocna linia.
1: Dokładnie pół godziny zostało do 23:00. Słuchacie nocnej linii na antenie Radia Emaus. Za nami Dua Lipa ze swoim, no, na pewno ekspresyjnym, ale też takim lekko matowym głosem i kawałkiem z przed 11 lat, który okazał się w ogóle być tak zwanym sleeper hitem, czyli w dosłownym tłumaczeniu uśpionym przebojem. Tutaj chodzi o taką sytuację z premierą nowej piosenki, nowego singla, której nawet producenci nie zakładają, że ten kawałek nadaje się na wielki hit, dlatego też nie poświęcają środków na jego promocję. No i w przypadku Be The One, debiutującej w 2015 roku Dua Lipy, został on po prostu wrzucony gdzieś tam w streaming, był już wtedy Spotify, z takim pominięciem próby na przykład szerszego promowania w stacjach radiowych. No w dzisiejszym świecie taki rzucony gdzieś tam w Spotify'ową szafę kawałek ma szansę zostać hitem, kiedy ktoś po niego trochę z przypadku sięgnie, odkryje, podeśle znajomemu, ten kolejnemu, potem ktoś inny wrzuci go w tło swojego shorta na TikToku. No i nagle z zaskoczenia dostajemy taki wirusowo-wiralowy przebój, który zaczyna być grany dosłownie wszędzie. Ale w przypadku Be The One było nieco inaczej, bo w tej Spotify'owej szufladzie, szafie doszczegły go niemieckie rozgłośnie radiowe. A potem Dua Lipa już poleciała. Przetoczyła się wręcz lawinowo przez świat.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: No dobra. To myślę, że czas na nowo nastroić się na odpowiednią falę. No bo w dżungli sygnał ma prawo zanikać.

0: Come Back to Me, czyli kwintesencja charakterystycznego dla formacji, dla duetu Jungle, połączenia neo-soulu, modern funk oraz brzmienia new disco. Brzmienia opartego jednocześnie na takim szybkim, porywającym, pulsującym rytmie, na ciepłych liniach basowych, a przy tym na wielowarstwowych, często jakby tęsknych wokalach. Jungle chyba trochę z przyzwyczajenia określiłem jako duet, bo duet tworzony jest od 13 lat przez dwóch londyńskich producentów, Josha Lloyda Watsona i Toma McFarlanda, ale tak naprawdę już od końca 2023 roku duet na stałe uzupełniła wokalistka Lydia Kitto. I prawidłowo, i też oficjalnie należy zatem mówić o Jungle jako o trio. Po prostu jakby dżungla wchłonęła do siebie jednocześnie miękki, optymistyczny, energetyczny, ale jak trzeba, to i tęskny wokal Lidii. Come Back to Me otwiera najnowsze, tegoroczne, wręcz wyrwane z pełni lata wydawnictwo zatytułowane Sunshine. I znajdziemy na nim pełnię tego słonecznego optymizmu i te letnie, muskające policzki późnymi popołudniami złote promienie. No i takie zalatujące już wczesno-jesienną, ciepłą, wokalną tęsknotą za letnimi, długimi dniami. Czym? No właśnie taką tęsknotą. A skoro mówimy o tęsknych wokalach, to pomyślałem, że zbudowaliśmy w ten sposób właśnie most, po którym przejdziemy do klubu ludzi nostalgicznych.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja lan-

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Zanim Fish i Szczyl pojawił się w klubie ludzi nostalgicznych na trasie nocnej linii, to Karolina napisała: Krzysiu, czy ty dziś masz muzyczny wieczór z kobietami? Same kobietki śpiewają. Ja szybko tak spojrzałem na listę, którą już zagraliśmy i faktycznie. Ale słuchajcie, ja się przyznaję, że ja bardzo często, układając playlistę do nocnej linii, łapię się na tym, że zdecydowanie preferuję wokale żeńskie niż męskie i potem trochę na siłę to poprawiam. Ale dzisiaj tak nie zrobiłem. Na szczęście przed chwilą dwóch facetów, porządnych facetów, bo i poprzeklinać potrafią, a za chwilę kolejni. A potem już nie. I jeszcze jedna Karolina napisała, zameldowała się, że hej, ja też jestem. Ania z kolei, Ania Dekiert, pozwalam sobie powiedzieć, przywołać Anię z nazwiska, bo Ania Dekiert kiedyś tutaj w studio była i grała swoją playlistę. Napisała, że ten Fish to chyba dla mnie. Uwielbiam. No i słuchajcie, jeszcze tak spoglądam, kto jeszcze się zameldował. No i zameldowała się pani Grażyna. Nie mówię Grażynka, tak jak się zwracam, bo jeśli zauważasz, że słucha cię twoja wychowawczyni ze szkoły podstawowej, to jakiś taki dystans, ale też duma się pojawia. No, naprawdę. Nieco ponad kwadrans.

pozostał do 23:00. No i to zdecydowanie jest właśnie idealna pora na zaglądanie do klubu ludzi nostalgicznych. Za nami piruety, najnowszy singiel Fisza Emadę Tworzywa, no i właśnie Szczyla. I tutaj ten powolny rytm i to spoglądanie w lusterko, takie retro lusterko, w swoją dzisiejszą twarz i twarz z naszej pamięci. Tą gładszą i młodszą. I nie tylko w swoją własną. W te twarze, które nas zbudowały, wzmocniły, albo czasem też osłabiały. I do tego to ciche przyzwolenie na to, żeby na chwilę utknąć w tym, co było, albo w tym, co uciekło nam za szybko. I lato. Lato uciekło nam zdecydowanie za szybko. Zresztą lato zawsze przemija zbyt szybko.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: The Cure i 5 minut i jeszcze 36 sekund. A pierwsze 2 minuty to genialna, według mnie, instrumentalna opowieść bez żadnych słów. Są tylko gitary, fortepianowo-smyczkowe tło. No i jest to powieść, która sama się buduje w naszych głowach, jeśli tylko przypomnimy sobie tytuł Ostatni dzień lata. I ta instrumentalna, dźwiękowa opowieść i tworzące się w głowie obrazy naszych indywidualnych wspomnień, no mogłyby trwać nawet dłużej, ale po tych 2 minutach z tym zamyśleniu, w którym jesteśmy, nagle zauważamy, że nie wpatrujemy się w zachodzące, tak wydaje się, bezpowrotnie słońce, że nie jesteśmy sami. Bo wtedy pojawiają się słowo, a koło słowa, a koło nas stoi facet z właściwie tekstowo skromną, ale jakoś taką dosadną historią. I on wcale nie zagłusza naszych wspomnień, tych naszych własnych historii. On je chyba uzupełnia. Ostatni dzień lata nigdy nie był tak zimny. Dziwne rzeczy się zdarzają.

Alison Goldfrapp z drugiego solowego albumu sprzed 2 lat. No ja osobiście uważam, że Alison razem z Rosin Murphy, razem te dziewczyny zaliczają się do prawdziwych wizjonerek synth-popu, a w szczególności tej kwitnącej kolorowymi teksturami brzmienia odmiany. To jest muzyka, która się mieni kolorami, która błyska laserami, która czasem nawet chwilę nas może oślepić, ale i tak fascynuje. Tym bardziej, że jednocześnie przepełniona jest taką sceniczną, marzycielską mgłą. Jest zawieszona w nocnej przestrzeni jakiegoś sennego marzenia. Zgodnie z wpisem na naszym Facebooku powinniśmy na koniec zastanowić się, co też takiego czeka nas jutro. Powinniśmy zagrać Weronikę Borowiec, ale nie mamy już miejsca. Także następnym razem. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność w dzisiejszej nocnej linii. Przepraszam za różne takie błędy językowe. Jest stres, za jakieś wpadki techniczne. No, trochę się pozapominało. Spróbuję poprawić się w przyszłym tygodniu. Dobrej nocy, mówi Krzysztof Onka. Hej.

0: Nocna linia. Radio Emaus. Dobre radio. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: O montaż czujek czadu apelują wielkopolscy strażacy podczas targów Poleko odbywających się na międzynarodowych targach poznańskich. Na stoisku Straży Pożarnej można posłuchać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, których przestrzeganie może ograniczyć ryzyko pożaru oraz zatrucia tlenkiem węgla. Zdaniem zastępcy wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej brygadiera Sławomira Brandta, montaż czujki może być dla nas obowiązkowy i nie warto na niej oszczędzać.
2: Myślę, że niewiele powyżej 100 zł. I to jest jedyne urządzenie, które jest w stanie wykryć tlenek węgla. My nie jesteśmy w stanie go wyczuć. Dopiero w momencie go wyczujemy, jak będziemy się źle czuć. A wtedy już może być za późno.
1: Funkcjonariusze zachęcają także do stworzenia z pozostałymi mieszkańcami budynku planu ewakuacji domu na wypadek pożaru.
2: Co by było, gdybym teraz każdemu z Was poprosił, żebyście wyszli ze swojego mieszkania? Czy jesteście w stanie potwierdzić, czy wszyscy z tego mieszkania wyszli? Czy macie jakieś wspólnie ustalone miejsce, gdzie się spotykacie, mówicie, o, brakuje Kasi, brakuje Tomka, brakuje kogoś, a jego pokój jest tam? Prosta rzecz.
1: Rozmowom o bezpieczeństwie towarzyszą spotkania z firmami produkującymi kaucjomaty czy zajmującymi się odpadami. W tym samym czasie trwają także targi branży ogrodniczej Gardenia.
0: Informacje drogowe.
1: Tramwaje wracają na górny taras Rataj. Jak przekazują przedstawiciele spółki Akwanet, dziś powinny zakończyć się prace przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Tydzień temu wstrzymano w tamtym rejonie ruch tramwajowy z powodu awarii kanalizacyjnej. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Bartosz Trzebiatowski informuje, że od jutra może on zostać wznowiony.
3: Tramwaje linii numer 1, 3 i 97 wrócą na swoje stałe trasy przez ulicę Żegrze. Na swoją stałą trasę wróci też linia nocna numer 201, a zlikwidowana zostanie tymczasowa zastępcza linia autobusowa za tramwaj na trasie z Unii Lubelskiej do osiedla Czecha.
1: To jednak nie oznacza końca utrudnień dla pasażerów komunikacji miejskiej. Wciąż trwają prace na moście teatralnym w kierunku ulicy Fredry, co oznacza, że tramwaje przejeżdżające przez centrum kierowane są przez rondo Caponiera. Powoduje to korki, szczególnie w godzinach szczytu. Poznaniacy znów sięgają po worki i rękawice w ramach akcji Warta, Warta posprzątania. To już piąta odsłona wydarzenia, podczas którego mieszkańcy porządkują tereny nad Wartą. Tym razem jednak sprzątanie obejmuje okolice Rusałki, Cybiny i Stawu Olszak. Problem śmieci przy ścieżkach czy plażach wciąż istnieje, mówi koordynatorka akcji i prezeska Fundacji Nasza Ziemia, Beata Butwicka.
4: Znajdujemy dosyć dużo tak zwanych śmieci weekendowych, czyli są to butelki po napojach, są to opakowania po jedzeniu, mokre chusteczki, ale zdarzają się również ubrania, odzież, no i niedopałki papierosowe i kapsle, czyli coś, co tak naprawdę w naturze nie powinno w ogóle występować.
1: Akcja odbędzie się także jutro od godziny 10 do 13.30. Zbiórka przy Polanie Mycielskich. Na uczestników czekać będzie także ekomiasteczko ze stoiskami edukacyjnymi oraz gry, zabawy i quizy ekologiczne.
0: Informacje z Wolsztyna.
1: Budynek po dawnej siedzibie banku PKO przy ulicy 5 stycznia w Wolsztynie przechodzi w ręce magistratu. Został on wylicytowany przez gminę za ponad 3 miliony złotych. W budynku będzie mieścić się Centrum Usług Społecznych. Uważamy, że to najlepsza z możliwych lokalizacji, mówi burmistrz Wolsztyna Dominik Tomiak.
5: Tak naprawdę obiekt wprost wpisywał się w to, czego my potrzebujemy. Jakieś, myślę, że 4, może 3 lata temu rozważaliśmy, zaprojektowaliśmy tak naprawdę jako samorząd gminny budynek nowego OPS-u, Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicy Komorowskiej, i na tamte czasy obiekt o kubaturze około 900 metrów kwadratowych wyceniany, budowa jego była wyceniana na około ponad 8 milionów złotych.
1: Ostatecznie gmina zrezygnowała z lokalizacji przy ulicy Komorowskiej i kupiła budynek po banku. Część pomieszczeń w nim ma zostać przeznaczona na potrzeby gminnych instytucji kultury.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Jeszcze do 13 października można głosować w plebiscycie Cuda Polski 2026, organizowanym przez National Geographic Traveler. Jednym z nominowanych cudów jest powiat międzychodzki, kraina Stu Jezior. Samorządy gmin Międzychód, Sieraków, Kwilcz i Chrzybsko Wielkie zachęcają do oddawania głosów. To nie jest tylko konkurs, to szansa, żeby pokazać całej Polsce, że powiat międzychodzki to miejsce, które naprawdę warto odkryć, przekonują tamtejsi samorządowcy.
0: Informacje z kraju.
1: Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: на добрый день. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Zakończenie. Od ukrzyżowania minęło 5 lat. Estera, żona Ben-Hura, siedziała w jednej z komnat pięknej willi pod Misenum. Wszystko, co ją otaczało, było rzymskie, prócz jej ubrania. Zachowała bowiem strój izraelski. Na lwiej skórze, rozciągniętej u jej stóp, siedziała Tirza z dwojgiem pięknych dzieci. Dość było spojrzeć, aby odgadnąć, czyje to potomstwo. W pewnej chwili wszedł do komnaty służebny i rzekł: w atrium jest kobieta, która pragnie mówić z panią. Niech wejdzie. Estera wstała na spotkanie nieznajomej, chciała przemówić, zawahała się chwilę, a potem cofając się rzekła: niegdyś znałam cię, jesteś Iras, córka Baltazara. Estera zdziwiła się jej śmiałości, niemniej kazała jej podać krzesło. Nie mam zamiaru odpoczywać, rzekła Iras chłodno. Odchodzę zaraz. Przypatrywały się sobie uważnie. Czas obchodził się wspaniałomyślnie z urodą córki Symonidesa. Była piękną kobietą, szczęśliwą żoną i matką. Natomiast Egipcjanka wielce się zmieniła. Wprawdzie jej postać zachowała coś z swego wdzięku, ale twarz jej zmieniła się. Oczy straciły blask i życie, rumieńce znikły. Usta z wyrazem cynizmu i okrucieństwa i ogólne zaniedbanie czyniły ją przedwcześnie starą. Strój niedbały, sandały pyłem okryte, wszystko mówiło, że przechodziła ciężkie koleje. To twoje dzieci? Estera spojrzała na nie z macierzyńskim uśmiechem i rzekła: nie chcesz się pobawić z nimi? Przestraszyłabym je, odparła Iras, przysuwając się do drżącej Estery. Nie lękaj się, dodała. Powiedz mężowi ode mnie, że nieprzyjaciel jego nie żyje. Zabiłam go własną ręką, mszcząc się niedoli, w jaką mnie pogrążył. Jego nieprzyjaciela zabiłaś? Tak, Messale. Powiedz mu, że za złe, które jemu chciałam wyrządzić, spadła na mnie kara tak ciężka, że on sam ulitowałby się mej nędzy. Oczy Estery zalały się łzami. Chciała ją pocieszyć, ale Iras rzekła: nie chcę łez ani litości. Powiedz mu jeszcze, że zrozumiałem. Niestety za późno, że Rzymianin może stać się potworem. Bądź zdrowa. Po tych słowach wyszła z komnaty. Estera wybiegła za nią, wołając: zostań, proszę, zaczekaj na mego męża. On nie chowa urazy do ciebie i szukał cię wszędzie. Zostań, będziemy ci przyjaciółmi, myśmy chrześcijanie. Ale Iras odmówiła. Zostaw mnie, rzekła. Jestem tym, czym być chciałam. Wnet się wszystko skończy. Nie masz, pytała dalej Estera, jakiego życzenia, które mogłabym spełnić? Egipcjanka łagodniała za każdym jej słowem. Coś jakby uśmiech ukazało się na jej ustach. Jakoś dziwnie spojrzała na dzieci. Pragnęłabym czegoś, rzekła. Estera poszła za jej wzrokiem i szybko odparła. Uczyń jak pragniesz. Iras zbliżyła się do dzieci, uklękła na lwiej skórze i przygarnęła je do siebie, całując gorąco. Potem powstała, spojrzała na nie jeszcze raz z nie dającym się opisać uczuciem i opuściła komnatę bez słowa pożegnania. Szła tak szybko, że znikła, zanim się Estera spostrzegła. Gdy to opowiedziano Ben-Hurowi, przekonał się, że jego domysły były prawdziwe i że Iras opuściła ojca dla Messali. Wiedząc, że jest nieszczęśliwa, szukał jej wszędzie, ale na próżno i odtąd nie widziano jej ani nie słyszano o niej. Niebieskie fale morza, tak rozkosznie wdzięczące się do słońca, miewają swe tajemnice. Gdyby umiały mówić, może by zdradziły los Egipcjanki. Symonides doczekał się później starości i dopiero w 10. roku panowania Nerona zwinął dom handlowy w Antiochii. Do ostatka też zachował dobre serce i dobrze mu się wiodło. Pewnego wieczora wymienionego wyżej roku siedział Ben-Hur wraz z swoją rodziną na dachu tak dobrze znanego nam składu towarów Antiochii i patrzył na ostatnie, jeszcze niesprzedane okręty, które kołysały się na falach Orontesu. W ciągu tylu lat, od dnia ukrzyżowania po dziś, ileż łask otrzymał. Nawet jedyna ciężka boleść, która dotknęła tę szczęsną rodzinę, dodała jeszcze siły ich wierze w zmartwychwstanie, bo gdy matka Hura musiała odejść do ojców, nie żałowali jej, jak to czynią poganie, co nie mają nadziei. Jeden z okrętów stojących u wybrzeża przywiózł był świeżą wieść o prześladowaniu chrześcijan rozpoczętym przez Nerona w Rzymie. Właśnie rozmawiali o tym, gdy wszedł maluch i wręczył Ben-Hurowi jakieś pismo. Kto to przyniósł? Zapytał Ben-Hur po przeczytaniu. Jakiś Arab. Słuchajcie, rzekł Ben-Hur i zwróciwszy się do Simonidesa, zaczął czytać. Ja, Ilderim, syn Ilderima Dobrotliwego, szejk mego pokolenia do Judy, syna Hura. Dowiedz się, przyjacielu ojca mego, jak cię miłował ojciec mój, gdy przeczytasz załączone pismo. Jego wola jest moją, co on dał jest twoje. Cokolwiek zabrali mu Partowie w straszliwej bitwie, w której śmierć poniósł, odebrałem wraz z tym pergaminowym zwojem i całym pokoleniem owej Miry, co tylu gwiazd była matką. Pokój tobie i twoim. Ten głos z pustyni jest głosem szejka Ilderima. Następnie rozwinął Ben-Hur zwój z żółkłego jak liść morwowy papirusu i przeczytał, co następuje. Ilderim dobrotliwym zwany do syna, który po nim nastąpi. Posiędziesz wszystko, co posiadam, w dniu, w którym obejmiesz dziedzictwo, prócz posiadłości zwanej gajem palmowym koło Antiochii. Tę otrzyma Ben-Hur, który nam tyle przysporzył sławy zwycięstwem w cyrku. Gaj ten będzie jego i jego rodziny po wszystkie czasy. Nie czyń wstydu ojcu swemu. Szejk Ilderim dobrotliwy. Co powiesz na to? Zapytał Ben-Hur Simonidesa. Estera odczytała raz jeszcze papiery, a Simonides po długim namyśle rzekł: dobrym i łaskawym był pan dla ciebie w tych ostatnich latach. Czyż nie byłaby pora rozporządzić majątkiem codziennie wzrastającym? Dawno już postanowiłem, że część majątku oddam na służbę dawcy wszelkiego dobra. Pytam cię tylko, jak to mam uczynić, by urosła chwała Najwyższego. Wiem, iż wiele uczyniłeś dla kościoła w Antiochii. Teraz równocześnie z wspaniałym darem szejka przychodzi wieść o prześladowaniu w Rzymie. Czyż to nie zrządzenie opatrzności i czy nie otwiera się nowe pole działania? Trzeba, aby światło wiary nie zagasło w stolicy. Cóż mam czynić, aby je podniecić? Słuchaj, dwie są rzeczy, które szanują Rzymianie. Wiem tylko o dwóch, a mianowicie czczą popioły swych zmarłych i miejsca ich pogrzebu. Nie wolno ci wznieść świątyni ku czci Pana na ziemi, zbuduj ją pod ziemią i chowaj tam, aby je uchronić od zbezczeszczenia zwłoki tych, którzy umierają w wierze w zmartwychwstanie. Myśl twoja jest wielka i nie omieszkam jej wykonać, rzekł ze wzruszeniem Ben-Hur. Okręt, który przywiózł te wieści, zabierze mnie jutro do Rzymu. Po tych słowach zwrócił się do malucha i dodał: bądź w pogotowiu, bo i ty pojedziesz. Niechaj załadują okręt. Uczynisz dobrze, rzekł uroczyście Simonides. A ty, Estero, co o tym myślisz? Zacna niewiasta położyła rękę na ramieniu Hura, mówiąc: tak najlepiej zdołasz przypodobać się Chrystusowi. Pozwól, drogi mężu, abym ci mogła towarzyszyć i pomagać. Jeśli kto z was, czytelnicy moi, zwiedzać będzie Rzym i zajdzie do katakumb świętego Kaliksta, starszych od katakumb świętego Sebastiana, zobaczy, co się stało z majątkiem Ben-Hura i wspomni go wdzięcznym sercem. Z tych miejsc pogrzebania wzniosło się chrześcijaństwo i zburzyło pogański

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
2: Niesamowita była ta prośba ucznia. Chciał wiedzieć, jak się modlić, bo obserwował nauczyciela i wiedział, że uczniowie Jana otrzymali taką lekcję. Skoro ci, którzy gromadzili się wokół Jana, żyli we wspólnocie modlitewnej, my zgromadzeni wokół Jezusa też możemy w niej żyć, nawet jeśli bardzo się od siebie różnimy. I kiedy zastanawiamy się, jak to robić, powyższy fragment Ewangelii przychodzi z odpowiedzią. Wystarczy słuchać i powtarzać po Jezusie modlitwę do Ojca, słowo po słowie. Pomyśl, co mogę dziś powtórzyć po Panu Jezusie.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

wyjaśniasz na świecie zawierucha.